0: praying for you.
1: Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

Cześć, tutaj Mateusz Gędek i zapraszam Was bardzo serdecznie do posłuchania mojej wersji klasyki polskiej muzyki, czyli utworu Ta noc do innych jest niepodobna zespołu Manam. Zapraszam serdecznie.

stoję w kolejce po miłość i szczęście. Czekam już kolejny rok. Wspominam schody, dzikie zachody. Chciałbym z wami powrócić tam.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: W tym programie dwa ważne tematy. Tandeta w salonach zabija chińską motoryzację. I kto to mówi? Mówi to Chińczyk. Producenci aut coraz bardziej interesują się sektorem wojskowym. Ruszamy.
2: Autoradio.
1: Samochody typu fast food to zagrożenie dla przyszłości producentów pojazdów, ostrzega szef koncernu Geely. Li Sufu, prezes Geely, zauważa, że nastawienie na szybki zysk i obniżenie kosztów to śmiertelne niebezpieczeństwo wielu marek. Przyjęcie filozofii produktów typu fast food wprowadza nieodwracalne ryzyko operacyjne. Szef Geely, właściciela m.in. Volvo, argumentował, że bezpieczeństwo w motoryzacji bezpośrednio wpływa na ludzkie życie, więc chodzenie na skróty wiąże się z ogromnym ryzykiem. Słowa krytyki dotyczące obniżania kosztów i nastawienia na szybki zysk skierowane są głównie do chińskiej konkurencji i słynnego China Speed, czyli ekspresowego tempa wprowadzania na rynek innowacji i nowych generacji pojazdów. Ostra konkurencja na największym motoryzacyjnym rynku świata sprawia, że chińscy producenci są obecnie w stanie wprowadzić na rynek nowe modele, tak zwane time to market, w czasie od 18 do 24 miesięcy. Dla porównania w Europie to obecnie około 36 miesięcy. Mówiąc prościej, średni czas opracowania nowego pojazdu spadł z około 5 do nawet poniżej 2 lat. Wprawdzie wiele chorób wieku dziecięcego w nowych pojazdach skutecznie usuwać można dziś za pośrednictwem zdalnych aktualizacji, ale traktowanie nabywców w kategorii królików doświadczalnych w dłuższej perspektywie skutkować będzie odwracaniem się klientów od danej marki. W opinii Li Sufu przemysł motoryzacyjny powinien stanowczo odrzucić przyspieszone cykle życia produktu, które coraz bardziej upodabniają samochody do starzejącego się w ekspresowym tempie sprzętu elektronicznego. Li Sufu przekonuje również, że jedyną realną ścieżką jest autentyczne zróżnicowanie technologiczne i traktowanie pojazdów w kategorii wysokowartościowych dóbr trwałych.
2: Aktualności.
1: Powołując się na agencję Reutera, przekazaliśmy niedawno, że koncern Renault poinformował o nawiązaniu współpracy z firmą Tayli, która specjalizuje się w technologiach obronnych. Połączenie sił zaowocowałoby stworzeniem samochodu wojskowego. Prototyp o nazwie 4 Trop, oparty na SUV-ie Rafale, został już zaprezentowany na wciąż trwających targach obronnych pod Paryżem. Automotive News informuje zaś, że Mercedes nawiązał już współpracę z niemieckim startupem technologicznym Titan Technology, specjalizującym się w obronie przeciwlotniczej. Producent dąży do przekształcenia SUV-a klasy G oraz furgonu Sprinter w mobilne platformy, które przechwytywałyby wrogie drony. Renault i Mercedes to jednak nie jedyni europejscy producenci zainteresowani sektorem wojskowym. Grupa Volkswagen zaprezentowała już w czerwcu pojazdy wojskowe oparte na pick-upie Amarok oraz vanie Crafter. Jak dowiedział się natomiast The Wall Street Journal, General Motors prowadzi rozmowy z amerykańskim koncernem zbrojeniowym Lockheed Martin, które dotyczą produkcji przez GM części do uzbrojenia dla tejże firmy. Ciekawe, czy i kiedy takie pojazdy pojawią się w salonach oraz czy będą dostępne w wynajmie lub kredycie niskich rat. Wynająć sobie taki wojskowy pojazd na rok to może być fascynująca przygoda.
2: Autoradio.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Słoneczne Radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Wałbrzych i kampania profilaktyczna Trzymamy Cię. Legnica i 6,5 miliona złotych na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych. Jawor i oficjalne otwarcie basenu letniego w Parku Miejskim.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Do prawie 6,5 miliona złotych wzrosła pula, jaką Legnica przeznaczy na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych. Rada Miejska Legnicy jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia właściwych dotacji.
4: Czyli przyznanie kasy z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach pozostających w rejestrze lub w gminnej ewidencji zabytków. To rekordowe wsparcie w programie Zabytki od nowa, historia w Twoich rękach. O dotacje mogli ubiegać się właściciele nieruchomości zabytkowych. Zainteresowanie miejskim wsparciem jest coraz większe. Najliczniejszą grupę beneficjentów stanowią wspólnoty mieszkaniowe. W tegorocznym podziale są jednak nie tylko kamienice. Dotacje otrzymają także obiekty sakralne i budynek należący do środowiska technicznego. Parafia ewangelicko-augsburska otrzyma 200 tysięcy złotych. Prawie identyczną kwotę otrzyma parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Wsparcie trafi również do Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, która dostanie ponad 65 tysięcy na prace konserwatorskie przy zajmowanym budynku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Władze Wałbrzycha zmieniają zasady planowania polityki edukacyjnej i oddają głos młodzieży. Urząd Miejski podsumowuje właśnie działania w ramach kampanii profilaktycznej Trzymamy Cię. Urzędnicy zorganizowali spotkania z uczniami, by poznać ich realne potrzeby przed nadchodzącym rokiem szkolnym. Zebrane opinie pomogą zmodyfikować dotychczasowy program wsparcia psychologicznego. Materiał Jacka Zycha.
5: Tak, to pierwsza edycja kampanii skierowanej do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach akcji przez kilka miesięcy organizowano warsztaty, szkolenia oraz uruchomiono mobilne gabinety wsparcia psychologicznego. Urzędnicy starali się wsłuchać w opinię młodzieży o systemie edukacji. Zebrane wnioski mają wpłynąć na przyszłe decyzje oświatowe w mieście.
6: Co ich zdaniem powinniśmy zmienić, co zrobiliśmy dobrze, być może coś zrobiliśmy źle. Chcemy usłyszeć to, co mają młodzi ludzie do powiedzenia. Oni teraz pójdą na wakacje, natomiast my będziemy planować między innymi kierunki polityki oświatowej w Wałbrzychu. Chciałabym wziąć głos młodych ludzi pod uwagę.
5: Powiedziała Anna Elżbieciak-Stec, zastępca prezydenta miasta Wałbrzycha. Program skupia się na problemach zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz przeciwdziałaniu agresji w sieci. Urzędnicy zapowiadają, że pomoc dla uczniów będzie dostępna również w czasie wakacji. Koordynatorzy planują kontynuację działań od września, opierając się na sugestiach zgłaszanych przez młodzież.
6: Widzimy olbrzymią zmianę. Przyjdzie jeszcze czas na podsumowanie, ale tu chciałabym poczekać do zakończenia roku szkolnego, tak żeby zebrać wszystkie informacje. W czasie wakacji też chcemy dać młodym ludziom szansę, że jeśli będą potrzebować tej pomocy, to również w czasie wakacji będą mogli tą pomoc od nas otrzymać.
5: Pełny raport z realizacji kampanii Trzymamy Cię Urząd Miejski w Wałbrzychu opublikuje 1 września. Wtedy też poznamy nowe hasło i szczegółowy plan działań pomocowych na kolejny rok szkolny. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Zapowiada się weekend z wysokimi temperaturami. To dobry czas na otwarcie basenu letniego w Parku Miejskim w Jaworze. A nastąpi w piątek, w samo południe.
7: Wakacje coraz bliżej, wraz z nadejściem wysokich temperatur wraca jedno z najbardziej wyczekiwanych miejsc letniego wypoczynku. Basen w Jaworze, który ponownie będzie dostępny dla mieszkańców oraz gości szukających ochłody i relaksu. Na odwiedzających czekać będą baseny rekreacyjne, zjeżdżalnie wodne, brodziki dla najmłodszych oraz specjalne atrakcje przygotowane przez Summer Team. Nie zabraknie również strefy spokoju i punktów gastronomicznych. Basen będzie czynny od godziny 12 do 19 w dniu otwarcia. Pogoda wymarzona, no i miejmy nadzieję, że cały rozpoczynający się sezon będzie słoneczny, pełen pozytywnej energii i beztroskich chwil spędzonych z rodziną i przyjaciółmi. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szóste.
0: Czas na wiadomości.
2: Upalny weekend, są już ostrzeżenia synoptyków. Służby badają, kto zlecił zabójstwo w Białej Podlaskiej. Drugi mecz, drugie zwycięstwo naszych siatkarek w Bangkoku. Paulina Nawrocka, zapraszam. No i są ostrzeżenia, głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów zachodniej części kraju, konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław, Porybnik. Zaczną obowiązywać przed południem, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być jutro, nawet do 35 stopni. Spodziewajmy się też tropikalnych nocy. Dziś niższe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy, porównując do czwartkowych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł, o 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą zatrzymano wczoraj mężczyznę, który mógł być zabójcą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
3: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
2: Śledcze mają 48 godzin na postawienie zarzutów i wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hicksetem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
4: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegzet uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz brał wczoraj udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo naszej siatkarki. Tym razem pokonały wczoraj reprezentację Ukrainy 3-1.
5: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnych spotkaniach grać jeszcze lepiej.
2: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek jutro. Ich rywalkami będą Holenderki. I jeszcze mundialowe doniesienia. W pierwszym czwartkowym spotkaniu grupy A Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1. Meksyk zwyciężył z Koreą Południową 1-0 i zapewnił sobie tym już awans do 1/16 finału. Kanada pokonała Katar 6-0, a Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę.
1: O tak, ten dzień zaczyna się niczym ta piosenka, niczym Dire Straits ze swoim Walk of Life, czyli delikatnie i na pozór niewinnie, ale później jak się rozkręci, to już na całego. I tak się rozkręci też wartość na naszych termometrach. Oficjalne ostrzeżenie, o którym usłyszeliście przed momentem, brzmi tak. Prognozuje się upały, temperatura maksymalna i w piątek, i w niedzielę od 30 do 33 stopni, a w sobotę od 32 do 35 stopni. Temperatura minimalna w nocy zaś od 18 do 21 stopni. Lato przyszło na całego. Czy możliwe są opady deszczu? Tak, są możliwe, ale dopiero w godzinach nocnych. No i dobrze, niech pada, bo przyda się odrobina ochłodzenia po tym dzisiejszym upale, który właśnie zaczyna startować zupełnie jak piątek.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
3: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Jasne Radio. Gramy. Gramy. Bo kochamy muzykę.

0: Mark Medlock i Heart to Heart. Zdecydowanie gorąco już teraz, na termometrach nawet 20 stopni o poranku jest. I już teraz słońce daje nam znać, że później to będzie piekło. A teraz nie najlepiej jest również na drogach regionu. Pozwólcie, sprawdzimy to.
1: Drogi na gorąco.
0: Nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo podpowiadają. Świebodzice, jedna osoba uwięziona w samochodzie, czy też pod samochodem, ulica Strzegomska i droga jest zablokowana już przed Świebodzicami. Taką informację otrzymaliśmy od naszych przyjaciół z Dolnośląskiej alarmowo. Jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie coś więcej, dajcie znać koniecznie. 757-646-646 albo nagrajcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.

0: Bardzo fajny poranek w dzień gorącego lata. Jest piątek, jest 19 czerwca, 195 dni do końca roku też jest, a imieniny mają Julia, Romuald i Romualda. Wszystkiego najlepszego. Jeśli chodzi o wschód słońca, ten już dawno za nami. O 4.42 to zjawisko miało miejsce, a zajdzie słońce o 21.13 w wyniku działań matematycznych, konkretnie dodawania i odejmowania. Wychodzi nam, że dzień dłuższy będzie od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 38 minut i będzie trwał 16 godzin i 31 minut. Zaglądamy ekspresem do kalendarium muzycznego, w którym to zapisano, że 81 lat kończyłby dzisiaj Peter Skivings Bardens, współzałożyciel i klawiszowiec zespołu Camel. Zmarł w roku 2002, przepraszam, mając lat 56. W roku 1950 urodziła się Ann Wilson, wokalistka, instrumentalistka i kompozytorka zespołu Heart, a w roku 1959 na świat przyszedł Dennis Fuller, wokalista formacji London Boys. Zmarł w roku 96. Miał wtedy lat ledwie 36. Paula Abdul kończy dzisiaj 64 lata i w to nie uwierzymy, na pewno jest młodsza. To tancerka i piosenkarka niepolska. A szkoda. W roku 1963 odbył się pierwszy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, a w roku 1963 Simon Wright, perkusista formacji AC/DC w latach 1983-89 przyszedł na świat. W roku 1970 urodził się zaś Brian Welch, pseudonim Head, współzałożyciel i gitarzysta formacji Korn, a także człowiek, który prowadzi swój własny projekt solowy o nazwie Love and Death. W roku 1973 urodziła się Nadia, piosenkarka również niepolska, a w roku 2012 do największej orkiestry świata odszedł Bohdan Kendelewicz, gitarzysta i kompozytor, członek formacji Bizony i Tajfuny, urodzony w roku 1943, odchodząc miał lat 69. Jerry Goffin, autor tekstów piosenek, zmarł w roku 2014 wspólnie ze swoją żoną Carole King. Współtworzył wiele piosenek z lat 60., w tym takie hity numer 1 na listach przebojów w Stanach i nie tylko, jak Will You Love Me Tomorrow, Take Good Care of Me Baby, a także o The Locomotion i Go Away Little Girl. Urodził się w roku 1939. Kalendarium regionu. Ekspresem zaglądamy do kalendarium regionalnego, a tutaj zapisano, że w 1669 roku, właśnie 19 czerwca, poseł habsburski Krzysztof Leopold Szafgocz uczestniczył w wyborze nowego króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Nowy król ożenił się z habsburżanką Marią Józefą. W roku 1923 nauczyciel rzeźby ze szkoły snycerskiej w Cieplicach wykonał pomnik poświęcony poległym Ciepliczanom w I wojnie światowej. Po wojnie pomnik zastąpiono pomnikiem Adama Mickiewicza. W 1967 roku nauczyciele i uczniowie ze szkoły rzemiosł artystycznych wykonali stojący do dzisiaj pomnik w kształcie mieczy piastowskich. A w roku 1962 grupa przestępców w banku w Wołowie lewarkiem przebiła strop skarbca i zrabowała 12,5 miliona złotych. Po ujęciu sprawcy otrzymali wyroki dożywotniego więzienia.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hello Poland, my name is Ami von Buren and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.
0: I tak się zastanawiamy, czy to jest dobry pomysł w związku z dzisiejszymi prognozowanymi temperaturami, żeby się pojawiał u nas utwór o tytule Sunny Days, słoneczne dni, czyli prędzej byśmy chyba woleli deszczową piosenkę i coś o pingwinkach. Jakby co, to mamy

0: Alesso i Zara Larsson Words. A tymczasem 27 minut po godzinie 6 jest już
1: Muzyczne Radio. To jest kolejny poranny hit.
0: No, jak ktoś ma na 6.30, to może sobie teraz powiedzieć: halo Houston, mamy problem. A jak nie, to Jasiek Piwowarczyk za niego to zaśpiewa, bez względu na stopień jego spóźnienia.

0: wiedzieć gdzie.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
3: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Jest 6.30, sprawdzamy termometr, ile teraz może pokazywać, aż się człowiek boi o tej porze to sprawdzać, od 15 do 19 stopni. Później w ciągu dnia od 30 do 33, mnóstwo słońca, mało chmur, opady deszczu i burze możliwe w nocy, a wiatr słaby z kierunków południowych.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków, hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: No przy takich upałach to wiadoma rzecz, że biometr będzie później niekorzystny, ale póki co to jest on obojętny, mimo tego, że ciśnienie wydaje się być optymalne. 1018 hektopaskali pokazują teraz barometry w stolicy regionu i to ciśnienie na tym poziomie powinno dzisiaj pozostać. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to wszędzie jest ono bardzo dobre, z wyjątkiem Wrocławia, a także ziemi lubuskiej i wielkopolskiej, gdzie jest dobre, tam obowiązują jasno-żółte alerty smogowe. A teraz poranny piątkowy raport regionalny i Beata Nowicka.
6: Zapraszam na informacje. Kolejna trasa kolejowa powraca na mapę Dolnego Śląska. Mowa o połączeniu kolejowym oznaczonym jako linia 319 ze Strzelina do Łagiewnik przez gminę Kondratowice. To najważniejsza inwestycja dla powiatu strzelińskiego. Jest już na finiszu, mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Wojciech Bochnak.
7: Samorząd województwa przejął tą linię 1 stycznia 2025 roku. Teraz jesteśmy w połowie 2026 roku i mamy prawie że zakończoną inwestycję Strzelin, Kondratowice, Łagiewniki. Na początek transport, ale to co jest najważniejsze w planach województwa jest uruchomienie transportu osobowego ze Strzelina do Kondratowic, do Łagiewnik, dalej do linii 310, która jest rewitalizowana od Łagiewnik w kierunku Kobierzyc. I taki jest cel. Ta linia została zamknięta w latach 70. poprzedniego tysiąclecia. Po 50 latach uruchamiamy linię 319. Oczywiście ruch kolejowy tutaj w Kondratowicach został zamknięty na początku lat 2000, bo prowadziła jeszcze linia 321 do Kamieńca Ząbkowickiego, ale to, co zrealizowaliśmy przez półtora roku, to jest naprawdę ogromnym wysiłkiem samorządu województwa, DZDiK i przede wszystkim wykonawcy, który też realizuje to zadanie w bardzo szybkim tempie. 80 milionów z KPO trafiło tutaj do Kondratowic.
1: Muzyczne radio.
6: W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy rozpoczęły się pierwsze zabiegi wykonywane z wykorzystaniem nowoczesnego systemu chirurgii robotycznej. To początek nowego rozdziału w historii legnickiej medycyny.
8: Jak podkreślił Maciej Leszkowicz, dyrektor szpitala, za nami pierwsze udane operacje urologiczne. Kolejne są w trakcie realizacji. To kolejny krok w rozwoju nowoczesnego, wysokospecjalistycznego leczenia pacjentów. W dalszym ciągu trwa szkolenie kadry, by zapewnić kilka zespołów do operacji robotycznych. Początek to operacje urologiczne, później onkologiczne. Kolejne zabiegi będą z zakresu ginekologii onkologicznej i innych dziedzin. Lekarze podkreślają, że nowoczesna technologia otwiera zupełnie nowe możliwości dla pacjentów i operatorów. Jak powiedział Urban Kowalik, lekarz kierujący oddziałem urologicznym, to niesamowita wygoda. Operator nie stoi przy stole operacyjnym, pracuje przy specjalnej konsoli. Ruchy są niezwykle precyzyjne, a obraz operowanego miejsca pokazany jest w bardzo dużym powiększeniu. Dla pacjentów to większa precyzja zabiegu, mniejsze urazy operacyjne, krótszy pobyt w szpitalu i szybszy powrót do zdrowia, co potwierdzają pierwsi pacjenci. To panowie Piotr i Ryszard. Już chcą wracać do domu i uspokajają innych. Strachy na lachy. Zdrówka życzymy. My, muzyczni radiowi, również. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: I przenosimy się do Wałbrzycha. Budowa Muzeum Wałbrzyszan, Tygiel, wchodzi w finałową fazę. Władze miasta podpisały umowę na wyposażenie obiektu. Muzeum ma być atrakcyjne, ale bardziej analogowe niż interaktywne.
9: Rzeczywiście taką przynajmniej wizję muzeum przedstawił Marek Arcimowicz, dyrektor Rady Programowej nowo powstającego muzeum. Nowoczesne elementy interaktywne oczywiście pojawią się w muzeum, ale mają być jedynie dodatkiem, jeśli tak to można nazwać, treści analogowej.
10: Minimalizujemy ilość
0: ilość elektroniki, dlatego że ona jest po pierwsze droga, a po drugie bardzo szybko się starzeje. Ona nie wytrzymuje próby czasu. I jeżeli gdzieś będzie interaktywność, że tak to nazwę, analogowa, to tak, jak najwięcej takich elementów chcemy wprowadzać. Natomiast jeżeli to ma wyglądać jak te muzea, które wyrosły 10-15 lat temu i była taka tendencja właśnie, żeby było jak najwięcej multimediów, elektroniki, nie. Będzie mało tego i będzie to bardziej retro niż high-techowe muzeum.
9: To właśnie Marek Karcimowicz. Muzeum skupiać się będzie przede wszystkim na historii Wałbrzycha lat powojennych. Twórcy wystawy chcą położyć nacisk na ludzkie historie, relacje oraz tożsamość budowaną po 1945 roku. Wyposażenie tak wymyślonej ekspozycji będzie kosztowało ponad 3 miliony złotych.
10: Będziemy tworzyć scenografię, będziemy instalować sprzęt audiowizualny, będziemy wykonywać content multimedialny, będziemy tworzyć treści na wydruki, sprzęt, oświetlenie, filmy, nagrania audio. Na koniec wszystko spinamy w całość, tak że powstaje jedno doświadczenie, jedna historia, którą później jest ekspozycją.
9: A to Jerzy Florczyk z krakowskiej firmy, która podjęła się tego zadania. Ja przypomnę, że Muzeum Wałbrzyszan powstaje w budynku dawnej siłowni energetycznej na terenie starej kopalni w Wałbrzychu. W budynku wybudowano fizycznie trzy kondygnacje, które przebija ponad 10-metrowe stalowe drzewo nawiązujące do herbu Wałbrzycha. Muzeum będzie kosztowało ponad 12 milionów złotych i ma być gotowe do końca tego roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: I na koniec Dni Bolkowa 2026, połączone z obchodami 700-lecia miasta. Z tej okazji na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego rozpocznie się trzydniowa zabawa. W programie wydarzenia zarówno występy lokalnych artystów, jak i koncerty gwiazd sceny muzycznej. Uroczystość rozpoczniemy od otwarcia tematycznej wystawy i jubileuszowej parady mieszkańców i gości, mówi burmistrz Bolkowa Mirosław Pustuła.
11: W piątek 19 czerwca rozpoczynamy w Galerii Art Est Historia wystawą Bolków dawniej i dziś. O godzinie 17 z bolkowskiego rynku wyrusza parada jubileuszowa, która przejdzie ulicami miasta, a następnie świętowanie przeniesie się na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego. Na scenie wystąpią m.in. gwiazdy tegorocznych obchodów Kamil Bednarek, Smolasty, Krystyna Giżowska, Krzysztof Bączkowski oraz IMI. Czekać będą także lokalni wystawcy, strefa gastro oraz strefa dla najmłodszych. To jest bardzo ważny jubileusz dla naszego miasta i dobra okazja, aby spotkać się razem, przypomnieć historię Bolkowa i wspólnie spędzić czas. Zapraszam mieszkańców, gości oraz wszystkich przyjaciół Bolkowa. Obchody 750-lecia Bolkowa i Dni Bolkowa 2026.
6: Z kolejnym raportem o 7.30 pojawi się w studio Ania Tarkota. Zapraszamy.
1: Drogi na gorąco.
5: Zaglądamy tym razem na drogę krajową S3, na ekspresówkę. Tam kilometr z numerem 287 na Legnicę. Mogą być utrudnienia, bo tam płonie bus. 287 kilometr S3, kierunek Legnica. Płonie bus, spodziewajcie się tam utrudnień. A tę informację otrzymaliśmy od naszych przyjaciół z Dolnośląskie Alarmowo. Macie jakieś inne wieści? Dajcie znać. 757-646-646. Albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco.
12: Hi, I'm Jane and this is Muzyczne Radio. Greetings for everyone.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio o poranku.
9: Sprawdzamy godzinę.
10: 6.42, tak nam wyszło z tego sprawdzania. Za 18 minut minie 7 wersja dla zaspanych. Pektus teraz i Barcelona, tak się zastanawiamy, jak u nas tak gorąco jest to, co oni mają dzisiaj mieć w tej Barcelonie. Poza piłkarzami.

0: Like Candy, Sandra Wild i Sunshine, czyli Fly So High. Bardzo ładna piosenka, na zegarze też fajna godzina, 12 minut przed siódmą. Słuchajcie, ten dzień, czyli piątek, 19 czerwca, to jest Dzień Leniwych Spacerów. Takie święto jest, oprócz tego Światowy Dzień Anemii Sierpowatej też jest. No ale jak mielibyśmy wybierać anemię sierpowatą czy leniwe spacery, to proszę bardzo, leniwe spacery.
1: Poranek z muzycznym radiem. Uczymy
0: przebojem. Clean Bandit, Anne-Marie, David Guetta i Cry Baby. A za moment u nas horoskop, dosłownie za minutkę.

0: Kupują wiele spraw i poczują satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Wieczór sprzyja regeneracji i spokojnym planom. Wagi będą mogły znaleźć równowagę między obowiązkami a przyjemnościami. Ktoś z bliskiego otoczenia okaże im wsparcie. Skorpiony będą wyjątkowo zdeterminowane i skutecznie poradzą sobie z trudniejszymi zadaniami. Warto jednak zachować cierpliwość wobec innych. Strzelce zapragną większej swobody i chętnie spędzą czas poza domem. Niewielka zmiana planów wyjdzie im na dobre. A koziorożce? Koziorożce skupią się na praktycznych sprawach i osiągną dobre rezultaty. Wieczorem warto pozwolić sobie na odrobinę relaksu. Wodniki zaś będą pełne pomysłów i chętnie podzielą się nimi z innymi. Dzień sprzyja kreatywnym działaniom. Ryby będą bardziej wrażliwe niż zwykle, ale dzięki temu lepiej zrozumieją potrzeby bliskich. Spokojna atmosfera poprawi im nastrój. A dzisiaj piątek, 19 czerwca, 195 dni do końca roku, dzień leniwych spacerów jest, a imieniny mają Julia z natury dobra i szlachetna oszczędna, a także Romuald i Romualda, aktywiści rządni władzy i wygód życia. Osoby urodzone 19 czerwca zazwyczaj są nerwowe i niespokojne, ale za to zawsze ambitne. Często zmieniają przedmiot swoich zainteresowań. Szczęścia potrafią szukać nawet po całym świecie, choć niestety nie zawsze je odnajdują. Szczęśliwa dla nich cyfra 7, kamień szlachetny diament, a sprzyjający im znak zodiaku byk.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: Panowie w formacji UB40 i Kingston Town, a my sobie patrzymy na ten zegarek, on nieubłaganie odlicza sekundy do godziny 7. Tych sekund zostało nam, dobrze, powiemy w minutach, 3,5 minuty i wszystko jasne. Nie od dziś wiadomo, że Łobuz kocha najbardziej, nie wiemy jak jest z chuliganem, ale zanim u nas się pojawią wiadomości, to zjawia się ten gość.
1: Cześć, mówi Patryk Kumul. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Przyszedł na chuliganić.
2: Lubię twoje potargane dżiny.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
5: Zarząd Szpitala Południowego odwołany po aferze z lekarzem milionerem. Dzik przewrócił wózek z dzieckiem na jednym z krakowskich osiedli. Powiemy też o akcji odławiania zwierząt. To w Warszawie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ruszyła czystka w Szpitalu Południowym. Na wniosek prezydenta Warszawy odwołany został cały zarząd. Prokuratura z urzędu zajęła się nieprawidłowościami w szpitalu. Młody lekarz milioner Dawid Kacprzyk skorygował ponad 30 faktur i zwrócił szpitalowi 500 tysięcy złotych. Zrzekł się też mandatu radnego Ursusa. W tle jest sprawa saloniku VIP, z którego, jak donoszą media, mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej, omijając przy tym kolejki. Jeśli to się potwierdzi, zapowiedział też premier Donald Tusk.
6: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
5: Sprawie przygląda się również rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ponieważ dyżury lekarskie Kacprzyka miały się pokrywać z jego wystąpieniami w mediach. A Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Dziś rano w Krakowie zbierze się sztab kryzysowy. To po wczorajszym ataku dzika na wózek z rocznym dzieckiem na osiedlu Kliny. Zwierzę przewróciło wózek, dziecko wypadło na chodnik i z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Życiu 13-miesięcznej dziewczynki nic nie zagraża. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 lata szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1,5 tysiąca. Tysiące uczestników konferencji odbudowy Ukrainy już za tydzień przyjedzie do Gdańska. Przedstawiciele świata polityki i biznesu będą spotykać się w kilku obiektach na terenach całego miasta. Wszyscy będą rozmawiali o przyszłości i odbudowie Ukrainy, a fakt, że zrobią to w Gdańsku, ma symboliczne znaczenie, dodaje prezydentka miasta Aleksandra Dulkiewicz.
7: Gdańsk niejako jak Feniks z popiołów po II wojnie światowej został odbudowany i bardzo chcielibyśmy, żeby ta metafora także towarzyszyła odbudowie Ukrainy. Odbudowie Ukrainy, na jej drodze do Unii Europejskiej i na jej drodze reform, które na pewno nie będą łatwe.
5: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się 25 i 26 czerwca. Warszawa rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy Zarządu Zieleni i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
8: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek.
5: Mówi rzecznik stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo. I przenosimy się jeszcze do Włoch, gdzie burmistrz miasteczka na Sardynii, w którym nie ma lekarza, zaapelował do mieszkańców, by, tu cytat, leczyli się sami. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłał następnie do rządu premier Giorgi Meloni.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Świetna noc dla gospodarzy mundialu. W grupie A Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 i z 6 punktami po 2 kolejkach jest już pewny awansu do fazy pucharowej. W drugim meczu w tej grupie RPA zremisowała z Czechami 1-1. Znakomicie zaprezentowali się Kanadyjczycy. Rozbili w Vancouver Katar aż 6-0. Pomogły w tym na pewno 2 czerwone kartki dla rywali. Choć radość gospodarzy zepsuła ta druga, bo pokazana po brutalnym faulu na Ismaelu Kone, który opuścił boisko na noszach ze złamaną nogą. Mówi trener Kanadyjczyków Jessie Marsh. Ciągle powtarzam ludziom o wyjątkowym charakterze tej grupy. To coś, co ujawnia się zarówno w trudnych chwilach, jak i w momentach chwały. I myślę, że ten dzień był tego idealnym odzwierciedleniem. Zresztą sami widzieliście, jak wyglądał zespół. Wszyscy byliśmy zdruzgotani tym, co się stało, ale musieliśmy znaleźć sposób, by zachować koncentrację. Wiedzieliśmy, że Ismail chciałby, abyśmy dokończyli robotę. Oczywiście wszyscy myślimy o nim, ale jednocześnie jesteśmy bardzo dumni z tego, kim jesteśmy. I dzisiaj było to widać jak na dłoni. W drugim meczu w tej grupie Szwajcaria pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1 i tak samo jak Kanada ma na koncie 4 punkty. Kolejne zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów w Bangkoku. Biało-czerwone najpierw gładko pokonały Bułgarię 3-0, a wczoraj wygrały z Ukrainą 3-1. W sumie to już piąte zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Lavariniego, które oznacza awans na piąte miejsce w tabeli rozgrywek. Polki w Bangkoku rozegrają jeszcze 2 mecze. Jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą. Krzysztof Lijewski oficjalnie został trenerem piłkarzy ręcznych mistrzów Polski Industrii Kielce. Kontrakt podpisał na 2 sezony. Były reprezentant Polski przejął zespół tymczasowo w końcówce sezonu po odejściu Talanta Dujszebajewa i w walce o złoto ekstraklasy pokonał faworyzowaną Wisłę Płock.
3: Wiem, że dużo oczekiwania, dużo presji, ale nie boję się jej. Mam plan i wizję na tą drużynę. Wiem, jak chcę, żeby ta drużyna wyglądała. Mam nadzieję, że nam czasu starczy, żeby to wszystko wdrożyć.
9: Celem drużyny w nowym sezonie będzie wyjście z grupy w Lidze Mistrzów, tym bardziej, że europejskie rozgrywki zostaną zreformowane.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: YouTube i Atomic City. Nawet jak ktoś nie lubi YouTube, to ta piosenka jest dla niego czymś, co jest trawne, fajne, sympatyczne i jakoś tak w ogóle powoduje, że człowiek jednak będzie lubiał YouTube. Może ze sprawą tego, że przez moment tam brzmią trochę jak Beatlesi swego czasu. I to jest milutkie. Aha, z innych fajnych rzeczy, to jest piątek wreszcie, weekendu początek, 19 czerwca. 195 dni do końca roku, a najmilsze słowa to my kierujemy teraz do Julii, Romualda i Romualdy. Wszystkiego najlepszego, drogie i drodzy, z tego powodu, że imieniny dzisiaj wasze.
1: Tak gra Muzyczne Radio.
0: Gramy, budzimy przebojowo i mówimy: dzień dobry, witajcie, bądźcie z nami.
2: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
3: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele: miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
7: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22:00 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
8: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu parku handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
9: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Fast Boy i Raf w piosence Wave, a na zegarze kwadrans po siódmej.
1: Drogi na gorąco.
0: Dzień dobry, Zbyszku, jesteś?
2: Jestem, dzień dobry, witam. Na 289 kilometrze w kierunku na Lubin, S3, jest wypadek. Służby drogowe, widzę, już działają, jest straż, jest policja, także zachować proszę ostrożność, jadąc w kierunku na Lubin.
0: Tam też gdzieś w pobliżu był pożar busa, natknąłeś się na niego?
2: Pożar busa, z tego co się zorientowałem wcześniej, bo słyszałem tę wiadomość o pożarze, to gdzieś na węźle Głogów jest, na 248.
0: Ach, i to wszystko jasne w takim razie. No to życzymy szerokości i pięknego dnia.
2: Dziękuję wzajemnie, pozdrawiam.
0: No i właśnie, gdybyście mieli jakieś informacje z dróg, dajcie koniecznie znać 7576466 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco.
0: Pozostaniemy w tematach motoryzacyjnych, bardzo proszę.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
3: W tym programie dwa ważne tematy. Tandeta w salonach zabija chińską motoryzację. I kto to mówi? Mówi to Chińczyk. Producenci aut coraz bardziej interesują się sektorem wojskowym. Ruszamy.
1: Autoradio.
3: Samochody typu fast food to zagrożenie dla przyszłości producentów pojazdów, ostrzega szef koncernu Geely. Li Sufu, prezes Geely, zauważa, że nastawienie na szybki zysk i obniżenie kosztów to śmiertelne niebezpieczeństwo wielu marek. Przyjęcie filozofii produktów typu fast food wprowadza nieodwracalne ryzyko operacyjne. Szef Geely, właściciela m.in. Volvo, argumentował, że bezpieczeństwo w motoryzacji bezpośrednio wpływa na ludzkie życie, więc chodzenie na skróty wiąże się z ogromnym ryzykiem. Słowa krytyki dotyczące obniżania kosztów i nastawienia na szybki zysk skierowane są głównie do chińskiej konkurencji i słynnego China Speed, czyli ekspresowego tempa wprowadzania na rynek innowacji i nowych generacji pojazdów. Ostra konkurencja na największym motoryzacyjnym rynku świata sprawia, że chińscy producenci są obecnie w stanie wprowadzić na rynek nowe modele, tak zwane time to market, w czasie od 18 do 24 miesięcy. Dla porównania w Europie to obecnie około 36 miesięcy. Mówiąc prościej, średni czas opracowania nowego pojazdu spadł z około 5 do nawet poniżej 2 lat. Wprawdzie wiele chorób wieku dziecięcego w nowych pojazdach skutecznie usuwać można dziś za pośrednictwem zdalnych aktualizacji, ale traktowanie nabywców w kategorii królików doświadczalnych w dłuższej perspektywie skutkować będzie odwracaniem się klientów od danej marki. W opinii Li Sufu przemysł motoryzacyjny powinien stanowczo odrzucić przyspieszone cykle życia produktu, które coraz bardziej upodabniają samochody do starzejącego się w ekspresowym tempie sprzętu elektronicznego. Li Sufu przekonuje również, że jedyną realną ścieżką jest autentyczne zróżnicowanie technologiczne i traktowanie pojazdów w kategorii wysokowartościowych dóbr trwałych.
1: Aktualności.
3: Powołując się na agencję Reutera, przekazaliśmy niedawno, że koncern Renault poinformował o nawiązaniu współpracy z firmą Tayli, która specjalizuje się w technologiach obronnych. Połączenie sił zaowocowałoby stworzeniem samochodu wojskowego. Prototyp o nazwie 4TROP, oparty na SUV-ie Rafale, został już zaprezentowany na wciąż trwających targach obronnych pod Paryżem. Automotive News informuje zaś, że Mercedes nawiązał już współpracę z niemieckim startupem technologicznym Titan Technology, specjalizującym się w obronie przeciwlotniczej. Niemiecki producent dąży do przekształcenia SUV-a klasy G oraz furgonu Sprinter w mobilne platformy, które przechwytywałyby wrogie drony. Renault i Mercedes to jednak nie jedyni europejscy producenci zainteresowani sektorem wojskowym. Grupa Volkswagen zaprezentowała już w czerwcu pojazdy wojskowe oparte na pick-upie Amarok oraz vanie Crafter. Jak dowiedział się natomiast The Wall Street Journal, General Motors prowadzi rozmowy z amerykańskim koncernem zbrojeniowym Lockheed Martin, które dotyczą produkcji przez GM części do uzbrojenia dla tejże firmy. Ciekawe, czy i kiedy takie pojazdy pojawią się w salonach oraz czy będą dostępne w wynajmie lub kredycie niskich rat. Wynająć sobie taki wojskowy pojazd na rok to może być fascynująca przygoda.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
4: Witam pięknie, Andrzej Krzywy, zespół Demono. Muzyczne radio, oni naprawdę kochają muzykę.

0: Bitwę trzeba robić dla zasady, zwłaszcza, że jest piątek i czy to jest weekendu początek. Żyć tylko chwilą, tak, zdecydowanie i uważać na siebie bardzo mocno.
1: Drogi na gorąco.
0: Raz jeszcze przypominamy i mamy tu informację od naszego słuchacza. Droga Strzegom, Świebodzice jest nieprzejezdna, jest zamknięta po wypadku drogowym, do którego doszło tam około godziny 6. Objazd przez Świdnicę prowadzi, tak powiedział nam nasz słuchacz, żebyście nie stali w jakichś korkach albo żeby było łatwiej i szybciej. Jeszcze raz przypomnimy, Strzegom, Świebodzice, ta droga jest zamknięta, objazd przez Świdnica jest. A gdybyście wy, drogi lub drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Przypominamy również S3, kilometr 287, kierunek na Legnicę, na wysokości Rzeszotar. Tam pożar busa, pożar został ugaszony, ale zablokowany jest prawy pas na czas prowadzenia wszystkich czynności, czyli gdzieś do godziny 8.30. S3 również kilometr z numerem 289, kierunek Zielona Góra, na wysokości Legnicy. Tam osobówka uderzyła w bariery energochłonne w pasie rozdziału i zablokowany jest lewy pas, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 9. To są informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Drogi na gorąco.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Dukpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
6: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
8: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
11: Panowie, żar leje się z nieba. Od 17 do 21 stopni już teraz, później od 30 do 33 ostrzega IMGW. Przed upałami dużo słońca, będą też chmury, a z nich może padać deszcz, a nawet zagrzmieć, ale to dopiero w nocy. Wiatr słaby w czasie burz do 65 km na godzinę.
10: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
11: Sprawdzamy jeszcze biometr, ten teraz jest obojętny, ale jak słupek rtęci poszybuje w górę, to będzie niekorzystny mimo ciśnienia, które wydaje się być optymalne. 1018 hektopaskali na barometrach w stolicy regionu i to ciśnienie na tym poziomie powinno dzisiaj pozostać. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to albo bardzo dobra, praktycznie wszędzie, z wyjątkiem aglomeracji wrocławskiej, a także ziemi lubuskiej i wielkopolskiej, gdzie obowiązują jasnożółte alerty smogowe, informujące o nieznacznych przekroczeniach dopuszczalnych norm stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 w powietrzu. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. I skoro ten biometr obojętny, a później będzie niekorzystny, to może łyk kawy poprawi nam nastrój. I właśnie na dzień dobry, na początek, mamy coś dla wszystkich smakoszy kawy. W małej wsi Mikołajów na Dolnym Śląsku od niedawna mieszka osoba, która o tej małej czarnej wie wszystko. Mistrzyni świata baristów, jedyna kobieta na globie nosząca ten tytuł i właśnie jedzie na kolejne mistrzostwa.
13: Jak mówi, nie chodzi wcale o kolekcjonowanie tytułów z Mistrzostw Świata, bo Agnieszka Rojewska ma już dwa. Z Amsterdamu, gdzie została mistrzynią świata baristów, czyli parzenia kawy z ekspresu i jej podawania, a także z Mediolanu, gdzie zwyciężyła w konkurencji koktajli kawowych. Teraz przed mistrzynią świata mistrzostwa w Brukseli, gdzie zmierzy się w parzeniu kawy metodą przelewową. Pani Agnieszka na Dolnym Śląsku mieszka od kilku miesięcy. Zamieniła wielkomiejski Poznań na małą, starą wieś Mikołajów w gminie Stoszowice w powiecie ząbkowickim. Przesądził widok z okna i stara stodoła, którą zaadaptowała wspólnie z przyjaciółką Anną Oleksy. Teraz uruchomiły tam palarnię kawy z częścią warsztatową dla mieszkańców, gdzie pani Agnieszka opowiada o gatunkach ziaren i ich wypalaniu, parzeniu oraz podawaniu, a pani Anna serwuje ciasta własnego wypieku. Jak żartuje mistrzyni, poza kawą ona sama stała się atrakcją turystyczną i choć po pierwszych mistrzostwach odwiedziła 40 krajów, od Chin przez RPA, Nową Zelandię, po Australię, właśnie tu Na końcu świata w starej stodole znalazła to, czego szukała. Miejscowi już ją pokochali, a region dopiero odkrywa. Jeśli właśnie sięgacie po filiżankę kawy, życzymy Państwu smacznego. Więcej o pani Agnieszce i jej kawowym królestwie przeczytacie na naszej stronie internetowej. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, wrocławnasze miasto.pl.
12: I kolejna kobieta w roli głównej, Marta Hanna Chmielewska, wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 10 w Legnicy, społeczniczka i filantropka, która przez lata z pasją wychowywała kolejne pokolenia legniczan, została laureatką Nagrody Miasta Legnicy. Podczas uroczystej sesji w sali Królewskiej Akademii Rycerskiej poinformowała, że całą nagrodę pieniężną przekazała na rzecz szkoły, którą kierowała.
9: Nagroda Miasta w wysokości 10 tysięcy złotych
14: trafię do pani Marty Hanny Chmielewskiej. Pionierki naszego miasta, wybitnej pedagogzki oraz wieloletniej dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 10.
15: Panie prezydencie, dziękuję panu za uznanie mojej pracy społecznej. Serdeczne dzięki za pieniążki, które otrzymałam. Przekazuję je na rzecz mojej szkoły. Tak ją mogę nazwać, bo tyle lat przypracowałam. Na 70-lecie jej istnienia, które będzie we wrześniu, żeby miała pieniądze na zorganizowanie tejże uroczystości. Także dziękuję bardzo. Chciałam również powiedzieć, że w tym mieście się nie urodziłam, ale kocham je bardzo. Urodziłam się w Warszawie, przeszłam z mamą powstanie warszawskie i obóz w Pruszkowie. Następnie znalazłam się w Gorzowie Wielkopolskim z rodzicami, a potem w Legnicy. I tak stałam się legniczanką. Legnicę kocham, kocham jego mieszkańców, kocham dzieci i młodzież.
16: Warto przypomnieć, że tegorocznym laureatem Nagrody Miasta Legnicy zostało także Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Od ponad trzech dekad placówka zapewnia całodobową opiekę dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
12: A na koniec Świdnica, gdzie szykują się kolejne utrudnienia w ruchu. Od poniedziałku 22 czerwca zostanie zamknięta ulica Księcia Bolka Świdnickiego. Dla kierowców wyznaczono objazdy.
17: W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Księcia Bolka Świdnickiego, obejmującego budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nowego budynku wielorodzinnego, Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje o zmianach w organizacji ruchu. Od najbliższego poniedziałku zamknięty zostanie odcinek ulicy Księcia Bolka Świdnickiego pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Jagiellońską i Łukasińskiego. Zamknięcie jest konieczne ze względu na przebieg istniejącej sieci miejskiej w pasie drogowym oraz zakres prowadzonych prac. Na czas realizacji robót zapewniony zostanie dojazd wyłącznie dla mieszkańców korzystających z miejsc postojowych zlokalizowanych przy nieruchomościach na zamkniętym odcinku ulicy. Termin zakończenia prac i przywrócenia stałej organizacji ruchu planowany jest na 22 lipca. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
12: Dziękuję, teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport za niespełna godzinę. Usłyszymy się ponownie o 8.30.
18: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
19: Hey, it's Dua Lipa and this is Dance the Night.

0: reklama.
1: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio.
9: Dzień dobry wszystkim.
10: Dzień dobry, jest 7.42. Wersja dla zaspanych za 18.08. Agnieszka Szlagowska teraz z piosenką Ile? A za moment właśnie to jest dobre pytanie. Ile? Bo będzie portfel.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Turyści będą płacić więcej, Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiada podniesienie opłat uzdrowiskowej i miejscowej. Zmienić ma się również definicja tej drugiej, będą mogły ją pobierać nie jak dotychczas miejscowości o wyjątkowych walorach klimatycznych i przyrodniczych, a po prostu atrakcyjne turystycznie, klimat nie będzie miał już nic do rzeczy. W praktyce oznacza to, że liczba miast z opłatą miejscową się wydłuży, samorządy mają dzięki temu zyskać więcej pieniędzy na inwestycje. Projekt ustawy wprowadzającej te zmiany stanąć ma wkrótce na rządzie, podobnie jak inna nowelizacja dotycząca najmu krótkoterminowego. Zgodnie z nią wszystkie wynajmowane obiekty mają trafić na jedną listę i dostać swoje numery identyfikacyjne. Wymiana korespondencji z urzędami ma być prostsza. Resort cyfryzacji zapowiada udostępnienie skrzynek do e-doręczeń w aplikacji mObywatel. W smartfonie będziemy mogli napisać, wysłać i odebrać oficjalną korespondencję z urzędami. Będzie ona równoważna z tradycyjnym listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Usługa zacznie działać przed końcem czerwca u wszystkich, którzy spełniają warunki, czyli mają już adres do doręczeń elektronicznych i aktywną skrzynkę. Resort cyfryzacji podkreśla, że rozwiązanie zostało zintegrowane z państwowymi systemami, m.in. z bazą adresów elektronicznych, co ma zapewnić bezpieczeństwo i wiarygodność komunikacji. Polacy w średnim wieku zarabiają najlepiej, ale mają też największe długi. Według Krajowego Rejestru Długów niespłacone zobowiązania osób między 36 a 59 rokiem życia wynoszą już 28 miliardów złotych, z czego 17 miliardów to zaległości tych starszych osób po 45 roku życia. Chodzi nie tylko o zaległe raty kredytów hipotecznych czy gotówkowych, ale też o zadłużenie na kartach kredytowych czy wobec operatorów komórkowych. Jednocześnie osoby w średnim wieku całkiem dobrze zarabiają. Mediana wynagrodzeń Polaków między 35 a 44 rokiem życia wynosi według GUS blisko 7400 zł. Żadna inna grupa wiekowa nie zarabia więcej.
1: Pora dla inwestora.
0: Na giełdzie w Warszawie w czwartek akcje taniały, wszystkie główne indeksy poszybowały w dół. WIG20 stracił 1,6% i ma 3671 punktów. Znów wyróżniły się dolnośląskie spółki, najlepiej radziło sobie Modivo, najsłabiej KGHM. Na rynku walutowym złoty nieco słabszy, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,28 zł, za dolara 3,74 zł, a za funta 4,93 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,63 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,70 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Poranek z muzycznym radiem.

Brave Hunter Like a Ghost, czyli niczym duchy dochodzą wszyscy ci, którzy są mocno niewyspani albo którym pogoda już teraz powoduje senność, zmęczenie i znużenie. Tak może przecież być, o tym ostrzega oficjalnie wiele czynników, w tym IMGW, Państwowy Instytut Badawczy, a także służby samorządowe. A my mówimy 9 minut przed 8 jest, oto piątek, weekendu początek. Mamy nadzieję, że spędzacie ten dzień, ten poranek w jak najlepszych okolicznościach przyrody i pamiętajcie, nie pozwólcie nikomu zepsuć sobie dnia, bo w razie czego to sama zrobisz to najlepiej. A z rzeczy kulinarnych, słuchajcie, budyń o smaku krówki. O poranku, czy można jeść? Można, to nawet jest dobre źródło węglowodanów, a cukrów konkretnie, przy czym mówimy, budyń o smaku krówki wcale nie ma smaku wołowiny. Nie polecamy.

0: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa, słuchajcie ze mną muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę. Rach, pozdrawiam.
1: Czy będziemy się pamiętać, teraz będzie pytać Sarsa, a my mówimy, nie zapomnijcie wyłączyć gazu, żelazka i zamknąć domu.
2: Jesteś zawsze obok, nawet gdy...
1: I o tym, czy za moment.
2: Padam na zakrętach.
1: U nas.
2: Niewyspane noce, kłótni, sto...
1: Wiadomości.
2: Nikt już tego nie...

0: Posłuchaj mnie.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
8: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 8.
1: Czas na wiadomości.
10: Gorące dni i tropikalne noce nad Polskę nadciąga fala upałów. Co z cenami paliw na wakacje po wygaszeniu pakietu CPN? A kto planuje wyjazd pociągiem, niech poluje na bilety. Powiemy, że tych może zabraknąć. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na początek jednak informacja ze Szwajcarii. Nie odbędą się tam planowane na dziś rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, iż wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu. Waszyngton poinformował też, że liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe. Ostrzeżenia przed upałem wydali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą południowo-zachodniej części kraju.
11: Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk, tu temperatura maksymalna może sięgnąć już 32 stopni, a w sobotę na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 33-35 stopni, więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał. Czyli biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
10: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tak zwanych tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda może utrzymać się w Polsce do wtorku. Tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zamborzyckim. Mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
12: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
10: Wysokie temperatury dotarły też do Hiszpanii. Już w weekend termometry mogą tam pokazać nawet ponad 40 stopni w cieniu. Upalnie ma być w Hiszpanii przez niemal cały następny tydzień. Polacy jadący samochodem na wakacje nie mają się czego obawiać. Minister energii zapewnia, że ceny paliw nie poszybują w górę. Mimo że obniżka VAT-u na paliwa w ramach rządowego pakietu CPN obowiązuje tylko do końca czerwca, to rząd nie spodziewa się drastycznych podwyżek na stacjach, mówi minister Miłosz Motyka.
13: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej, powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
10: A dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł, za olej napędowy 6 zł i 20 groszy za litr. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to już wiadomo, że zabraknie biletów, brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
0: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
10: Ale jest i dobra wiadomość, PKP Intercity nie planuje na razie podnosić cen biletów.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Meksyk jako pierwszy zapewnił sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Wygrał z Koreą Południową 1-0 i ma po dwóch meczach komplet punktów. Po jednym mają Czechy i RPA, bo wczoraj w starciu tych ekip padł remis 1-1, mówi kapitan Czechów Ladislav Krejci.
14: I think it was...
9: Myślę, że można podzielić ten mecz na dwie fazy. To jak zaczynaliśmy pierwszą i drugą połowę i to jak je kończyliśmy. Zaczynaliśmy dobrze. My dominowaliśmy nad rywalem. W pierwszej połowie strzeliliśmy gola, ale potem za głęboko się cofaliśmy. To był nasz błąd, bo z przodu potem brakowało mocy. Blisko awansu jest Kanada po wygranej z Katarem aż 6-0, a także Szwajcaria po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 4-1. W tym drugim meczu błysnął rezerwowy Johan Manzambi, który wszedł z ławki i strzelił dwa gole. To prawdopodobnie najlepsza chwila w mojej dotychczasowej karierze. Wiemy, dlaczego nie wyszedł nam początek. Musieliśmy być cierpliwi. Jesteśmy dobrą drużyną i chyba to pokazaliśmy. Dziś w grupie C mecze Szkocja-Maroko i Brazylia-Haiti, a w grupie D USA-Australia i Turcja-Paragwaj. O wyjeździe na mundial w przyszłym roku marzą polskie piłkarki. Od awansu dzielą je dwa kroki. W półfinale baraży biało-czerwone zagrają z Belgią. Polki walczą o mundial po zajęciu ostatniego miejsca w dywizji A Ligi Narodów. Ich rywalki, Belgijki, uplasowały się na drugiej pozycji w dywizji B, zdobywając 14 punktów we 6 meczach. O szansach Polek mówi trenerka Nina Patalon.
15: Spotkają się na pewno dwa równorzędne zespoły i to też jest ważne, że jeżeli chodzi o samą Belgię i styl gry tego zespołu, to na pewno jest to rywal, z którym w jakiś sposób będziemy chcieli grać. To nie jest przeciwnik, który będzie nie wiadomo jak trudny do przejścia.
9: W przypadku zwycięstwa w dumeczu Polki w decydującej rundzie trafią na lepszego z pary Irlandia, Kazachstan. To jeszcze piłkarska ekstraklasa i hit transferowy letniego okienka, przynajmniej na razie. Reprezentant Polski Karol Świderski został nowym piłkarzem Widzewa Łódź. Napastnik wraca do kraju po półtora roku gry w Panathinaikosie, dla którego w 62 meczach strzelił 13 goli.
1: To były wiadomości.

0: Wodeń Krówka, mówiliśmy, że wcale nie ma smaku wołowiny i tutaj nam słuchacze podpowiadają, dzięki Marek za dobry kierunek, żeby nie pytać, jaki smak i z czego robione jest ptasie mleczko, bo przecież nie z ptaka i bardzo dobrze, bo byłoby jakoś tak dziwnie. Dobrze, zupełnie nie o tym, powiemy o rzeczy najważniejszej, która jest dzisiaj, czyli o tym, że piątek nam się rozpoczął pięknie i będzie piękny, 19 czerwca, dzień słoneczny, upalny, gorący, aż do nocy, kiedy spadnie deszcz.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: A u nas sekundę temu Pitbull, Jennifer Lopez, Claudia Late i We Are One, czyli oficjalny hymn FIFA z 2014. Pucharu FIFA. 10 po 8 mówiliśmy o tym? To powiedzieliśmy.
1: Reklama. Płytki?
3: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
4: A, znowu tyle za paliwo.
5: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
4: Jak?
5: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
6: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Liany Marcos Martinez i Moonlight. Bardzo fajny numer i bardzo fajna godzina. Jest kwadrans po ósmej, coraz bliżej do tego, żeby skończyć pracę i na przykład wybrać się na randkę, byleby to nie była randka z przygodami, jak u Dominiki.

0: Felix Jen, Robin Schulz i Georgia Q, I got a feeling, 24 po 8, dyskretnie przypominamy tylko ostrzeżenie, prognozowane są upały, temperatura maksymalna dzisiaj i w niedzielę to do 33 stopni, a w sobotę 32 do 35 stopni, a w nocy od 18 do 21, to się nazywa noc tropikalna i to się nazywa lato na koniec wiosny. Aha, burze będą w nocy, czy będą, mogą być i deszcz też.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
0: Loka i Oczy Miasta z takim oto rockowym pazurem i w ostrym tempie wchodzimy w ten piękny piątek.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Dzień dobry. Tylko dyskretnie powiemy, że za moment raz jeszcze u nas prognoza pogody i porcja najświeższych doniesień z regionu, czyli raport regionalny. Muzyczne Radio o poranku w piątek. Polecamy się.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Po reklamie.
0: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Już teraz ostrzegamy przed upałem. Jest ciepło, 19 do 24 stopni, a to dopiero 8.30, później nawet do 33. Zobaczymy na termometrach. Mnóstwo słońca na niebie, odrobina chmur, a z nich może padać deszcz, a nawet zagrzmieć, ale to dopiero w nocy. Wiatr słaby w porywach do 60 na godzinę z burzą.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Biomy to poranku jest obojętny, później będzie niekorzystny. Ciśnienie wydaje się być optymalne. 1018 hektopaskali na tym poziomie pozostanie. A jeśli chodzi o jakość powietrza, to w ciągu ostatniej godziny ona się poprawiła i ilość punktów zaznaczonych na zielono na mapie smogowej regionu zwiększyła się zdecydowanie. Najgorzej jednak jest w tej chwili na ziemi leszczyńskiej. Tam obowiązują żółte alerty smogowe. A my przedstawiamy najświeższe doniesienia z regionu. Anna Tarkota.
8: A propos kolorów, na początek czerwone światło dla zmotoryzowanych. Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 374 pomiędzy Świebodzicami a Grochotowem. Dzisiaj rano zdarzyły się dwie osobówki. Jeden z kierowców zginął na miejscu. Trwa akcja służb, są utrudnienia w ruchu.
9: Siła uderzenia była tak duża, że jeden z kierowców wypadł z auta i wsunął się pod pojazd. Policjanci, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce wypadku, wyciągnęli go spod samochodu i rozpoczęli reanimację. Niestety jego życie nie udało się uratować. Obecnie trasa jest zablokowana. Przyczyny wypadku ustala policja. Działania prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Służby apelują do kierowców o ostrożność na drogach. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
8: Nowe centrum handlowe przy ulicy Staroszkolnej w Bolesławcu rośnie w oczach. Wraz z jego budową powstają nowe ulice oraz rondo, które docelowo umożliwi skomunikowanie tej części miasta z przebiegającą tuż obok średnicą w ciągu drogi krajowej nr 94. Dzięki temu kierowcy będą mogli sprawniej i niemal bezkolizyjnie wjeżdżać do Bolesławca oraz wyjeżdżać z miasta bez konieczności przejazdu przez centrum ulicą Chrobrego. Informuje Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu.
10: W Bolesławcu przy ulicy Staroszkolnej zaplanowana została budowa marketu budowlanego. Inwestorem jest powiat bolesławiecki, czyli zarówno realizacja inwestycji, jak i finansowanie leży w gestii powiatu. Dojazd do obiektu ma być poprowadzony poprzez rondo od obwodnicy miasta, która stanowi drogę krajową nr 94. W tym celu zostało zawarte porozumienie pomiędzy zarządcami dróg, czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i powiatem, które obejmuje zgodę na wykonanie włączenia drogi dojazdowej do obwodnicy. Inwestor uzyskał już ZRID, czyli decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Uzgodniliśmy już projekt budowlany i z informacji, jakie posiadam, to w przyszłym tygodniu wykonawca tej inwestycji planuje rozpocząć już pracę w terenie.
7: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Weekend tuż, tuż. Czas wolny warto zaplanować sobie. Podstawowy warunek, pogoda zapewniona, więc imprezy plenerowe na pewno będą cieszyć się dobrą frekwencją. No i teraz propozycja z Barda, gdzie w niedzielę przez miasto przejdzie Parada Piernikowa. To organizowana ponownie od kilku lat impreza, nawiązująca do kilkusetletniej tradycji wypiekania pierników w Bardzie. Więcej w materiale Jacka Zycha.
4: Rzeczywiście, jak wyglądała Parada Piernikowa jeszcze przed wojną, w 1934 roku, pokazała mi na archiwalnej fotografii pani Magdalena Topolowska, która w Bardzie piecze pierniki według jeszcze tradycyjnych przedwojennych receptur. Na fotografii korowód ubranych w stroje ludowe mieszkańców idzie główną ulicą miasta od Kamiennego Mostu w stronę Bazyliki, niosąc na czele całkiem sporych rozmiarów piernikowy domek. Nie inaczej będzie wyglądał niedzielny korowód.
11: Kiedy jest święto piernika, ubierają przepiękne kolorowe stroje, które są szyte na tę okazję specjalne. Mają na głowach przepiękne czepce, które też są robione specjalnie na okazję właśnie takich parad piernikowych, ale jarmarkowych również, i oni idą wszyscy w tym pochodzie. Oczywiście mieszkańcy mogą też się przebrać, natomiast najczęściej wygląda w ten sposób, że właśnie ci związani z piernikami są przepięknie ubrani, a pozostali ludzie idą w pochodzie piernikowym. Jest oczywiście gwarno, jest oczywiście wesoło.
12: Rzeczywiście jest to stara tradycja. Kiedyś w miasteczku funkcjonowało 7 fabryczek piernika, a piernikarze miasteczka ubierali ten cudowny domek w pierniki. Dzieci wędrowały przez miasteczko z domkiem, z piernikami, na koniec częstowały się piernikami. Stąd też powróciliśmy do tej tradycji, bo chcieliśmy stworzyć dzień familijny dla rodzin, żeby do nas przyjeżdżały rodziny.
4: To Magdalena Topolanek z Bardzkich Pierników, a wcześniej burmistrz Barda Marta Ptasińska. Parada piernikowa ruszy w niedzielę przed południem, a w sobotę dni Barda, czyli koncerty i zabawa.
11: Czyli bawimy się, jest kilka zespołów, gwiazdą jest najpierw Matt Palmer, a potem będą Łzy.
4: Historia Bardzkich Pierników sięga XV wieku. Wypiekano je tu głównie dla pielgrzymów odwiedzających Bardzką Bazylikę i stojącą w niej cudowną figurkę Najświętszej Maryi Panny. Po wojnie tradycja zanikła od 6 lat, między innymi dzięki pomocy Gottfrieda Prausa, wnuka jednego z ostatnich bardzkich cukierników. Receptura wróciła do Barda i znów w mieście codziennie czuć zapach pierników. Z Barda Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: A wybierając się na imprezy plenerowe, trzeba pamiętać o tym, że ta pogoda rzeczywiście zaplanowana i to dość intensywnie będzie operować słońce, więc radzimy, trzeba wziąć ze sobą nakrycie głowy, posmarować się dobrym kremem z filtrem, no i woda, jeszcze raz woda. Te akcesoria razy dwa, myślę, dla tych, którzy planują wybrać się dzisiaj w górę, ale jaka jest tam pogoda, to teraz właśnie sprawdzamy.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda w górach.
13: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej Gopcza, to w nich dyżurny Piotr Kasznia. No, dzisiejsza pogoda jak najbardziej zachęca do wyjścia w góry, ale też jest bardzo gorąco. Na samym początku bierzcie wodę w plecaki, jak najwięcej tej wody trzeba się nawadniać przy takich temperaturach. A dla tych, którzy się wybierają w te wyższe partie Karkonoszy, dobrze będzie wiedzieć, co tam się też dzieje. Oczywiście zaczną od śnieżki, temperatura 15 stopni, wiatr zachodni 2 metry na sekundę, czyli to jest takie muśnięcie praktycznie bezwiecznie. Widzialność ponad 50 km. Bez zachmurzenia i ciśnienie atmosferyczne 846,3 hektopaskale i rośnie. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 23 stopnie, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy 21 stopni, bezwiecznie i bardzo dobra widzialność także. Tak jak już mówiłem na wstępie, nakrycie głowy, jakieś dodatkowe wody w plecaku jak najbardziej dzisiaj wskazane. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
14: Hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio o poranku.
4: Sprawdzamy godzinę.
5: To prawie 8:42, za 18 minut minie 9. Teraz polecamy wam męskie granie orkiestra w towarzystwie Darii Zawiałów. Takie to męskie, że kobiety tam są. Wolne duchy, proszę bardzo.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Turyści będą płacić więcej. Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiada podniesienie opłat uzdrowiskowej i miejscowej. Zmienić ma się również definicja tej drugiej. Będą mogły ją pobierać nie jak dotychczas miejscowości o wyjątkowych walorach klimatycznych i przyrodniczych, a po prostu atrakcyjne turystycznie. Klimat nie będzie miał już nic do rzeczy. W praktyce oznacza to, że liczba miast z opłatą miejscową się wydłuży. Samorządy mają dzięki temu zyskać więcej pieniędzy na inwestycje. Projekt ustawy wprowadzającej te zmiany stanąć ma wkrótce na rządzie, podobnie jak inna nowelizacja dotycząca najmu krótkoterminowego. Zgodnie z nią wszystkie wynajmowane obiekty mają trafić na jedną listę i dostać swoje numery identyfikacyjne. Wymiana korespondencji z urzędami ma być prostsza. Resort cyfryzacji zapowiada udostępnienie skrzynek do e-doręczeń w aplikacji mObywatel. W smartfonie będziemy mogli napisać, wysłać i odebrać oficjalną korespondencję z urzędami. Będzie ona równoważna z tradycyjnym listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Usługa zacznie działać przed końcem czerwca u wszystkich, którzy spełniają warunki, czyli mają już adres do doręczeń elektronicznych i aktywną skrzynkę. Resort cyfryzacji podkreśla, że rozwiązanie zostało zintegrowane z państwowymi systemami, m.in. z bazą adresów elektronicznych, co ma zapewnić bezpieczeństwo i wiarygodność komunikacji. Polacy w średnim wieku zarabiają najlepiej, ale mają też największe długi. Według Krajowego Rejestru Długów niespłacone zobowiązania osób między 36 a 59 rokiem życia wynoszą już 28 miliardów złotych, z czego 17 miliardów to zaległości tych starszych osób po 45 roku życia. Chodzi nie tylko o zaległe raty kredytów hipotecznych czy gotówkowych, ale też o zadłużenie na kartach kredytowych czy wobec operatorów komórkowych. Jednocześnie osoby w średnim wieku całkiem dobrze zarabiają. Mediana wynagrodzeń Polaków między 35 a 44 rokiem życia wynosi według GUS blisko 7400 zł. Żadna inna grupa wiekowa nie zarabia więcej.
1: Pora dla inwestora.
0: Na giełdzie w Warszawie w czwartek akcje taniały, wszystkie główne indeksy poszybowały w dół. WIG20 stracił 1,6% i ma 3671 punktów. Znów wyróżniły się dolnośląskie spółki, najlepiej radziło sobie Modivo, najsłabiej KGHM. Na rynku walutowym złoty nieco słabszy, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,28 zł, za dolara 3,74 zł, za funta 4,93 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,63 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,70 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

Pink to kiedyś ładnie zagrał, nagrał, zaśpiewał, a oni ukradli, wzięli mu piosenkę The Shape of My Heart, taki tytuł był oryginalnie, tu jest The Shape, po prostu Nico De Andrea, ale został ten motyw gitary, który jakże pięknym jest. Jest tak piękny jak ten piątek 19 czerwca, tylko że piątek 19 czerwca będzie zdecydowanie bardziej gorący od tego utworu, więc uważajcie na siebie, pijcie wodę i chrońcie się przed słońcem. Pięknego dnia, pięknego weekendu. Radek Bajor, do usłyszenia. Trzymajcie się.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
3: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
5: Dziś zarzuty dla podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka. Pełnomocnik rządu do spraw CPK odwołany. I krakowskie tramwaje na wakacjach w ramach wymiany taboru. Paulina Nawrocka. Dziś zarzut zabójstwa ma usłyszeć mężczyzna zatrzymany w związku z wydarzeniami w Białej Podlaskiej. Chodzi o zastrzelenie rosyjskiego satyryka, który był znany pod pseudonimem Simon Skrypecki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, zatrzymano w hostelu pod Warszawą. Był zaskoczony, gdy do jego pokoju wkroczyli kontrterroryści, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
7: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
6: Wiele wskazuje na to, że zabójstwo miało charakter polityczny. Satyryk występował przeciwko Rosji i Władimirowi Putinowi, mówi premier Donald Tusk.
8: Istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy. Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu.
6: Dziś zatrzymany mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Lublinie.
5: Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Na stanowisko został powołany dotychczasowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE, została natomiast powołana na stanowisko wiceminister obrony. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Trend poprawy jakości powietrza w Polsce uległ odwróceniu. Jest coraz gorzej, mówi Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego i dodaje, że jedyną skuteczną bronią jest walka z kopciuchami.
9: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
5: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy też, że 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go 0,5 roku później na nowych zasadach. Krakowskie zabytkowe tramwaje pojechały na letni wypoczynek do Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia. To w ramach tradycyjnej już wymiany historycznego taboru. Zaprzyjaźnieni przewoźnicy wysłali na wakacje pod Wawelem swoje zabytki.
10: To, co w tym projekcie jest chyba najfajniejsze, to to, że będąc w Krakowie, możemy takimi właśnie tramwajami charakterystycznymi dla tych innych miast przejechać się w ramach krakowskiej linii muzealnej. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. A my zawsze staramy się sprowadzić do Krakowa na ten okres wakacyjny jakieś nietypowe wagony. Mamy perełkę, bo mamy wagon z Wrocławia. To jest wagon z początku XX wieku. Mamy absolutnie nietypowy wagon z Poznania.
5: Poznański Bejnes pojawi się w tę niedzielę na krakowskiej linii muzealnej.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wielka radość w Guadalajarze i Vancouver, bo współgospodarze mundialu odnieśli zwycięstwa. Meksyk pokonał 1-0 Koreę Południową, a Kanada rozbiła Katar aż 6-0. Meksykanie jako pierwsi zapewnili już sobie awans do fazy pucharowej, mówi selekcjoner Javier Aguirre. Dużo rozmawialiśmy po meczu z RPA. Uwierzcie mi, naprawdę dużo. Rozmawialiśmy i poprawiliśmy wiele rzeczy, bo tamto spotkanie nie było w naszym wykonaniu dobre. Dzisiaj może nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni, tylko właśnie cierpliwi. W drugim meczu tej grupy Czechy zremisowały z RPA 1-1 i mają po punkcie. W grupie B prowadzi Kanada. 4 punkty ma również Szwajcaria po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 4-1. A dziś awans do fazy pucharowej mogą sobie zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu pewnie pokonali Paragwaj 4-1. Jak mówi Brendan Aronson, zespół ma świadomość, że stawiany jest w roli czarnego konia Mistrzostw Świata.
4: Wiemy, że presja jest, ale sposób, w jaki graliśmy w pierwszym meczu, był na najwyższym światowym poziomie. Myślę, że to zasługa sztabu szkoleniowego, a także zawodników. Musimy to nastawienie utrzymać i po prostu grać na tym samym poziomie.
11: USA zagrają z Australią, która także zaczęła turniej od zwycięstwa. To oznacza, że Paragwaj i Turcja z kolei grają dziś o pozostanie w turnieju. W grupie C Maroko zagra ze Szkocją, a Brazylia z Haiti. Po 2 wygranych meczach w Bangkoku polskie siatkarki mają dziś wolne. Drugi turniej Ligi Narodów rozpoczęły od wygranej 3-0 nad Bułgarią i 3-1 nad Ukrainą. Było to odpowiednio 4. i 5. zwycięstwo w rozgrywkach, co dało Polkom awans na 5. miejsce w tabeli. Biało-czerwone w Bangkoku rozegrają jeszcze 2 mecze, jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą. To był dobry dzień dla polskiej szermierki. Na Mistrzostwach Europy w Antony pod Paryżem nasi zawodnicy wywalczyli wczoraj 2 medale. Andrzej Rządkowski wywalczył srebro we florecie, przegrał dopiero w finale z Francuzem Rafaelem Savenem 10-15. Brązowy medal wywalczyła szpadzistka Alicja Klasik po tym, jak przegrała w półfinale z Niemką Aleksandrą Eller 9-11.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Swedish House Mafia w muzycznym radiu Wait So Long, kwadrans po godzinie 9. Piękne, piątkowe przed i później popołudnie. Życzymy i wierzymy w to, że będzie to bardzo wyjątkowy dzień dla was wszystkich, bardzo udany. No chyba, że ktoś ma auto u mechanika i czeka na ten telefon z pytaniem, kto to panu tak zrobił, to wtedy faktycznie początek tego weekendu może być trochę słabszy. Ale jeśli nie, życzymy, żeby piękna pogoda tylko uprzyjemniała dzisiejsze godziny z muzycznym radiem.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. Zerknijmy w gwiazdy i zobaczmy, co tam ciekawego. Barany będą mogły z powodzeniem dopiąć sprawy, które od kilku dni odkładały na później. Wieczorem warto znaleźć chwilę na odpoczynek i rozmowę z bliskimi. Byki poczują przypływ energii do działania i chętnie zajmą się domowymi obowiązkami. Dobra organizacja pozwoli im uniknąć niepotrzebnego stresu. Bliźnięta będą mogły liczyć na ciekawe wiadomości lub inspirujące spotkania. Warto zaufać swojej intuicji przy podejmowaniu drobnych decyzji. Raki zapragną zwolnić tempo i skupić się na własnym komforcie. Spokojne podejście przyniesie im więcej korzyści niż pośpiech. Lwy będą przyciągały uwagę otoczenia i łatwo zdobędą sympatię innych. To dobry dzień, by odważnie przedstawić swoje pomysły. Panny uporządkują wiele spraw i poczują satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Wieczór sprzyja regeneracji i spokojnym planom. Wagi będą mogły znaleźć równowagę między obowiązkami a przyjemnościami. Ktoś z bliskiego otoczenia okaże im wsparcie. Skorpiony będą wyjątkowo zdeterminowane i skutecznie poradzą sobie z trudniejszymi zadaniami. Warto jednak zachować cierpliwość wobec innych. Strzelcy zapragną większej swobody i chętnie spędzą czas poza domem. Niewielka zmiana planów wyjdzie im na dobre. Koziorożce skupią się na praktycznych sprawach i osiągną dobre rezultaty. Wieczorem warto pozwolić sobie na odrobinę relaksu. Wodniki będą pełne pomysłów i chętnie podzielą się z nimi z innymi. Dzień sprzyja kreatywnym działaniom. Ryby będą bardziej wrażliwe niż zwykle, ale dzięki temu lepiej zrozumieją potrzeby bliskich. Spokojna atmosfera poprawi im nastrój. Piątek, 19 dzień czerwca. Dzisiaj imieniny obchodzą Julia. Z natury dobra i szlachetna, oszczędna. Romuald i Romualda także dzisiaj świętują. Aktywiści rządni władzy i wygód życia. Osoby urodzone 19 czerwca zazwyczaj są nerwowe i niespokojne, ale za to zawsze ambitne. Często zmieniają przedmiot swoich zainteresowań. Szczęścia potrafią szukać nawet po całym świecie, choć niestety nie zawsze je znajdują. Szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny diament, a sprzyjający znak zodiaku to byk.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Kasia Sienkiewicz solową karierę zaczęła na dobre. Były momenty, to piosenka, którą od pewnego czasu wam w Muzycznym Radiu polecamy. Fenomenalne nagranie od Kasi. Serdecznie pozdrawiamy, no i czekamy na więcej. 9.30, za chwilę raport regionalny.
1: Reklama.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo! Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnik.pl.
3: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Pięknie zaczyna nam się poniedziałkowe przedpołudnie, 32 stopnie. Ja widzę tak na naszych mapach i radarach pogodowych, że dzisiaj właśnie takie wartości zobaczymy w godzinach popołudniowych. Teraz już jest 26, jest naprawdę słonecznie, jest bardzo ciepło, będzie upalnie, przed nami prawdziwie iście letni weekend.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny przedstawi Ania Targota.
6: Kolejna trasa kolejowa wraca na mapę Dolnego Śląska, od tego rozpoczniemy. Mowa o połączeniu kolejowym oznaczonym jako linia numer 319 ze Strzelina do Łagiewnik przez gminę Kondratowice. To najważniejsza inwestycja dla powiatu strzelińskiego i jest już na finiszu, mówi Wojciech Bochnak.
7: Samorząd województwa przejął tą linię 1 stycznia 2025 roku. Teraz jesteśmy w połowie 2026 roku i mamy prawie że zakończoną inwestycję Strzelin, Kondratowice, Łagiewniki. Na początek transport, ale to, co jest najważniejsze w planach województwa, jest uruchomienie transportu osobowego ze Strzelina do Kondratowic, do Łagiewnik, dalej do linii 310, która jest rewitalizowana od Łagiewnik w kierunku Kobierzyc. I taki jest cel. Ta linia została zamknięta w latach 70. poprzedniego tysiąclecia. Po 50 latach uruchamiamy linię 319. Oczywiście ruch kolejowy tutaj w Kondratowicach został zamknięty na początku lat 2000, bo prowadziła jeszcze linia 321 do Kamieńca Ząbkowickiego, ale to, co zrealizowaliśmy przez półtora roku, to jest naprawdę ogromnym wysiłkiem samorządu województwa, DZDiK i przede wszystkim wykonawcy, który też realizuje to zadanie w bardzo szybkim tempie. 80 milionów z KPO trafiło tutaj do Kondratowic.
6: I pozostajemy jeszcze na żelaznych drogach. Bardzo mało czasu pozostało do przeprowadzenia prac remontowych na zaledwie 5-kilometrowym odcinku odbudowywanej linii kolejowej z Grabiny koło Strzegomia do Roztoki. Kolejarze pracują pod silną presją terminu rozliczenia projektu. Materiał Jacka Zycha.
8: Tak jak powiedział mi Mateusz Masłowski, dyrektor podległej Urzędowi Marszałkowskiemu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, chociaż prace związane z wycinką i przygotowaniem tego krótkiego odcinka linii kolejowej 302 do położenia torów już się rozpoczęły, to czasu rzeczywiście jest bardzo mało. Ten etap pracy należy zakończyć i rozliczyć do końca sierpnia tego roku.
9: Bo są to środki z Krajowego Planu Odbudowy. Nie do końca nam wierzono, że się uda, ale wierzymy, że się uda, bo mamy zasadę taką, że ani złotówki środków zewnętrznych tak korzystnie pozyskanych jak środki z KPO, bo tutaj wkład własny to jest tylko podatek VAT, więc tak naprawdę gro tej inwestycji to są środki zewnętrzne. My nie chcemy tych pieniędzy oddawać, chcemy jak najwięcej za nie zrobić i właśnie ta inwestycja ma na celu wykorzystanie tych środków.
8: To właśnie Mateusz Masłowski, dyrektor DSDiK we Wrocławiu. Tu póki co kończą się dobre wiadomości. Kolejnych 27 km tej linii przez Bolków do Marciszowa to plan na już niestety kolejną perspektywę finansową Unii Europejskiej, która rozpocznie się po 2027 roku.
9: Bo obecnie dwa główne źródła finansowania na kolei to jest przede wszystkim Fundusz Europejski dla Dolnego Śląska, perspektywa 21-27 oraz środki z KPO. Środki z KPO były na kwotę 130 milionów złotych netto, gdzie 330 milionów to były właśnie środki własne województwa.
8: Cały odcinek Strzegom Bolków Marciszów będzie sporym ułatwieniem dla mieszkańców Legnicy i Zagłębia Miedziowego udających się w kierunku Jeleniej Góry i Karpacza. Po zakończeniu jego rewitalizacji po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat pociągi wrócą do Bolkowa i to właśnie mieszkańcy tego miasteczka zabiegali o remont i ponowne uruchomienie połączeń na tej właśnie linii. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: To będzie prawdziwe święto lata w Legnicy. Już w sobotę Międzywale Kaczawe zamieni się w miejsce pełne słowiańskich tradycji, muzyki i rodzinnej zabawy. Warsztaty plecenia wianków, jubileuszowy spływ samoróbek, festyn słowiański, nocny bieg kupały i wielkie ognisko to tylko część atrakcji przygotowanych podczas pierwszych legnickich wianków.
1: 20 czerwca Legnica zaprosi mieszkańców na zupełnie nowe wydarzenie. Legnickie wianki. Co kryje się pod tą nazwą?
10: To będzie wyjątkowy wieczór inspirowany tradycją Nocy Kupały, ale w nowoczesnym, otwartym dla wszystkich wydaniu.
1: Informuje Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
10: W programie m.in. kolejna edycja spływu samoróbek o błękitną wstęgę Kaczawy, nocny bieg kupały, warsztaty i konkurs Ogień i wianki oraz oczywiście wielkie ognisko. Chcemy stworzyć atmosferę wspólnego święta nad wodą z muzyką, światłem i aktywnościami dla całych rodzin.
1: Legnickie wianki odbędą się na Błoniach przy Moście Bielańskim. Szczegóły wydarzenia i zapisy na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Dziękuję, w tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne o 10.30. Zapraszamy.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
12: Stacja centralna Grupy Karkonoskich Gopra, to mnie dyżurny Piotr Kasznia. No, dzisiejsza pogoda jak najbardziej zachęca do wyjścia w góry, ale też jest bardzo gorąco. Na samym początku bierzcie wodę w plecaki, jak najwięcej tej wody trzeba się nawadniać przy takich temperaturach. A dla tych, którzy się wybierają w te wyższe partie Karkonoszy, dobrze będzie wiedzieć, co tam się też dzieje. Oczywiście zaczną od śnieżki, temperatura 15 stopni, wiatr zachodni 2 metry na sekundę, czyli to jest takie muśnięcie praktycznie bezwiecznie. Widzialność ponad 50 km. Bez zachmurzenia i ciśnienie atmosferyczne 846,3 hektopaskale i rośnie. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 23 stopnie, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy 21 stopni, bezwiecznie i bardzo dobra widzialność także. Tak jak już mówiłem na wstępie, nakrycie głowy, jakieś dodatkowe wody w plecaku jak najbardziej dzisiaj wskazane. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek. Dziękuję bardzo.
13: Dzień dobry, Patryk Czermak, ratownik dyżurny GOPR Sudety. W dniu dzisiejszym w Sudetach bardzo ładna pogoda. Mogą być bardzo duże opały, temperatura będzie sięgała od 30 do nawet 32 stopni Celsjusza. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze. Zalecamy ostrożność. Dziękuję.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: What's up, Poland? We are Mickey Chance and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne radio.
3: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Muzycznego Radia.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Gwałtowna pogoda na zachodzie, upały przyniosą burze. Ponowne umorzenie śledztwa w sprawie dotyczącej Kamilka z Częstochowy i weekend nad Wisłą, Warszawa i Kraków zapraszają na wianki. Paulina Nawrocka. Ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 6 województw na zachodzie kraju, w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolskiej, Opolszczyzny i Śląska termometry mogą dziś pokazać miejscami nawet 33 stopnie w cieniu. Synoptycy ostrzegają w tych regionach także przed burzami i ulewami. Może spaść nawet 35 mm deszczu. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby wykonujące zadania publiczne. Sprawa wiąże się z zabójstwem 8-letniego Kamila z Częstochowy. W maju Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma chłopca Dawida B. na 25 lat więzienia, m.in. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci dziecka. Matka za pomoc ojczymowi i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma się pojawić w Polsce na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Słyszymy deklarację, że tak, pan prezydent Zełenski ma być obecny w Ukrainie, współorganizatorem tego wydarzenia. Także ze strony ukraińskiej mamy potwierdzenie o udziale wicepremiera, ministra energetyki i nic się w tej materii nie zmienia.
5: Konferencja w Gdańsku zaplanowana jest na 25 i 26 czerwca. Tymczasowe hale, które mają pomieścić uczestników konferencji, powstają obok gdańskiego Amber Expo. To właśnie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Międzynarodowych Targów Gdańskich będzie główną areną tego międzynarodowego spotkania. Politycznych i biznesowych gości przyjmą też m.in. Dwór Artusa czy Stadion Piłkarski. Więcej o przygotowaniach. Paweł Radzewicz.
7: Amber Expo będzie gotowe na 4000 gości biznesowych, 1000 osób ze świata polityki i 250 VIP-ów, których trzeba będzie przyjąć w standardzie ochrony HEAD, mówi prezes Andrzej Bojanowski.
8: Tak dużej ilości zabezpieczenia, prześwietlarek, sprawdzenia całej infrastruktury nie mieliśmy na żadnym wydarzeniu.
7: Dlatego, że to wydarzenie ma wyjątkowy ciężar gatunkowy, przyznaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
9: To nie tylko rozmowa o biznesie, o tym jak odbudować, ale to także rozmowa o sprawach społecznych, o kwestii samorządu, także kwestie choćby związane z ekologią, energetyką. To jest wszystko szalenie ważne.
7: Przed Gdańskiem gospodarzami konferencji odbudowy Ukrainy były Rzym, Londyn i Berlin.
5: I jeszcze pytanie, gdzie spędzić weekend, który zapowiada się bardzo ciepły i bardzo wakacyjny. Warszawiacy przywitają lato wiankami nad Wisłą. W multimedialnym parku Fontan na Podzamczu wystąpią m.in. Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Reni Jusis i Bowska. W Krakowie wianki odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą. Główna część obchodów odbędzie się jutro. Scena muzyczna stanie na Powiślu, a symboliczne przejście między dniem a nocą wyznaczy koncert Meli Koteluk. Natomiast odsłonę nocną otworzy laureat paszportu polityki, duet Swada i Niczos.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. A znowu tyle za paliwo.
1: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
0: Jak?
1: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
2: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu parku handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
9: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
0: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Nie będę nawet ukrywał, że jestem fanem tej piosenki Purple Disco Machine i Kung Substitution. Więcej takich piosenek prosimy, drodzy producenci. Jeśli nas słuchacie, kwadrans po godzinie 10, muzyczne radio i piątkowe przedpołudnie 19, dzień czerwca. W drugiej połowie tego miesiąca już jesteśmy. No i w tej drugiej połowie miesiąca obserwujemy znaczne wzrosty temperatur. 28 stopni teraz, 31, 32 już pokazują radary w godzinach popołudniowych. Największy Meksyk dosłownie poczujemy jutro. 33, 34. Jutro prognozowane są burze. Jutro prognozowane są w godzinach popołudniowych opady deszczu, więc będzie pewnie troszeczkę chłodniej. Niedziela pod znakiem już takiej stabilnej 30. Dużo słońca na pewno podczas tego weekendu i nie tylko, bo lato rozkręci się na dobre. Od poniedziałku przez cały przyszły tydzień wstępne prognozy pokazują nam, że temperatura nie spadnie poniżej 20, nawet 6 stopni bym powiedział. Noce też ciepłe, 15-16 stopni w nocy. Kto by przypuszczał, że w naszym regionie takie temperatury są możliwe. A jednak piękne lato przed nami, prawie wakacje też. Ewa Farna teraz.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
6: I temperatura z godziny na godzinę rośnie. 10.30 minęła, 28-29 stopni, 32 dzisiaj maksymalnie, bardzo duża ilość słońca i bardzo piękny wieczór nam się zapowiada. To dla tych, którzy za opałami nie przepadają, a wieczorem będzie można posiedzieć. 17-18 stopni dzisiaj temperatury wieczorem i w nocy.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja region. Regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawia Ania Tarkota.
8: Na początek tych doniesień z regionu Świdnica, która walczy z odpływem młodych mieszkańców do dużych aglomeracji miejskich. Władze miasta stawiają na współpracę z biznesem i rozwój szkolnictwa zawodowego. Pomoc ma w tym jubileuszowa edycja znanego programu miejskiego Zaloguj się w Świdnicy. Materiał Jacka Zycha.
9: Rzeczywiście w Świdnicy zakończyła się właśnie 10. edycja konkursu Zalogowani w Świdnicy 2026. Program ma przekonać młodzież, że lokalny rynek pracy oferuje dobre warunki rozwoju. Atutem mają być też bliskość stolicy Dolnego Śląska i dobra komunikacja kolejowa. W projekcie biorą udział lokalne przedsiębiorstwa, które otwierają swoje drzwi dla uczniów.
10: Przede wszystkim chcemy zatrzymać młodych ludzi w Świdnicy, pokazać im, że miasto posiada zasób różnych miejsc, w których można realizować się zawodowo. Oczywiście, nie każdy młody człowiek realizuje swoją pasję, ale dla nas istotne jest to, aby realizował ją właśnie w Świdnicy, abyśmy zatrzymali przede wszystkim ucieczkę tych młodych ludzi do dużych aglomeracji miejskich, takich jak Wrocław.
9: Powiedział mi Krystian Warecki, zastępca prezydenta Świdnicy. Młodzież ze świdnickich szkół podchodzi do planów życiowych w zróżnicowany sposób. Część uczniów planuje wyjazd do dużych miast i ośrodków akademickich na studia, inni deklarują chęć powrotu do rodzinnego miasta, jeśli tylko rynek pracy na to pozwoli.
11: Wolałbym na pewno na starość wrócić do Świdnicy, natomiast moje młodzieńcze lata chciałbym spędzić w innym mieście, większym od Świdnicy.
12: Znaczy, ja tam z dużych planów nie mam w przyszłości, więc no, myślę, że bym poszedł do jakiegoś technikum lub liceum Świdnicy, też co ma dobre oceny i po prostu bym zamieszkał w Świdnicy.
13: Myślę, że tak do końca liceum, a potem gdzieś indziej.
9: A to już uczniowie biorący udział w programie. Władze miasta traktują program jako element strategii przeciwdziałania depopulacji. Współpraca szkół z przedsiębiorcami ma ułatwić start zawodowy absolwentom. Świdnica zamierza kontynuować projekt w kolejnych latach. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Dzisiaj w Cafe Prowincja w Legnicy będzie można znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące sposobu traktowania z

0: spotkanie z cyklu Prowincjonalne Rozmowy o Historii. Myślę, że tym razem będzie to spotkanie wyjątkowo ciekawe, bowiem gościem naszym będzie dr Grzegorz Grajewski. Dr Grzegorz Grajewski jest szefem terenowego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu. Jest to człowiek, który w swojej pracy koncentruje się na ochronie i badaniu zabytków. W Legnicy mamy sytuację taką, że ma ogrom starych budynków, ogrom bardzo interesującej substancji architektonicznej została rozebrana, poszła w niepamięć. Zwykło się twierdzić, i słusznie zresztą, że w latach 60. to właśnie polska administracja dokonała masowej rozbiórki zabytków, zdegradowała całą stałą tkankę miejską. Tymczasem proces rozbierania zabytków, bardzo ciekawych obiektów, rozpoczął się dużo, dużo wcześniej, już pod koniec XIX wieku niemieccy gospodarze miasta także zabrali się za rozbieranie bardzo interesujących zabytków. Spotkanie to, mam nadzieję, przyciągnie rzesze miłośników historii, ale także architektury. Architektury, której już w Legnicy nie ma.
1: Prowincjonalne Rozmowy o Historii to cykl spotkań z badaczami przeszłości poświęcony lokalnej historii, organizowany przez Fundację Blue Monk i wydawnictwo Czerwony Młyn. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: A na koniec obywatelskie zatrzymanie na autostradzie A4. Kierowca tira nie był pod wpływem alkoholu, jednak zostanie przebadany na zawartość narkotyków w organizmie. Do zdarzenia doszło wczoraj przed południem na 130 km autostrady. Dwóch kierowców ciężarówek zatrzymało trzeciego kierowcę tira, który, jak ocenili, stwarzał realne zagrożenie w ruchu, jechał wężykiem i nie panował nad pojazdem. Mężczyźni przez CB Radio porozumieli się i swoimi ciężarówkami zablokowali auto podejrzanego. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, przebadali kierowcę alkomatem. Wynik pokazał brak zawartości alkoholu w organizmie. Zdecydowali, że konieczne jest zbadanie krwi, które ma pokazać, czy kierowca nie znajduje się pod wpływem innych środków odurzających. Wynik poznamy za około miesiąc. Ciężarówka została zabezpieczona przez policję i przekazana właścicielowi firmy przewozowej. I to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy w porannych raportach regionalnych. Dziękuję za uwagę i zapraszam na popołudniowe doniesienia. Do usłyszenia.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
2: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
4: Hello Poland, my name is Tyron Dixon and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: płytki?
1: Rokitki, świętuj z nami. Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
5: Po reklamie. Muzyczne radio.
6: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: 12 minut do godziny 11, a u nas...
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: A u nas takie oto melodie. French Kiss, Alexino.

0: Renata Przemyk. Myślę, że to jedna z najfajniejszych polskich piosenek. Babę zesłał Bóg. 11 już na zegarach. Wracamy za chwilę z wiadomościami.
1: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 11.
1: Czas na wiadomości.
3: Sejm uchwalił przepisy o jawności zarobków lekarzy. Amerykańsko-irańskie negocjacje nie ruszą wbrew zapowiedziom. W Krakowie dzik, w Przemyślu niedźwiedź. Powiemy o dzikich zwierzętach w miastach. Paulina Nawrocka. Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia prac nad rozwiązaniem, które ma pozwolić na gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach medyków, była sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Dyrektorzy szpitali czekają na systemowe zmiany, które pozwoliłyby ograniczać bardzo wysokie zarobki lekarzy na kontraktach. Jak mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego numer 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś. Dziś praktycznie wszyscy dyrektorzy są na bardzo słabej pozycji negocjacyjnej.
4: Na stole leży z jednej strony roszczenia personelu, a z drugiej strony zamknięcie potencjalnego oddziału. My czasami słyszymy takie rzeczy, które się dzieją w innych ośrodkach, gdzie oddział został zamknięty ze względu na braki kadrowe itd., itd.
3: Najważniejsi powinni być pacjenci, którzy dziś czują się oszukiwani.
5: Do kardiologa czekam 1,5 roku, a prywatnie tydzień, 1,5.
6: A ile za prywatną wizytę musiałby pan zapłacić?
5: 400 zł. Z echem serca 650.
7: Tak, ja nie mam 2000 emerytury i na wizytę prywatnie to już bym musiał chodzić i mąż to jest nie sposób. To się wydaje tylko na leki i teraz z czego żyć.
3: Wbrew zapowiedziom dzisiaj nie ruszą amerykańsko-irańskie negocjacje nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Rozmowy w tej sprawie zaplanowane były w Szwajcarii, ale swój wyjazd odwołał wiceprezydent J.D. Vance, Tomasz Orchowski.
8: Amerykanie i Irańczycy mają 60 dni, żeby dogadać się w sprawie ostatecznego porozumienia. Taki termin zakłada wstępna umowa podpisana w tym tygodniu przez przywódców USA i Iranu. Planuję polecieć do Szwajcarii. Kiedy dokładnie? Myśleliśmy, że te techniczne negocjacje rozpoczną się w ten weekend. Tak planujemy, ale to się może zmienić, bo Iran to nie jest łatwy kraj. Mówił Vance, który zdecydowanie broni porozumienia i staje się jego twarzą podczas konferencji. Został zapytany, czy nie boi się, że zostanie kozłem ofiarnym, bo Trump rzucił, że jeśli porozumienie nie wypali, to właśnie na Vance'a może zrzucić winę. Myślę, że prezydent żartował, odpowiedział Vance, dla którego porażka w tej sprawie byłaby dużym problemem, bo mogłaby mu utrudnić starania o prezydenturę w przyszłości.
3: W Krakowie dzik przewrócił wózek z 13-miesięcznym dzieckiem. Dziewczynka ma obrażenia głowy, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miasto zwołało w tej sprawie sztab kryzysowy. Z kolei niedźwiedź, który nocą przeszedł przez centrum Przemyśla, jest już w lesie. Nagrania ze zwierzęciem błąkającym się po mieście trafiły do mediów społecznościowych. Widać zabłąkane zwierzę, które biega w okolicach Starego Miasta i Placu Unii Brzeskiej i gapiów, którzy próbowali z jak najbliższej odległości nagrać niedźwiedzia. Młody samiec był eskortowany przez patrol policji, która monitorowała jego trasę aż do kompleksu leśnego. To zwierzę, które żyje w okolicznych lasach, dodaje leśnik Przemysław Włodek z nadleśnictwa w Krasiczynie.
9: To jest taki młodszy niedźwiedź, pewnie ciekawy i gdzieś próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będzie mógł żyć.
3: Służby środowiskowe uspokajają i zapewniają, że taka sytuacja to wyjątek, a nie reguła.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
11: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
0: Po reklamie.
13: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

The Colors, Italo Disco w Muzycznym Radiu Kwadrans po godzinie 11. Nasze dzisiejsze przedpołudniowe spotkanie w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów, bo to tutaj sięgamy po piosenki, które na pewno doskonale znacie. Być może nie pamiętacie, bo to tak czasami z piosenkami jest, że o, ten utwór lubię, a już tyle lat go nie słyszałem. I u nas być może właśnie teraz podobnie będzie z Andrzejem Piasecznym. Za chwilę Trzyran, za chwilę piękny utwór Feels Like Heaven. To są właśnie Niezapomniane Hity Wszechczasów, które w Muzycznym Radiu zawsze wam polecamy między 11 a 13.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
3: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.

0: spoglądamy na prognozy pogody. 30, 31 stopni, 32 może nawet dzisiaj maksymalnie. Dziś zdecydowanie bez opadów, natomiast jeśli ktoś chciałby, żeby zrobiło się odrobinę chłodniej, to jutro w godzinach popołudniowych faktycznie opady mogą się pojawić. 32, 3 stopni jutro maksymalnie także. Lokalnie możliwe są nawet jutro burze. No i te słupki rtęci do końca tygodnia będą tą 30 pokazywały. Dopiero od poniedziałku delikatnie mniej, ale to naprawdę bardzo delikatnie, bo w poniedziałek 27, wtorek 28, środa 29. Bardzo letni tydzień przed nami, to jest pewne.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl

0: Reklama. Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
1: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby Twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.
8: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Republika i Biała Flaga w Muzycznym Radiu. 8 minut już do południa, a u nas...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-tip.
0: Alex Ino i French Kiss.

0: Sunrise Avenue w Muzycznym Radiu. Już za moment wiadomości, ale jeszcze wcześniej informacja z ostatniej chwili.
1: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od Was, dla Was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75-76-46-646. Drogi na gorąco.
0: A więc, tak jak powiedziałem przed momentem, informacja z ostatniej chwili od naszego słuchacza.
2: Chciałem poinformować, drogi na gorąco, że z Jeżowa Sudeckiego, w stronę Siedlecina, przed stacją Pieprzyk, doszło do dachowania samochodu. Tam może być za chwilę zablokowana ta droga, bo przyjechała pomoc drogowa, będą usuwać ten samochód i komu nic się nie stało. Tam jest policja i straż pożarna, także uważać.
0: Uważać, uważać i raz jeszcze uważać. Dziękujemy za informację, pozdrawiamy. Dajcie znać, jeśli na swojej drodze napotkacie jakiekolwiek kłopoty.
1: Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 12.
1: Czas na wiadomości.
8: Upały i burze są aktualne ostrzeżenia pogodowe. Sztab w Krakowie po ataku dzika, w którym ranne zostało dziecko. Parkowi w Barcelonie będzie patronowała polsko-romska poetka. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nieco ponad 28 stopni w Słubicach. To najwyższa temperatura, jaką jeszcze przed południem zanotowano dziś w Polsce. No, ma być jeszcze cieplej w zachodniej części kraju, dziś nawet do 33 stopni. I ostrzeżenia pogodowe głównie drugiego stopnia, czyli średniego, obowiązują na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Lubuskiem, większości Wielkopolski, na zachodzie Pomorza Zachodniego i częściowo na Górnym Śląsku. I tak do niedzieli włącznie. Natomiast już za 2 godziny mniej więcej w tych samych rejonach kraju, prócz Opolszczyzny i Śląska, zaczną obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywać do północy. Miejski sztab kryzysowy w Krakowie to po tym, jak wczoraj na osiedlu Kliny locha z młodymi przewróciła wózek z rocznym dzieckiem. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
9: Kobieta spacerująca z dzieckiem została zaatakowana przez dzika, który przewrócił wózek. Z wózka wypadła 13-miesięczna dziewczynka, która trafiła tam do szpitala na badania, aby wykluczyć ewentualnie, czy nic poważnego się jej nie stało. No i z tej relacji lekarzy wynikało, że jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
8: W naradach sztabu wzięli udział przedstawiciele miasta, służb miejskich, lekarz weterynarii oraz jednostki odpowiedzialne za odławianie zwierząt. Miasto najprawdopodobniej zdecyduje się na odłowienie lub przepędzenie dzików wraz z młodymi. Radni z Ursynowa chcą pilnej sesji wyjaśnień dotyczących zarobków Dawida Kasprzyka w Szpitalu Południowym oraz doniesień o przyjmowaniu polityków KO poza kolejką. Bulwersuje ich fakt, że szefem Rady Nadzorczej jest polityk koalicji, burmistrz Ursynowa Robert Kępa, który o aferze nic nie wiedział, mówi radny dzielnicy Maciej Antosiuk z Otwartego Ursynowa, klubu, który wnioskuje o sesję.
10: Jeżeli Rada przez tyle czasu nie była w stanie wykryć tego, że są nieprawidłowości sprawiedliwości w wynagradzaniu w przypadku pana Dawida Kacprzyka, no to zachodzi bardzo zasadne pytanie, czy rzeczywiście dalej te osoby powinny pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej.
8: Rada na Ursynowie to kolejne gremium, które zbierze się w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Na czwartek planowane jest nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta. Tuż przed nim prezydent Rafał Trzaskowski będzie ubiegał się o absolutorium od Rady. Uproszczenie definicji mobbingu, podwyższenie najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi zakłada nowelizacja kodeksu pracy, którą uchwalił Sejm. Posłowie wprowadzili jednocześnie poprawki zakładające m.in. wydłużenie wejścia w życie przepisów o 3 miesiące. Park w Barcelonie zostanie nazwany imieniem Papuszy, czyli Bronisławy Weiss, polsko-romskiej poetki. Radni stolicy Katalonii chcą w ten sposób docenić wkład kulturowy postaci romskiej w europejskie dziedzictwo.
1: To były wiadomości.
3: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: reklama.
1: Płytki?
2: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
3: A, znowu tyle za paliwo.
4: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
3: Jak?
4: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
5: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

To grupa Phil w muzycznym radiu, niezapomniane hity wszechczasów. No pokaż na co cię stać, jeden z największych klasyków od grupy Phil. Myślę, że to jest utwór, od którego wszystko się tak naprawdę zaczęło kręcić w środku w grupie Phil i ta kariera no wystrzeliła niesamowicie, więc to jest idealny program na tego typu utwory, które wam oczywiście polecamy. To już 23 minuty po 12. Piękne lato przed nami, kalendarzowe lato w poniedziałek, to astronomiczne już w niedzielę, a to oznacza, że możemy czuć się, jakby w zasadzie lato się już przecież zaczęło. Przynajmniej w pogodzie ewidentnie to widać. Jeśli chodzi o wakacje, jeszcze tydzień to już rzut beretem i wtedy będziemy mogli już naprawdę czuć lato, wakacje. No i niby się tak czekało, prawda? Całą jesień, całą zimę, a teraz z perspektywy czasu, kiedy to minęło? Kiedy ten październik, listopad? Kiedy grudzień? To wszystko naprawdę zawsze z innym dystansem, jak na to spojrzymy, to sytuacja robi się bardziej taka prostsza, niż nam się zawsze wydaje jesienią czy zimą. A tutaj proszę, znów możemy cieszyć się także z darów lata, między innymi wszystkich owoców sezonowych. Teraz oczywiście absolutny sezon na truskawki, one już w takiej normalniejszej cenie, więc oczywiście można sobie dogodzić w piątek również po południu. Gramy i polecamy People Are Lonely teraz.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
4: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda. Grzało, grzeje i grzać będzie. 29 stopni teraz na termometrach, 31 dzisiaj maksymalnie. Dużo słońca na pewno na Dolnym Śląsku. Bardzo ciepła noc nam się szykuje w okolicach 17 stopni i jutro znów 31,2. Jutro opady deszczu w godzinach popołudniowych są prognozowane. Nie będą to jakieś obfite opady, lokalnie ewentualne burze, ale nadal niewielkie. Troszkę popada, ochłodzi nam się sytuacja, ale nie na długo, bo w niedzielę 30 stopni znów na termometrach i słonecznie przez cały dzień.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Kurier Dolnośląski.
9: Po niemal pół wieku przerwy pociągi ponownie dojeżdżają do kolejnych części Bielawy. Samorząd województwa dolnośląskiego otworzył zrewitalizowany fragment linii kolejowej wraz z dwoma nowymi przystankami – Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Inwestycja poprawia dostępność komunikacyjną regionu, wspiera rozwój turystyki i przeciwdziała wykluczeniu transportowemu mieszkańców południowej części Dolnego Śląska, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
10: Kolejny odcinek linii kolejowej 4 km, która przedłuża linię 318 docelowo do Srebrnej Góry. Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa. To, co charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w odbudowę tego kolejnego odcinka linii kolejowej. Podziękowania na ręce poprzedniego zarządu, który podjął zdecydowane decyzje w przejmowaniu linii kolejowych, ale też w rewitalizacji tych kolejnych zadań.
9: Takie inwestycje jak ta pomagają likwidować wykluczenie komunikacyjne i dają mieszkańcom realną alternatywę transportową, mówi Stanisław Bukowiec, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.
11: Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować panu marszałkowi i zarządowi województwa tych właśnie inwestycji, które poprawiają komunikację na Dolnym Śląsku. Poprawiają również bezpieczeństwo, dlatego że część pasażerów przesiada się z samochodów na połączenia kolejowe. Dzięki temu też mogą w sposób szybszy skomunikować się ze szkołami, z miejscami pracy czy z urzędami.
9: Po 49 latach pociąg wraca na tę trasę i na dwa nowe przystanki. A jeszcze w tym roku zakończy się rewitalizacja kolejnego 12-kilometrowego odcinka do Srebrnej Góry. Całkowity koszt zadania to 60 milionów złotych, podkreśla Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
12: Ten odcinek kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku. Mamy się z czego cieszyć, jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, naprawdę warto tutaj przyjechać. Liczymy, że co najmniej 100 tysięcy osób przejedzie tą linią. Mam nadzieję, że będzie ich więcej.
9: Nowy przystanek Bielawa Jezioro od akwenu dzieli niecałe 300 metrów i położony jest przy kampingu Sudety. To jedno z najciekawszych miejsc na mapie Dolnego Śląska, przekonuje burmistrz Bielawy Andrzej Hordej.
11: W ten teren w ciągu ostatnich 2 lat zainwestowaliśmy blisko 50 milionów złotych. Za chwilkę będziemy otwierać pomost, który prowadzi na wyspę. Jest boisko do koszykówki 3x3. Rewitalizujemy teren kempingu, tworząc bazę infrastrukturalną. Zbudujemy korty w ramach programu też dolnośląskiego budowy kortów do tenisa i padla, więc tworzymy nowy produkt turystyczny, bardzo zróżnicowany, bardzo atrakcyjny.
9: Jak zaznacza Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, rozwój połączeń kolejowych pozostaje jednym z priorytetów regionu. W tym roku województwo planuje oddanie kolejnych odcinków linii, a do 2029 roku liczba zrewitalizowanych tras ma wzrosnąć do 300 km. Na inwestycje kolejowe w regionie przeznaczone są także środki z Krajowego Planu Odbudowy. Tylko w tym roku będzie to około 160 milionów złotych.
8: Kurier Dolnośląski.
5: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Klasyczne radio. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
6: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Tilaf i Kasia Sienkiewicz w Muzycznym Radiu. Pochodnia, 17 minut do godziny 13. Pochodnia to dzisiaj potrzebna nie będzie, nawet wieczorem i w nocy.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Alexino, DJ, który pojawia się po raz kolejny w Muzycznym Radiu z najnowszą produkcją French Kiss. Posłuchajcie.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 13.
4: Czas na wiadomości.
6: Napad na kantor w centrum Łodzi, trwa poszukiwanie sprawcy. Potem ceny paliw w dół, a temperatury w górę. Tłumy miłośników fantastyki w Poznaniu. To znak, że ruszył Pyrkon. Marcin Krzemiński. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca steroryzował rano pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł, rabując około 200 tysięcy złotych w różnych walutach, informuje policja. Trwa poszukiwanie rabusia przez kryminalnych. To, jak informuje policja, ciemnoskóry mężczyzna, trwa identyfikacja jego tożsamości. Trwa też badanie przedmiotu, którym dokonano napadu. Prokuratura chce

0: ustalić, czy to była broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji. Do warszawskiej prokuratury trafiło zawiadomienie z ratusza dotyczące nieprawidłowości w szpitalu południowym. To tam pracował młody lekarz, który w ciągu roku jako szef SOR-u zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Trwa analiza dokumentów przysłanych z ratusza, mówi prokurator Piotr Skiba.
1: Jest bardzo dużo załączników, jest bardzo dużo materiałów. Do tego doszło jeszcze jakieś jedno zawiadomienie jakiegoś posła. Natomiast wszystko jest sukcesywnie przekazywane referentowi.
0: Swoje postępowanie kontrolne z urzędu prowadzi już prokuratura. Chodzi o tak zwany salonik dla VIP-ów w szpitalu, gdzie według doniesień medialnych poza kolejnością mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 ustaw, a chodzi o uproszczenia w rozliczaniu podatków, integrację interpretacji podatkowych i przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego do współczesnych zagrożeń. Prezydent zaakceptował też utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej, powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i ustawę mającą chronić Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze, to spadek o 6 groszy. 5 groszy tańsza będzie 98, bo 6,61, a olej napędowy stanieje do 6 zł 12 groszy, to obniżka ceny maksymalnej o 8 groszy. 35 stopni w cieniu, nad Polskę nadciągają upały. Przed nami najgorętszy weekend tego roku. To wyzwanie dla ludzi, zwierząt i dla roślin. Sporo pracy mają działkowcy.
2: Wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
3: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
2: Nawadniasz, zdecydowanie.
0: I to nie tylko działka, ale i też siebie, zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach. Na astronomiczne lata to zaczyna się w niedzielę o 10.26. Miłośnicy fantastyki zjechali do Poznania. W stolicy Wielkopolski ruszył Pyrkon. Na targach poznańskich tłumy.
4: Z Białegostoku. Pierwszy raz jesteśmy na Pyrkonie.
5: Ja przyjechałem dla ciekawości przede wszystkim. Jeden z największych jakby eventów, jeśli chodzi o targi fantastyki. Kostiumy, jakieś takie aranżacje. Jakieś postacie z bajek na przykład, albo z gier.
4: Chłopak zrobił takie przebranie, że miał na plecach właśnie tą skorupę kraba i wszczepił sobie deskę z kółkami do brzucha i położył się na ziemi i jeździł po ulicy.
0: No i ta fantastyczna impreza potrwa na poznańskich targach cały weekend.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon,
9: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Anna Marianne Healthy to nagranie za nami, a my mamy już godzinę 13, dokładnie 13 minut po godzinie 13. Marta Wojtunik, witajcie w piątek. Na dodatek bardzo słoneczny, można już spokojnie powiedzieć, że czapki, kapelusze, wszelkiego rodzaju nakrycia głowy mogą już zakończyć czas urlopowy i mogą totalnie wrócić do łask, no bo słońca dziś naprawdę bardzo dużo na Dolnym Śląsku, do tego bardzo ciepło. Pamiętajcie o nawodnieniu, no i pamiętajcie, że już zbliżają się wakacje, kilka dni, dosłownie można nawet powiedzieć, kilka godzin już nas dzieli od lata. To są bardzo dobre informacje. Do tego mamy piątek, a w Muzycznym Radiu mamy naprawdę dla Was przygotowaną świetną muzykę. Już teraz na naszej antenie pojawi się zespół Metro z piosenką. Sami powiedzą jaką.
1: Cześć! Zespół Metro, pozdrawiamy słuchaczy Muzycznego Radia, a wysłuchacie Nic Nie Płonie.

0: To jest nasza piosenka dnia.
1: Dziś co godzinę będzie pojawiała się u nas debiutująca Brytyjka, którą doskonale znacie już z nagrania Fabulous, które bardzo skutecznie podbijało hit planetę. Jej najnowsza propozycja to Beautiful Freaks, dziś u nas w roli piosenki dnia.

Hej, hej, to znowu my, Music News, dziś w objęciach Tavlo i Stromae. Pojawi się także Bibi Rexha i grupa Faith No More, która powraca na scenę. Sprawdźcie szczegóły już teraz, Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam. Singiel The Flow to pierwsza współpraca pomiędzy Tavlo i Stromae. Kawałek zapowiada album Estres, szóste wydawnictwo studyjne w karierze piosenkarki. Płyta ukaże się 18 września i składa się z 13 pozycji, wśród których znalazł się poprzedni singiel I'm Your Girl Right. Jestem wielką fanką Stromae od czasu, gdy zobaczyłam go na żywo na Coachelli w 2015 roku. Całkowicie zahipnotyzował mnie jego występ, wspomina Tavlo. Kiedy przesłał mi ten hipnotyzujący utwór, wiedziałam, że muszę napisać do niego coś naprawdę wyjątkowego. Zrobiłam to patrząc na czarne, piaszczyste plaże i wysłałam mu pomysł, nie wiedząc, czy mu się spodoba, czy nie. Na szczęście bardzo mu się spodobało, dodała artystka. Wraz z premierą Estres Tavlo ruszy w trasę koncertową promującą album. Artystka rozpocznie ją w Stanach Zjednoczonych, a następnie odwiedzi 9 europejskich miast. To największa dotychczas trasa w karierze Tavlo, choć w planach chwilowo zabrakło Polski. Teraz Bibi Rexha. Zdeterminowana, by na dobre przebić się do mainstreamu, wokalistka podejmuje kolejną szansę. Gwiazda wytoczyła najcięższe działa, w jej dyskografii pojawił się visual album. Długo wyczekiwana premiera Dirty Blonde dotarła idealnie na rozpoczęcie lata. Projekt składa się z 13 utworów, a każdy z nich został opatrzony własną wizualizacją. Album zapowiadały single I Like You Better Than Me, Cheeky Cheeky oraz dobrze wam znany z naszej anteny utwór Sad Girls w duecie z Davidem Guettą. Ten kolejny muzyczny rozdział opisuje moją swobodę twórczą, zaufanie do moich instynktów, zaufanie do mojego głosu i wreszcie realizowanie moich zamierzeń w sposób, w jaki zawsze chciałam, powiedziała Bibi Rexha. Na koniec dobre wieści dla fanów Faith No More. Grupa powraca na scenę i zamierza wznowić koncertowanie w przyszłym roku. Spekulacje wybuchły, gdy zespół na swoich mediach społecznościowych opublikował tajemniczy post z datą 2027. Teraz wątpliwości rozwiał Bill Gold, basista w wywiadzie dla Rock Talk powiedział: tak, zrobimy to, po prostu zagramy. Nasza muzyka jest bardzo wymagająca fizycznie i wkrótce nie będziemy w stanie grać jej tak, jak ją napisaliśmy. Stworzyliśmy ją jako dwudziestolatkowie i zawsze była bardzo wymagająca. Musi tak być. Jeśli nie będę w formie, nie będę mógł grać tych piosenek. Z moim basem po prostu nie dam rady. Ale wszyscy doszliśmy do wniosku, że damy radę. Myślę, że możemy to robić jeszcze przez co najmniej kilka lat i że możemy to robić dobrze, więc po prostu spróbujemy. Dodał basista Faith No More. To tak zupełnie na koniec czas na kolejne gorące premiery. Dance Nation z nagraniem High, Dagny z utworem Rain i Annabel Englund z najnowszą propozycją Midnight Calling. Tomek Dutkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, tyle na teraz. Do usłyszenia.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: W końcu trójka z przodu. Na termometrach na Dolnym Śląsku dziś średnio zobaczymy 30 stopni i dlatego właśnie obowiązuje ostrzeżenie dotyczące upałów, które będzie obowiązywało do końca tego weekendu. Warto więc pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Poza taką zawrotną temperaturą mamy ciśnienie w tendencji spadkowej. Na ten moment wynosi 1019 hektopaskali oraz jakość powietrza, która obecnie jest doskonała.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
9: Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu miejskiego przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze podpisana. Dokument wraz z pozwoleniem na budowę ma być gotowy za 200 dni. Potem rozpoczną się prace budowlane, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
10: Będą tutaj dodatkowe systemy podgrzewania wody, wykorzystując ekologiczne rozwiązania, czy to będą solary, czy to będą panele fotowoltaiczne, to jesteśmy w trakcie jeszcze ustaleń, ale w każdym razie na to dostaliśmy właśnie też pieniądze, żeby wydłużyć okres funkcjonowania, czyli i tak chcielibyśmy już od maja do połowy września, czy nawet do października, jak będzie okres ciepłych dni, żeby można było tutaj funkcjonować. A po drugie będą różnego rodzaju atrakcje, przede wszystkim dla dzieci, będą zjeżdżalnie i myślę, że to będzie takie miejsce rodzinne, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
11: Michał Otomański, jestem architektem. Ten prowadzę pracownię, która specjalizuje się w obiektach basenowych. Będę głównym projektantem tego obiektu. No na pewno obiekt jest bardzo ładnie położony. No i tutaj cały aspekt projektowy polega na tym, żeby w to dziedzictwo historyczne wpisać się z naszymi rozwiązaniami i nowoczesnymi technologiami, no jednocześnie nie zmieniać charakteru obiektu i tej kolorystyki, nad którą będzie pewnie czuwał konserwator zabytków, będzie nas pilnował pod kątem tego, żeby wrócić do tego historycznego ducha z lat 30., kiedy ten obiekt był projektowany i kiedy powstał.
9: 7 nowoczesnych pojazdów przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami kupiła Legnica. Zakup został dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12: Wymiana wysłużonych i coraz bardziej awaryjnych pojazdów na nowe pozwoli nie tylko na bardziej komfortową obsługę dzieci i młodzieży, które dowożone są do szkół, ale też na tańszą eksploatację całej floty. Jak powiedział
13: Dariusz Wojtkowiak, jestem dyrektorem oddziału Dolnośląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym roku akurat z programu wyrównywania różnic między regionami dofinansowano 100% pozytywnie zaopiniowanych wniosków. Niewątpliwie Legnica, która jest jakby liderem, jednym z liderów w województwie dolnośląskim świadczenia usług społecznych, a dowozy to jest szczególny temat, czyli jakby zajęcie się transportem osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych potrzebujących, więc nie mamy wątpliwości co do dofinansowania takich działań.
12: 6, 17 i 19 miejscowych autobusów trafi do zespołu szkół integracyjnych oraz zespołu placówek specjalnych. Już wcześniej domowi pomocy społecznej został przekazany 9-osobowy mikrobus. Zastępca prezydenta miasta Aleksandra Krzeszewska.
5: To jest historyczny moment dla miasta, które naprawdę chce być blisko ludzi i te potrzeby społeczne, wiemy jak one są ogromne, ale też mogę opowiedzieć troszeczkę o kulisach właśnie tego projektu. Przede wszystkim podziękować Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych, bo no, byłoby bardzo ciężko bez ich ogromnego zaangażowania właśnie w chociażby pisaniu wniosków. No i oczywiście też bez PFRON-u byłoby to absolutnie niemożliwe, także te serdeczne podziękowania również składam na ręce pana dyrektora. A jeżeli chodzi o samą właśnie kulisy powstawania projektu, no to autorytarnie absolutnie żadna decyzja nie została podjęta. Wszystkie autobusy są właśnie w konsultacji z bezpośrednio placówkami, które będą je na co dzień użytkować, bo na tym nam najbardziej zależało, żeby były jak najbardziej odpowiadające potrzebom osób, które na co dzień będą właśnie pasażerami tych autobusów. Także mam nadzieję, że będą służyły długo, a my będziemy jeszcze bardziej mogli rozwijać pomoc społeczną w naszym mieście.
12: Pojazdy są komfortowo wykończone, mają klimatyzację i ogrzewanie postojowe. Objęte są 5-letnim pakietem gwarancyjnym. Cały zakup kosztował prawie 2 600 000 zł, z czego dofinansowanie PFRON-u wyniosło ponad 1 600 000. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Realizm magiczny w Karkonoszach. Wystawa fotografii Tomasza Szerwiela w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach. Prezentowane na ekspozycji fotografie pozwalają zajrzeć do świata niedostępnego dla większości z nas. Do świata, który niknie tuż po wschodzie słońca. To wystawa, którą warto obejrzeć, przekonuje dyrektor Muzeum Przyrodniczego Adam Łaciuk.
14: Wystawa jest podzielona na dwie części. Pierwsza to jest bestiariusz jeleniogórski. Tam jest prezentowane 17 fantastycznych prac, częściowo już znanych, ale jest to jedna, jedyna okazja, żeby je w dużym formacie i naraz obejrzeć w jednym miejscu. Druga część wystawy w innym pomieszczeniu są to najnowsze zdjęcia pana Tomasza do jego nowej książki poświęconej Karkonoszom. I proszę Państwa, ja jeszcze nie widziałem u nikogo takiej gry świateł i w tak fantastyczny sposób pokazujących Karkonosze, które są absolutnie magiczne i przyciągające.
9: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hi, my name is Maruv and you're listening to Musician Radio. They really love music.

0: Radio. Reklama. Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz tylko pamę, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.
0: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: zakrętej drogi plan.
1: Staszka i zegar, a obecnie zegar wskazuje 15 minut do godziny 14.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: To jest idealna pora, żeby powrócić do naszego piątkowego, prawie weekendowego hit typu Alexino i French Kiss.

0: Muzeum Przyrodnicze zaprasza.
1: Mieszczące się w dawnym klasztorze porcesterskim Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze Cieplicach przygotowało w czerwcu dla swoich gości dwie nowe wystawy czasowe. Pierwszą z nich możemy już oglądać. Prezentujemy na niej fotografie, które zapierają dech w piersiach, przekonuje Adam Łaciuk, dyrektor Muzeum Przyrodniczego.
2: To jest wystawa prac Tomasza Szyrwiela, Karkonosze, realizm magiczny. Wystawa jest podzielona na dwie części. Pierwsza to jest bestiariusz jeleniogórski. Tam jest prezentowane 17 fantastycznych prac, częściowo już znanych, ale jest to jedna, jedyna okazja, żeby je w dużym formacie i naraz obejrzeć w jednym miejscu. Druga część wystawy w innym pomieszczeniu są to najnowsze zdjęcia pana Tomasza do jego nowej książki poświęconej karkonoszom. Proszę państwa, ja jeszcze nie widziałem u nikogo takiej gry świateł i w tak fantastyczny sposób pokazujących karkonosze, które są absolutnie magiczne i przyciągające. Naprawdę proszę przyjść zobaczyć, co można zrobić, mając tą żyłkę i to oko do wyłapania światła, które gra w śniegu, gra w skałach, gra w przyrodzie naszych karkonoszy.
1: Wystawa już jest do obejrzenia w Muzeum Przyrodniczym. To teraz pytanie, do kiedy możemy ją oglądać?
2: Cała wystawa będzie prezentowana przez całe wakacje do 30 sierpnia, także jest dużo czasu, aby nawet kilkakrotnie przyjść, bo nie da się tego tak wchłonąć, tego piękna w trakcie jednej wizyty, ale będzie czas właśnie przez całe wakacje na odwiedzenie nas nawet kilkukrotne i obcowanie z tymi fantastycznymi pracami.
1: Przed nami kolejne, drugie wydarzenie.
2: Tak, mamy w tej chwili w przygotowaniu następną wystawę pani Twardowskiej-Rogacewicz, Misiek and Company. Na otwarcie tej wystawy zapraszamy najbliższy wtorek na godzinę 17 do naszego muzeum.
1: Ja chciałbym jeszcze dodać, że Muzeum Przyrodnicze odwiedzamy nie tylko z powodu takich wspaniałych wystaw, ale jeśli chodzi o podstawową działalność, to ona również jest niesamowicie atrakcyjna.
2: Chciałbym państwa serdecznie też zaprosić do zwiedzania naszych wystaw stałych, szczególnie z dziećmi. Robią one, te nasze wystawy robią na dzieciakach, na dorosłych również olbrzymie wrażenie. Można zwiedzić nasze wystawy stałe. Na samym początku wita państwa nasz nowy nabytek, wielki, autentyczny nosorożec Boś, tak się nazywa, który zagościł u nas pod koniec maja i potem można już zwiedzać wystawy czasowe, wystawy stałe, które mieszczą się na pierwszym piętrze.
1: W jakich godzinach zapraszamy do Muzeum Przyrodniczego?
2: Od 9 do 17 każdego dnia w poniedziałki od 11 do 16. Serdecznie zapraszamy.
0: Muzeum Przyrodnicze zaprasza. Szczegóły na stronie muzeum-cieplice.pl.

0: ASAP, Pretty Please, bardzo słoneczne, bardzo już letnie nagranie, no bo w końcu na dworze już również robi się coraz to cieplej, coraz bardziej letnio. Za 5 minut godzina 14, wtedy u nas pojawią się najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a w nich zaglądniemy na trwający obecnie mundial.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
2: Witam serdecznie, mówi Anna Wyszkoni. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
3: Czy ten tak?

Reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.

0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 14.
0: Czas na wiadomości.
3: Obława w Łodzi po napadzie na kantor w centrum miasta. Jeszcze dziś nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej mundialu. Marcin Krzemiński. Obława w Łodzi. Policja poszukuje ciemnoskórego mężczyzny, który napadł na kantor wymiany walut. Jego łupem padło około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Do zdarzenia doszło rano. W kantorze była wówczas 32-letnia pracownica, gdy do środka wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń, mówiła podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
4: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
3: Broń została zabezpieczona i jest badana przez policję. W tej chwili funkcjonariusze nie ujawniają jeszcze, czy to była broń gazowa, hukowa, czy też ostra. Na miejscu pracuje ekipa policyjnych techników pod nadzorem prokuratora. 6 południowych i wschodnich obwodów Ukrainy mierzy się z przerwami w dostawach prądu po nocnym rosyjskim ostrzale. Ukraiński koncern Ukrenergo przekazał, że tam, gdzie pozwalają na to warunki bezpieczeństwa, rozpoczęto już pilne prace naprawcze. Jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. To kolejna konsekwencja sprawy radnego Dawida Kacprzyka, który do niedawna pełnił tam funkcję koordynatora SOR-u i w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 złotych.
5: W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, a rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
3: Wczoraj odwołany został cały zarząd szpitala. Gnał pod prąd dwujezdniowym odcinkiem krajowej 92 pod Poznaniem. Okazało się, że 43-latek miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Pochodzący z, Uk-

0: Kolejny mężczyzna wpadł, bo zatrzymali go inni kierowcy i zadzwonili po policję. Okazało się, że nawet na trzeźwo nie powinien prowadzić auta, bo nie ma do tego uprawnień. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju wygrali oba mecze, tym razem skromnie pokonując Koreę Południową. Świetnie zaprezentowała się również Kanada, strzelając Katarowi aż 6 goli. Michał Waszkiewicz.
1: Czy Meksyk grał ładnie?
2: Nie. Czy ma to w turnieju jakieś znaczenie? Żadnego, bo najpierw wygrał z RPA, a dziś w nocy z Koreą Południową 1-0 i z kompletem punktów prowadzi w grupie, mówi trener Javier Aguirre. Może i nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni. Na drugim biegunie w tej grupie są Czesi, którzy grają koszmarnie. Z RPA wywalczyli tylko punkt. Porywająco zagrała z kolei Kanada, pokonała Katar aż 6-0. Odżyła Szwajcaria, pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1.
0: Jest bliska awansu.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: chcesz? Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Zeszłoroczny letni wielki hit Fuka i bracia Kacperczyk i Potwory z szafy.
1: Muzyczne radio.
0: 16 minut po godzinie 14. Piątkowe, bardzo słoneczne popołudnie cały czas trwa, a u nas co godzinę oczywiście jak zwykle o tej porze pojawia się piosenka dnia. Dziś w niej brytyjska debiutantka, czyli Meek, artystka, która w bardzo dobrym stylu weszła na scenę muzyczną z singlem Fabulous. Meek bardzo alternatywnie rozpoczęła swoją karierę i w tą stronę dalej podąża muzycznie. I kolejny singiel to Beautiful Freaks. Nagranie, które jak sama mówi, jest hołdem dla wszystkich pięknych freaków, którzy nie wpisują się w schematy i podążają własnym rytmem. Niech żyje indywidualność. Tak Meek napisała o swoim najnowszym nagraniu, które my dziś co godzinę bardzo chętnie Wam przypominamy.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Summer of 90 w muzycznym radiu za 5 minut, godzina 14.30. A co u nas wtedy? U nas wtedy oczywiście najnowsze doniesienia z regionu oraz prognoza pogody. To będą dziś oczywiście miłe informacje, jeżeli chodzi o prognozę pogody dla Dolnego Śląska. Koniecznie zostańcie z nami, a u nas teraz Stach Bukowski.

0: Reklama.
1: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
2: A znowu tyle za paliwo.
3: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
2: Jak?
3: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
4: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
5: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
9: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Jest słonecznie, jest ciepło obecnie w regionie, średnio 30 stopni, a miejscami nawet kilka stopni więcej. To są te dobre informacje. Z nieco gorszych informacji dziś od godziny 16 na terenie Dolnego Śląska będzie obowiązywało ostrzeżenie dotyczące burz, którym lokalnie mogą towarzyszyć silne opady deszczu. Sprawdzamy ciśnienie, ono jest w tendencji spadkowej. Na ten moment wynosi 1018 hektopaskali.
9: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
11: Dni Bolkowa 2026 połączone z obchodami 750-lecia miasta. Bardo i piernikowa parada podczas święta miasta.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
11: A na początek Szklarska Poręba, gdzie kończą się remonty ulic, które zostały uszkodzone przez powódź w 2024 roku. Jak informuje burmistrz miasta Paweł Popłoński, wszystkie prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku.
12: W tym roku kończymy rewitalizację tych ulic, które zostały zgłoszone i oczywiście zostały przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki zaakceptowane do remontu. Z takich chyba najważniejszych i sztampowych ulic, które w zasadzie już są prawie że na ukończeniu, to jest remont ulicy Osiedle Podgórze, która chyba była jedną z najgorszych ulic na terenie naszego miasta. Tu również remont ulicy Wzgórze Paderewskiego. Tutaj bardzo się cieszę przy współpracy z Karkonoskim Systemem Wodociągów i Kanalizacji, bo remont ten związany był z wymianą kompleksową nawierzchni. Udało nam się usunąć kwestie dotyczące kanalizacji wodnej, no, która w tej ulicy, no, pamiętam, myślę, że czasy po II wojnie światowej, na szczęście jest dublowana, bo tam istniały dwie sieci, stara i nowa, i w tym momencie funkcjonuje ta nowa, która miejmy nadzieję, że przez długi okres czasu będzie sprawna i nie będzie wymagała żadnych ewentualnych napraw i prac.
7: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: Dzisiaj ruszają Dni Bolkowa 2026, połączone z obchodami 750-lecia miasta. Przez 3 dni Bolków będzie miejscem spotkań, koncertów, występów, wspomnień, dobrej zabawy i wspólnego świętowania. W programie artystycznym wystąpią gwiazdy, m.in. Kamil Bednarek, Smolasty czy Krystyna Giżowska. Obchody rozpoczynamy od otwarcia wystawy poświęconej historii miasta, mówi burmistrz Bolkowa Mirosław Pustuła.
13: Rozpoczynamy w Galerii Art Est Historia wystawą Bolków dawniej i dziś. O
0: godzinie 17 z Bolkowskiego Rynku wyrusza parada jubileuszowa, która przejdzie ulicami miasta, a następnie świętowanie przeniesie się na ośrodek wypoczynku świątecznego. Na scenie wystąpią m.in. gwiazdy tegorocznych obchodów Kamil Bednarek, Smolasty, Krystyna Giżowska, Krzysztof Bączkowski oraz IMI. Czekać będą także lokalni wystawcy, strefa gastro oraz strefa dla najmłodszych. To jest dobra okazja, aby spotkać się razem, przypomnieć historię Bolkowa i wspólnie spędzić czas. Zapraszam mieszkańców, gości oraz wszystkich przyjaciół Bolkowa.
11: Przenosimy się do Barda, gdzie już w niedzielę przez miasto przejdzie parada piernikowa. To organizowana ponownie od kilku lat impreza, nawiązująca do kilkusetletniej tradycji wypiekania pierników w Bardzie. Materiał Jacka Zycha.
6: Rzeczywiście, jak wyglądała parada piernikowa jeszcze przed wojną, w 1934 roku pokazała mi na archiwalnej fotografii pani Magdalena Topolanek, która w Bardzie piecze pierniki według jeszcze tradycyjnych przedwojennych receptur. Na fotografii korowód ubranych w stroje ludowe mieszkańców idzie główną ulicą miasta od Kamiennego Mostu w stronę Bazyliki, niosąc na czele całkiem sporych rozmiarów piernikowy domek. Nie inaczej będzie wyglądał niedzielny korowód.
13: Kiedy jest święto piernika, ubierają przepiękne kolorowe stroje, które są szyte na tę okazję specjalne. Mają na głowach przepiękne czepce, które też są robione specjalnie na okazję właśnie takich parad piernikowych, ale jarmarkowych również, i oni idą wszyscy w tym pochodzie. Oczywiście mieszkańcy mogą też się przebrać, natomiast najczęściej wygląda w ten sposób, że właśnie ci związani z piernikami są przepięknie ubrani, a pozostali ludzie idą w pochodzie piernikowym. Jest oczywiście gwarno, jest oczywiście wesoło.
14: Rzeczywiście jest to stara tradycja. Kiedyś w miasteczku funkcjonowało 7 fabryczek piernika, a piernikarze miasteczka ubierali ten cudowny domek w pierniki. Dzieci wędrowały przez miasteczko z domkiem, z piernikami, na koniec częstowały się piernikami. Stąd też powróciliśmy do tej tradycji, bo chcieliśmy stworzyć dzień familijny dla rodzin, żeby do nas przyjeżdżały rodziny.
6: To Magdalena Topolanek z bardzkich pierników, a wcześniej burmistrz Barda Marta Ptasińska. Parada piernikowa ruszy w niedzielę przed południem, a w sobotę dni Barda, czyli koncerty i zabawa.
13: Czyli bawimy się, jest kilka zespołów, gwiazdą jest najpierw Matt Palmer, a potem będą Łzy.
6: Historia bardzkich pierników sięga XV wieku. Wypiekano je tu głównie dla pielgrzymów odwiedzających bardzką bazylikę i stojącą w niej cudowną figurkę Najświętszej Maryi Panny. Po wojnie tradycja zanikła od 6 lat, między innymi dzięki pomocy Gottfrieda Prausa, wnuka jednego z ostatnich bardzkich cukierników. Receptura wróciła do Barda i znów w mieście codziennie czuć zapach pierników. Z Barda Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
15: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hi, I'm Riel and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
3: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Artur Rojek i odrobinę więcej. Tak się składa, że w tym roku nawet nie odrobinę, a dużo więcej Artura Rojka dostaniemy, dużo nowej muzyki, bo właśnie ten artysta, ikona totalna polskiej sceny muzycznej, szykuje się do premiery nowego krążka. Jesienią ma ukazać się krążek Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tak, dokładnie tak brzmi ten krążek. Jest to zdanie, które kiedyś wypowiedział jego syn. Dostaliśmy już kilka singlów zapowiadających to wydawnictwo, no i dostaliśmy też świetną informację. Artur Rojek jesienią wyruszy w trasę. Zagra m.in. we Wrocławiu, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, 25 października.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-tip.
0: Wracamy do naszego hit-typu. Dziś Alexino i French Kiss.

0: Zaczynamy od propozycji dla słuchaczy, którzy chcieliby dzisiejszy wieczór spędzić w Jeleniogórskim Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. Jest tylko jedna. To kameralne studium relacji matki i jej dorosłej córki, osobista, a zarazem bardzo uniwersalna opowieść o tym, jak skomplikowane i pełne sprzeczności emocje potrafią łączyć dwie najbliższe sobie kobiety. Na spektakl zaprasza dyrektorka teatru Katarzyna Sołtys.
1: Ten spektakl nie jest długi, natomiast na pewno jest wzruszający. Śmiałam się trochę, że powinniśmy do wejściówek, do biletów rozdawać chusteczki. Jeżeli chcecie się wzruszyć, zobaczyć spektakl taki bardzo dotykający wewnętrznie, jakoś tak pokazujący, jak te nasze relacje współcześnie wyglądają, to was zapraszam.
0: Karius i Baktus to historie opowiadające o dwóch trolach żyjących w ustach chłopca, który nie należał do czyścioszków myjących zbyt często zęby. Spektakl, który w zabawny i zarazem pouczający sposób pokazuje najmłodszym, jak bardzo istotna jest higiena, wystawia w niedzielę Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze. Zaprasza aktor Rafał Książyna.
2: Jest to bajka na podstawie klasyki norweskiej Karius og Baktus. Opowiada o dwóch trolach, które mieszkają w buzi dziecka. Na początku byłem dosyć sceptycznie nastawiony, mówi, jej, czy sama dydaktyka dla tych dzieci, ale jest to taka zabawa. Dzieci tak kochają te trole, które mieszkają w buzi. Jest to komedia śpiewana, jedno wielkie szaleństwo na scenie, które dzieciom na pewno się spodoba, zawsze się podobało i gramy w niedzielę o godzinie 16.
0: W piątek ruszają Dni Bolkowa 2026, połączone z obchodami 750-lecia miasta. Przez 3 dni Bolków będzie miejscem spotkań, koncertów, występów, wspomnień, dobrej zabawy i wspólnego świętowania. Obchody rozpoczniemy od otwarcia wystawy poświęconej historii miasta, mówi Mirosław Pustuła, burmistrz Bolkowa.
3: Rozpoczynamy w galerii Art Est Historia wystawą Bolków dawniej i dziś. O godzinie 17 z bolkowskiego rynku wyrusza parada jubileuszowa, która przejdzie ulicami miasta, a następnie świętowanie przeniesie się na ośrodek wypoczynku świątecznego. Na scenie wystąpią m.in. gwiazdy tegorocznych obchodów, Kamil Bednarek, Smolasty, Krystyna Giżowska, Krzysztof Bączkowski oraz IMI.
0: Tego jeszcze nie było. W tym roku pod choinkiem w Jeleniogórskim Sobieszowie spotkają się ogień, szkło, muzyka, sztuka i słowiańska magia, tworząc zupełnie nową odsłonę jednego z najbardziej klimatycznych wydarzeń regionu – Nocy Świętojańskiej. U podnóża majestatycznego zamku Choinik powstanie niezwykła przestrzeń pełna światła, dźwięków, rękodzieła i letniej energii. Tegoroczna odsłona Nocy Świętojańskiej będzie wyjątkowym połączeniem dwóch niezwykłych wydarzeń – Art and Glass Festiwalu oraz muzycznego projektu Glass and Roll. Noc Świętojańska pod choinkiem rozpocznie się w sobotę o godzinie 13 i potrwa do niedzieli. Przenosimy się do Barda, gdzie już w niedzielę przez miasto przejdzie parada piernikowa. To organizowana ponownie od lat impreza nawiązująca do kilkusetletniej tradycji wypiekania pierników w Bardzie.
4: Kiedy jest święto piernika, ubierają przepiękne kolorowe stroje, które są szyte na tę okazję specjalne. Mają na głowach przepiękne czepce, które też są robione specjalnie na okazję właśnie takich parad piernikowych, ale jarmarkowych również i oni idą wszyscy w tym pochodzie. Oczywiście mieszkańcy mogą też się przebrać, natomiast najczęściej wygląda w ten sposób, że właśnie ci związani z piernikami są przepięknie ubrani, a pozostali ludzie idą w pochodzie piernikowym. Jest oczywiście gwarno, jest oczywiście wesoło.
5: To burmistrz Barda Marta Ptasińska. Parada piernikowa ruszy w niedzielę przed południem, a w sobotę Dni Barda, czyli koncerty i zabawa.
0: To będzie prawdziwe święto lata w Legnicy. W sobotę między Wale Kaczawy zamieni się w miejsce pełne słowiańskich tradycji, muzyki i rodzinnej zabawy. Warsztaty plecenia wianków, jubileuszowy spływ samoróbek, festyn słowiański, nocny bieg kupały i wielkie ognisko to tylko część atrakcji przygotowanych podczas pierwszych legnickich wianków.
6: To będzie wyjątkowy wieczór inspirowany tradycją Nocy Kupały, ale w nowoczesnym, otwartym dla wszystkich wydaniu.
7: Informuje Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
6: W programie m.in. kolejna edycja spływu samoróbek o błękitną wstęgę Kaczawy, nocny bieg kupały, warsztaty i konkurs ogień i wianki oraz oczywiście wielkie ognisko. Chcemy stworzyć atmosferę wspólnego święta nad wodą z muzyką, światłem i aktywnościami dla całych rodzin.
0: Na koniec zaproszenie do Wrocławia i niecodzienne wydarzenie. Już w niedzielę 21 czerwca Święto Muzyki, które Opera Wrocławska od lat obchodzi wyjątkowo uroczyście. Z tej okazji zespół przygotował dla melomanów bezpłatny koncert z najpiękniejszymi fragmentami z opery Carmen Georgesa Bizeta. Ten wyjątkowy koncert rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20 na ulicy Świdnickiej przed gmachem Opery Wrocławskiej.
8: Imprezownik. Cześć, witajcie. Tutaj Natalia Nykiel. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają

0: Reklama.
1: Płytki?
2: Rokitki, świętuj z nami. 6. urodziny salonu płytek ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
3: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 15.
1: Czas na wiadomości.
7: Fala upałów dziś na zachodzie, jutro już w całej Polsce. Porozumienie USA i Iranu będzie szybko widoczne na stacjach, uważa minister energii. Ostre tarcie na linii Włochy-USA, a poszło zdjęcie. Marcin Krzemiński. To będzie bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty pierwszego i drugiego stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
8: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
9: Być może zaobserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni temperatury minimalną.
8: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową. Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób.
7: W najbliższych godzinach uważać trzeba będzie też na gwałtowne burze z gradem i porywistym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą przede wszystkim zachodnich województw. Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisane. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. Tłumaczy też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
10: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN, dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo. Ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
7: Minister Motyka szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche. Tylko w ostatnich godzinach w wymianie ognia między Hezbollahem a Izraelem zginęło 18 cywilów i 4 żołnierzy. Szef MSZ Włoch odwołał zaplanowaną na niedzielę i poniedziałek wizytę w Stanach Zjednoczonych. Antonio Tajani wyjaśnia, że to w związku z obraźliwymi słowami prezydenta USA o premier Giorgi Meloni. Donald Trump miał powiedzieć włoskiej telewizji, że zrobił sobie zdjęcie z Meloni, bo ta go o to błagała.
11: Io e l'Italia.
12: Włochy i ja nigdy nie błagamy.
11: Non imploriamo mai.
7: Zapewnia premier Meloni, stosunki między nią a Trumpem

0: zaczęły się psuć, gdy włoska przywódczyni stanęła w obronie papieża, którego prezydent USA ostro krytykował. W Poznaniu rusza w ten weekend Malta Festival. Spektakle, performanse, koncerty, spotkania z twórcami, warsztaty, dyskusje oraz seanse filmowe złożą się na 36. edycję wydarzenia. Kulminacyjnym punktem Malty będzie 24-godzinny spektakl The Second Woman, w którym Magdalena Cielecka wciela się w rolę rozstającej się kobiety, a towarzyszą jej aktorzy, amatorzy wybrani w castingu.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22:00 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
12: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
13: Po reklamie.
14: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Okazuje się, że klienci wciąż chcą kupować auta w salonie. Przed nami letnie upały, to czas autopiekarników. Ruszamy.
0: Auto Radio.
1: Z najnowszego badania Cazoo Consumer Insight Panel, o którym pisze brytyjski magazyn Car Dealer, wynika, że klienci zainteresowani zakupem auta wciąż preferują transakcje w salonach dealerskich zamiast zakupów w internecie. 72% pytanych chce obejrzeć samochód, odbyć jazdę próbną i kupić go w salonie samochodowym. Odsetek ten utrzymywał się na stałym poziomie w ostatnich 3 ankietach. Zainteresowanie zakupami w internecie rośnie, ale bardzo powoli. Odsetek kupujących, którzy chcą obejrzeć samochody i przetestować je u dealerów, a następnie dokonać zakupu online, wzrósł z 19% w 2022 roku do 21% obecnie, czytamy w artykule. Tylko 8% ankietowanych chce dokonać całego procesu kupna auta w internecie. Badanie pokazuje również, że klienci wolą rozmawiać z personelem salonu niż z asystentami AI. 53% badanych stwierdziło, że wolałoby porozmawiać z prawdziwą osobą, choć odsetek ten spadł do 42% wśród tych, którzy już korzystali z telefonicznego asystenta opartego na sztucznej inteligencji.
0: Porady ekspertów.
1: W powietrzu czuć już nadchodzące lato, a wraz z nim powracają typowe dla tej pory roku wyzwania dla kierowców. Otwierasz drzwi auta i uderza w ciebie fala gorąca, która potrafi odebrać chęć do jazdy, zanim jeszcze ruszysz. Wielu kierowców, wsiadając do rozgrzanego samochodu, odruchowo ustawia klimatyzację na najwyższy poziom. Takie działanie nie tylko nie jest efektywne, ale może także negatywnie wpływać na zdrowie. Zamiast tego warto zadbać o przewietrzenie pojazdu jeszcze przed rozpoczęciem jazdy. Najlepiej na kilka minut opuścić wszystkie szyby, co pozwoli na wymianę powietrze i obniżenie temperatury w środku, która zwykle jest wyższa niż na zewnątrz. Taki prosty zabieg sprawia, że wnętrze szybko się schładza. Zdarza się jednak, że nie ma czasu na dłuższe wietrzenie. W takiej sytuacji można kilkakrotnie szeroko otworzyć i zamknąć drzwi, co przyspieszy usunięcie gorącego powietrza z kabiny. Dzięki temu klimatyzacja nie będzie musiała pracować na pełnych obrotach, co jest szczególnie istotne, gdy samochód długo stał na słońcu. Zwykłe otwarcie szyb może obniżyć temperaturę nawet o kilkanaście stopni. Dzięki temu wsiadamy do chłodniejszego auta, co sprawia, że klimatyzacja działa szybciej i skuteczniej, a właśnie o to nam chodzi. Ustawianie klimatyzacji na maksymalną moc może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak przeziębienie, na które skarży się wielu kierowców. Dlatego warto wspomóc jej działanie, aby nie była zmuszona do intensywnego chłodzenia. Ważne, by nie nastawiać nawiewu bezpośrednio na siebie i pilnować, by nie było zbyt dużej różnicy temperatur między autem a środowiskiem zewnętrznym. Najzdrowiej, gdy różnica wynosi maksymalnie 6 stopni Celsjusza. Nawet w aucie bez klimatyzacji nastawienie nawiewu na twarz może powodować dolegliwości, takie jak bóle mięśni czy o zgrozo zapalenie ucha. Unikajmy też uruchamiania klimatyzacji od razu na maksymalnym chłodzeniu, ponieważ zwiększa to ryzyko przeziębienia. Zdecydowanie lepiej wybrać tryb eko, jeśli jest dostępny, gdyż jest to rozwiązanie korzystniejsze zarówno dla zdrowia, jak i dla naszego portfela.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, mówi Paula. Słuchajcie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Nigdy o tobie nie zapomnę w Muzycznym Radiu, a my nie zapominamy o naszej piątkowej piosence dnia.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Wracamy do debiutującej brytyjskiej artystki alternatywnej Meek i Beautiful Freaks.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500-305-123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
9: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
11: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Jest ciepło, a nawet można powiedzieć bardzo ciepło na Dolnym Śląsku. Średnio 30 stopni, tyle dziś zobaczymy na termometrach. Z nieco gorszych informacji, dziś przed godziną 16 i później są spodziewane burze na terenie całego Dolnego Śląska. Mogą towarzyszyć im też intensywne opady deszczu. Ciśnienie cały czas w tendencji spadkowej na ten moment wynosi 1018 hektopaskali. Jakość powietrza jest doskonała.
13: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
16: Laureatka Nagrody Miasta Legnicy nagrodę pieniężną przekazała na rzecz szkoły. Mistrzyni świata baristów, jedyna kobieta na globie nosząca ten tytuł, zamieniła Poznań na małą dolnośląską wieś.
17: Słuchacie raportu regionalnego.
16: A na początek Świdnica, która walczy z odpływem młodych mieszkańców do dużych aglomeracji miejskich. Władze miasta stawiają na współpracę z biznesem i rozwój szkolnictwa zawodowego, a pomóc ma w tym jubileuszowa edycja znanego programu miejskiego Zaloguj się w Świdnicy. Materiał Jacka Zycha.
18: Rzeczywiście w Świdnicy zakończyła się właśnie 10. edycja konkursu Zalogowanie w Świdnicy 2026. Program ma przekonać młodzież, że lokalny rynek pracy oferuje dobre warunki rozwoju. Atutem mają być też bliskość stolicy Dolnego Śląska i dobra komunikacja kolejowa. W projekcie biorą udział lokalne przedsiębiorstwa, które otwierają swoje drzwi dla uczniów.
19: Przede wszystkim chcemy zatrzymać młodych ludzi w Świdnicy, pokazać im, że miasto posiada zasób różnych miejsc, w których można realizować się zawodowo. Oczywiście oczywiście, niech każdy młody człowiek realizuje swoją pasję, ale dla nas istotne jest to, aby realizował ją właśnie w Świdnicy, abyśmy zatrzymali przede wszystkim ucieczkę tych młodych ludzi do dużych aglomeracji miejskich, takich jak Wrocław.
18: Powiedział mi Krystian Warecki, zastępca prezydenta Świdnicy. Młodzież ze świdnickich szkół podchodzi do planów życiowych w zróżnicowany sposób. Część uczniów planuje wyjazd do dużych miast i ośrodków akademickich na studia, inni deklarują chęć powrotu do rodzinnego miasta, jeśli tylko rynek pracy na to pozwoli.
12: Wolałbym na pewno na starość wrócić do Świdnicy, natomiast moje młodzieńcze lata chciałbym spędzić w innym mieście, większym od Świdnicy.
20: Czyli ja tam z dużych planów nie mam przyszłości, więc no, myślę, że bym poszedł do jakiegoś technikum lub liceum Świdnicy, też co ma dobre oceny i po prostu bym zamieszkał w Świdnicy.
21: Myślę, że tak do końca liceum, a potem gdzieś indziej.
18: A to już uczniowie biorący udział w programie. Władze miasta traktują program jako element strategii przeciwdziałania depopulacji. Współpraca szkół z przedsiębiorcami ma ułatwić start zawodowy absolwentom. Świdnica zamierza kontynuować projekt w kolejnych latach. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
16: Marta Hanna Chmielewska, wieloletnia dyrektorka szkoły podstawowej nr 10 w Legnicy, społeczniczka i filantropka, która przez lata z pasją wychowywała kolejne pokolenia legniczan, została laureatką Nagrody Miasta Legnicy. Podczas uroczystej sesji w sali Królewskiej Akademii Rycerskiej poinformowała, że całą nagrodę pieniężną przekazała na rzecz szkoły, którą kierowała.
22: Nagroda miasta w wysokości 10 tysięcy złotych
23: trafia do pani Marty Hanny Chmielewskiej. Pionierki naszego miasta, wybitnej pedagogzki oraz wieloletniej dyrektorki szkoły podstawowej nr 10.
24: Panie prezydencie, dziękuję panu za uznanie mojej pracy społecznej. Serdeczne dzięki za pieniążki, które otrzymałam. Przekazuję je na rzecz mojej szkoły, tak ją mogę nazwać, bo tyle lat przypracowałam, na 70-lecie jej istnienia, które będzie we wrześniu, żeby miała pieniądze na zorganizowanie tejże uroczystości. Także dziękuję bardzo. Chciałam również powiedzieć, że w tym mieście się nie urodziłam, ale kocham je bardzo. Urodziłam się w Warszawie, przeszłam z mamą powstanie warszawskie i obóz w Pruszkowie. Następnie znalazłam się w Gorzowie Wielkopolskim z rodzicami, a potem w Legnicy. I tak stałam się legniczanką. Legnicę kocham, kocham jego mieszkańców, kocham dzieci i młodzież.
25: Warto przypomnieć, że tegorocznym laureatem Nagrody Miasta Legnicy zostało także Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Od ponad trzech dekad placówka zapewnia całodobową opiekę dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
16: I na koniec coś dla smakoszy kawy. W małej wsi Mikołajów na Dolnym Śląsku od niedawna mieszka osoba, która o kawie wie praktycznie wszystko. To mistrzyni świata baristów, jedyna kobieta na globie nosząca tego typu tytuł. I właśnie wybiera się na kolejne mistrzostwa.
26: Jak mówi, nie chodzi wcale o kolekcjonowanie tytułów z mistrzostw świata, bo Agnieszka Rojewska ma już dwa. Z Amsterdamu, gdzie została mistrzynią świata baristów, czyli parzenia kawy z ekspresu i jej podawania, a także z Mediolanu, gdzie zwyciężyła w konkurencji koktajli kawowych. Teraz przed mistrzynią świata mistrzostwa w Brukseli, gdzie zmierzy się w parzeniu kawy metodą przelewową. Pani Agnieszka na Dolnym Śląsku mieszka od kilku miesięcy. Zamieniła wielkomiejski Poznań na małą, starą wieś Mikołajów w gminie Stoszowice w powiecie ząbkowickim. Przesądził widok z okna i stara stodoła, którą zaadaptowała wspólnie z przyjaciółką Anną Oleksy. Teraz uruchomiły tam palarnię kawy z częścią warsztatową dla mieszkańców, gdzie pani Agnieszka opowiada o gatunkach ziaren i ich wypalaniu, parzeniu oraz podawaniu, a pani Anna serwuje ciasta własnego wypieku. Jak żartuje mistrzyni, poza kawą ona sama stała się atrakcją turystyczną i choć po pierwszych mistrzostwach odwiedziła 40 krajów, od Chin przez RPA, Nową Zelandię po Australię, właśnie tu, na końcu świata, w starej stodole znalazła to, czego szukała. Miejscowi już ją pokochali, a region dopiero odkrywa. Jeśli właśnie sięgacie po filiżankę kawy, życzymy Państwu smacznego. Więcej o pani Agnieszce i jej kawowym królestwie przeczytacie na naszej stronie internetowej. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, wrocławnaszemiasto.pl.
16: Kolejne doniesienia z regionu o 16.30.
15: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
27: Cześć, tu Kajra. Pozdrawiam słuchaczy Muzycznego Radia, a to mój nowy singiel Kiczyk.

0: Reklama. Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: A, znowu tyle za paliwo.
12: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
11: Jak?
12: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
13: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
14: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
15: Po reklamie.
16: Muzyczne radio.

0: Babie Lato po raz kolejny powraca. W tym roku skład to Natalia Grosiak, Bella i Katia. Najpierw zaprezentowały nam singiel Dwa Słońca, a teraz kolejny singiel, który zapowiada ten skład Babiego Lata, czyli Co chcę, to mam.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: Raz jeszcze wracamy do naszego piątkowego hit typu Alessino French Kiss.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i nocnegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ.

0: 50 gramów, cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
4: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
5: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 16.
7: Czas na wiadomości.
9: Upały w Europie, za chwilę o Polsce i o Francji. Zatrzymany mężczyzna, który zaatakował Amerykanina, bo mówił po angielsku. Wrócimy też do afery w stołecznym szpitalu południowym. Marcin Krzemiński. Upały z przytupem dotarły do Polski. Najcieplejszym miastem będą dziś Słubice, gdzie w południe było 31 stopni, a obecnie są aż 33. Na zachód dotarło już powietrze zwrotnikowe, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
10: Ono będzie stopniowo obejmowało coraz większe obszary Polski. Jutro wschodnia część kraju 28-30 stopni, krańce północno-wschodnie 27, no i zachód najcieplejszy 33-34.
9: Na zachodzie kraju możliwe dziś też burze. Upały od kilku dni dają się we znaki we Francji. Wczoraj miejscami termometry przekroczyły granicę 40 stopni. Wysokie temperatury szczególnie utrudniają życie tamtejszym maturzystom, którzy zaczęli w tym tygodniu pisać egzaminy.
11: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
9: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował obywatela Stanów Zjednoczonych w jednym z tramwajów. Sprawcą ataku okazał się 31-letni Polak, znany już warszawskiej policji, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
12: Był notowany za kradzieże i włamania oraz posiadanie narkotyków. Na ten moment znajduje się on w Komendzie Rejonowej Policji przy ulicy Wilczej i zaplanowaliśmy z nim przeprowadzenie dalszych czynności procesowych.
9: Do awantury w tramwaju doszło wczoraj późnym popołudniem. Amerykanin został pobity tylko dlatego, że napastnikowi nie spodobało się, że mówi po angielsku. Pozostajemy w stolicy. Są sygnały, że Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje i kontakty, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W placówce trwa audyt. Wczoraj odwołano zarząd, dziś ma zostać odwołana Rada Nadzorcza. Nowa będzie odpolityczniona. Trzaskowski twierdzi, że nie miał żadnych informacji o nieprawidłowościach na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego. Nie było też sygnałów o saloniku dla VIP-ów, dla polityków Koalicji Obywatelskiej, choć jedno z pomieszczeń było wykorzystywane nieprawidłowo.
13: Chodziło o pomieszczenia należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
9: Dodam, że młody lekarz skorygował już 33 swoje faktury i oddał szpitalowi około 500 000 zł. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Nadal jest niezdatna do spożycia

0: Wycięcia woda z kranów w części Starachowic i okolicznych miejscowościach. To po wykryciu bakterii E. coli. Według prezydenta miasta problemy z wodą powinny się zakończyć w weekend. Jutro w Warszawie rozpoczyna się festiwal paderewski na Ujazdowie. Co sobotę o stałej porze przez całe lato pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego odbywać się będą koncerty w wykonaniu polskich i zagranicznych pianistów.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
8: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
13: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Simulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
14: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Best of. Najlepszy z najlepszych.
1: 15 minut po godzinie 16 jest piątek w końcu, weekend już na horyzoncie, a my wkraczamy w weekend w rytmie programu Best Of. Jak zawsze o tej porze słyszymy się z najlepszymi hitami w muzycznym radiu. Aż do najnowszego notowania Hit Planety właśnie najlepsi artyści i ich najlepsze hity będą podbijały stację muzycznego radia, a przed nami już teraz świetny projekt Maleo Reggae Rockers i Reggae Radio.

0: Music News na starcie, a to dziś może oznaczać tylko jedno. Spotkanie z Rehabem, z duetem Jubel i królową popmuzy Madoną. Chcecie poznać szczegóły? Proszę bardzo. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Gwiazda światowej sceny dance Rhea prezentuje kolejny rozdział albumu Dream Inside a Dream. W utworze If I Could Stop Time towarzyszy mu brytyjska wokalistka Izzy Bizu. Artysta tym singlem zapowiada nadchodzący album Dream Inside a Dream, którego premiera została zaplanowana na 31 dzień lipca. Singiel If I Could Stop Time opowiada o świecie, w którym czas na chwilę przestaje płynąć, pozwalając dostrzec wartości codziennych doświadczeń. Zamiast poddawać się nieustannemu pośpiechowi, utwór zachęca do zatrzymania się, refleksji i docenienia drogi, którą już przeszliśmy. Ciepły wokal Izzy Bizu i pełna przestrzeń, emocjonalna produkcja Rehaba tworzą atmosferę sprzyjającą zarówno introspekcji, jak i wdzięczności za teraźniejszość. Jak wyjaśnia sam artysta, If I Could Stop Time narodziło się w miejscu, gdzie życie zwolniło, a ja odzyskałem jasność myślenia. Żyjemy bardzo szybko i łatwo zapomnieć o tym, co naprawdę nadaje życiu sens, kiedy ścigamy czas i samych siebie. Zdałem sobie sprawę, że gdybym mógł zatrzymać czas, byłbym bardziej wdzięczny za to, gdzie jestem i jaką drogę przeszedłem. Nie mogę zatrzymać czasu, ale mogę zmienić swoje nastawienie i przypominać sobie, by cieszyć się chwilą, dodał Rehab. Pozostajemy przy nowościach. Znany wam doskonale z fal muzycznego radia duet Jubel prezentuje nowy singiel Ocean House. Utwór łączy nostalgiczne melodie, migoczące gitarowe brzmienia i euforyczną produkcję dance-popową. Tworzy dzięki temu klimat przywołujący niekończące się letnie zachody słońca, nocne imprezy i wspomnienia, które pozostają z nami długo po zakończeniu wakacji. Nowy singiel Ocean House kontynuuje charakterystyczne dla duetu Jubel połączenie chwytliwych melodii, tanecznej energii i emocjonalnej lekkości. To propozycja, która z powodzeniem może stać się jednym z soundtracków tegorocznego lata. Music News. Tymczasem Madonna zaprezentowała kolejny utwór z nadchodzącego albumu Confessions 2. Piosenka Bizarre niespodziewanie pojawiła się podczas koncertu Martina Garrixa w nowojorskim Barclays Center. Holenderski DJ połączył Bizarre z pulsującym tanecznym bitem, a całość uzupełniła oprawa świetlna utrzymana w różowych i fioletowych barwach. To właśnie te kolory mają być motywem przewodnim ery Confessions 2. Bizarre to 10. kompozycja na liczącym 16 utworów w albumie Confessions 2. Jest to już 4. piosenka zaprezentowana przed premierą wydawnictwa. Wcześniej Madonna udostępniła otwierający album utwór I Feel So Free, a następnie nagranie Bring Your Love, zrealizowane wspólnie z Sabriną Carpenter. Kilka tygodni temu ukazał się także singiel Love Sensation. Cała płyta trafi do fanów 3 lipca. To na koniec tradycyjnie łapcie kolejne muzyczne premiery. Fritz Kalkbrenner z nagraniem Everything in Between, Dub Dogs i Zark z nowym singlem Stolen Dance i Dejes z najnowszą propozycją Crush. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Kombi, jeszcze wszystko przed nami, to nagranie już teraz, a my dajemy znać zmotoryzowanym, że jeżeli z Jeleni Góry wybieracie się w stronę Wrocławia albo z Kaczorowa chcecie dostać się do Jeleni Góry, to napotkacie przed Radomierzem na naprawdę spory korek. Tam obecnie trwają prace, najprawdopodobniej malowane są w tym miejscu pasy. Warto uzbroić się w cierpliwość, a my przypominamy już teraz świetny hit. Kombi, jeszcze wszystko przed nami.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
4: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
11: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i sobotę od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Ostatni weekend kalendarzowej wiosny, naprawdę bardzo letni, szykuje się na Dolnym Śląsku, zresztą już jest na termometrach obecnie średnio 30 stopni, a jutro średnio 31, tak samo w niedzielę. Bardzo ciepły weekend się szykuje, a dziś jeszcze cały czas obowiązuje ostrzeżenie dotyczące burz, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Jakość powietrza bez zmian cały czas jest bardzo dobra.
13: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
14: Ostatni na dziś raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
16: Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu miejskiego przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze podpisana. Dokument wraz z pozwoleniem na budowę ma być gotowy za 200 dni. Potem rozpoczną się prace budowlane, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
17: Będą tutaj dodatkowe systemy podgrzewania wody, wykorzystując ekologiczne rozwiązania, czy to będą solary, czy to będą panele fotowoltaiczne, to jesteśmy w trakcie jeszcze ustaleń, ale w każdym razie na to dostaliśmy właśnie też pieniądze, żeby wydłużyć okres funkcjonowania, czyli i tak chcielibyśmy już od maja do połowy września, czy nawet do października, jak będzie okres ciepłych dni, żeby można było tutaj funkcjonować. A po drugie będą różnego rodzaju atrakcje, atrakcje przede wszystkim dla dzieci, będą zjeżdżalnie i myślę, że to będzie takie miejsce rodzinne, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
12: Michał Otomański, jestem architektem, prowadzę pracownię, która specjalizuje się w obiektach basenowych. Będę głównym projektantem tego obiektu. No, na pewno obiekt jest bardzo ładnie położony, no i tutaj cały aspekt projektowy polega na tym, żeby w to dziedzictwo historyczne wpisać się z naszymi rozwiązaniami i nowoczesnymi technologiami, no jednocześnie nie zmieniać charakteru obiektu i tej kolorystyki, nad którą będzie pewnie czuwał konserwator zabytków, będzie nas pilnował pod kątem tego, żeby wrócić do tego historycznego ducha z lat 30., kiedy ten obiekt był projektowany i kiedy powstał.
15: Słuchacie raportu regionalnego.
16: 7 nowoczesnych pojazdów przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami kupiła Legnica. Zakup został dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
18: Wymiana wysłużonych i coraz bardziej awaryjnych pojazdów na nowe pozwoli nie tylko na bardziej komfortową obsługę dzieci i młodzieży, które dowożone są do szkół, ale też na tańszą eksploatację całej floty. Jak powiedział
19: Dariusz Wojtkowiak, jestem dyrektorem oddziału Dolnośląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym roku akurat z programu wyrównywania różnic między regionami dofinansowano 100% pozytywnie zaopiniowanych wniosków. Niewątpliwie Legnica, która jest jakby liderem, jednym z liderów w województwie dolnośląskim świadczenia usług społecznych, a dowozy to jest szczególny temat, czyli jakby zajęcie się transportem osób niepełnosprawnych potrzebujących, więc nie mamy wątpliwości co do dofinansowania takich działań.
18: 6, 17 i 19 miejscowych autobusów trafi do zespołu szkół integracyjnych oraz zespołu placówek specjalnych. Już wcześniej domowi pomocy społecznej został przekazany 9-osobowy mikrobus. Zastępca prezydenta miasta Aleksandra Krzeszewska.
20: To jest historyczny moment dla miasta, które naprawdę chce być blisko ludzi i te potrzeby społeczne, wiemy jak one są ogromne, ale też mogę opowiedzieć troszeczkę o kulisach właśnie tego projektu. Przede wszystkim podziękować Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych, bo no, byłoby bardzo ciężko bez ich ogromnego zaangażowania właśnie w chociażby pisaniu wniosków. No i oczywiście też bez PFRON-u byłoby to absolutnie niemożliwe, także te serdeczne podziękowania również składam na ręce pana dyrektora. A jeżeli chodzi o samą właśnie kulisy powstawania projektu, no to autorytarnie absolutnie żadna decyzja nie została podjęta. Wszystkie autobusy są właśnie w konsultacji z bezpośrednio placówkami, które będą je na co dzień użytkować, bo na tym nam najbardziej zależało, żeby były jak najbardziej odpowiadające potrzebom osób, które na co dzień będą właśnie pasażerami tych autobusów. Także mam nadzieję, że będą służyły długo, a my będziemy jeszcze bardziej mogli rozwijać pomoc społeczną w naszym mieście.
18: Pojazdy są komfortowo wykończone, mają klimatyzację i ogrzewanie postojowe. Objęte są 5-letnim pakietem gwarancyjnym. Cały zakup kosztował prawie 2 600 000 zł, z czego dofinansowanie PFRON-u wyniosło ponad 1 600 000. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
16: Realizm magiczny w Karkonoszach. Wystawa fotografii Tomasza Szerwiela w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach. Prezentowane na ekspozycji fotografie pozwalają zajrzeć do świata niedostępnego dla większości z nas. Do świata, który niknie tuż po wschodzie słońca. To wystawa, którą warto obejrzeć, przekonuje dyrektor Muzeum Przyrodniczego Adam Łaciuk.
21: Wystawa jest podzielona na dwie części. Pierwsza to jest bestiariusz jeleniogórski. Tam jest prezentowane 17 fantastycznych prac, częściowo już znanych, ale jest to jedyna okazja, żeby je w dużym formacie i naraz obejrzeć w jednym miejscu. Druga część wystawy w innym pomieszczeniu są to najnowsze zdjęcia pana Tomasza do jego nowej książki poświęconej Karkonoszom. Proszę Państwa, ja jeszcze nie widziałem u nikogo takiej gry świateł i w tak fantastyczny sposób pokazujących Karkonosze, które są absolutnie magiczne i przyciągające.
16: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 7:30.
15: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
22: Hey guys, what's up? This is Ferry Corsten and you're listening to Muzyczne Radio and they really love music.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: A, znowu tyle za paliwo.
2: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
1: Jak?
2: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
3: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
12: Po reklamie.

0: Mezo i lepsze jutro. Jeżeli ktoś lubi, jak jest naprawdę bardzo ciepło, to jutro na pewno zdecydowanie będzie dla niego lepsze, bo jutro będzie, uwaga, uwaga, jeszcze cieplej niż dziś. Lato naprawdę nabiera już tempa, robi się coraz cieplej, a my również nabieramy tempa. Zbliżamy się do godziny 17, zostało dokładnie 13 minut do godziny 17. Wtedy usłyszymy się na Hit Planecie. Tam czekają na nas naprawdę bardzo gorące premiery. Do tego nowości, dwie bardzo intrygujące. Dwa intrygujące nagrania opuszczają naszą muzyczną poczekalnię i wskakują do głównego notowania. Więcej o tym będziemy mówić oczywiście po godzinie 17. Już teraz zapraszamy Was na najnowsze spotkanie z najnowszą muzyką, czyli najnowsze spotkanie na Hit Planecie, a na zakończenie naszego piątkowego Best Of na pewno Marrakesh, Lady Gaga i Lady Punk.
1: Muzyczne radio. Best Of. Najlepsze z najlepszych.

0: reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135

0: 10% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Chojnowa.
2: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50, RRSO 0% lub leasingu 101%.
6: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
8: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 17.
1: Czas na wiadomości.
10: Nie tylko upały, są też ostrzeżenia przed burzami. Groźny incydent w Lesznie, samolot lądował bez podwozia. Potem o śledztwie w sprawie morderstwa w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Wraz z upałami do Polski przybyły burze. Na zachodzie kraju obowiązują już ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jutro także trzeba będzie uważać, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
11: Dziś i jutro spokojna wschodnia połowa kraju. Tutaj nie spodziewamy się żadnych niebezpiecznych zjawisk. Tu pogoda będzie się utrzymywała dobra. Natomiast dziś spodziewamy się burz na zachodzie Polski. Gwałtowniejszych burz i liczniejszych spodziewamy się jutro. Też w zachodniej części kraju.
10: W niedzielę burze prognozowane są już w całym kraju. Groźny incydent na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Podczas przygotowań do pokazów lotniczych jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot zmuszony był lądować awaryjnie na trawiastym pasie startowym. Nie odniósł poważnych obrażeń, mówi Marcin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
12: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
10: Samolot to amerykańska dwusilnikowa wojskowa maszyna rozpoznawcza zbudowana w 1970 roku. Prokuratorzy z Lublina wciąż nie przesłuchali mężczyzny zatrzymanego w związku z zabójstwem rosyjskiego satyryka posługującego się pseudonimem Simon Skrepecki. To artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji, stąd hipoteza, że za zabójstwem mogły stać obce służby. Prawdopodobny sprawca został zatrzymany wczoraj w hostelu pod Warszawą. Dziś przewieziono go do Lublina, bo śledztwo prowadzi lubelski wydział zamiejscowy prokuratury krajowej. Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: Pierwotnie były informacje, że przesłuchanie zacznie się około godziny 16, ale z moich ustaleń wynika, że będzie to zdecydowanie później. Prokurator wciąż analizuje wszystkie zgromadzone dowody. Przypomnę, że przez pierwsze 3 dni śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura okręgowa w Lublinie, a wczoraj przejęła je właśnie prokuratura krajowa. Policja twierdziła, że ma bardzo mocne dane i że jest pewna, że zatrzymany mężczyzna to ten, który strzelał. Dziś rano w jednym z wywiadów prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie odpowiedział wprost na zadane pytanie, czy będzie wniosek o areszt. Jeśli mężczyzna usłyszy zarzuty, a przypomnę, że chodzi o osobę posługującą się gruzińskim paszportem, wtedy oczywiście wniosek o aresztowanie wydaje się przesądzony. Pytanie tylko, czy rzeczywiście takie zarzuty dzisiaj usłyszy.
10: W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze, to spadek o 6 groszy. Olej napędowy stanieje o 8 do 6 zł i 12 groszy. W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera

0: 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji. Odkrycie zostało potwierdzone przez specjalistów. Wykonanie 7 utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, będzie można wysłuchać w poniedziałek o 15 na antenie francuskiego radia publicznego Radio France.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: A po 17:00
1: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
2: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta startuje na dobre.
3: Oficjalnie otwieramy przedostatnie wiosenne notowanie Hit Planety, ale patrząc na pogodę, to chyba spokojnie możemy już mówić o pierwszym letnim notowaniu Hit Planety. Marta Wojtunikę, witajcie. Przed nami 3 godziny wypełnione po brzegi najlepszymi, najnowszymi hitami z przeróżnych stron świata. Zapraszamy Was więc na kolejne spotkanie na Hit Planecie.
1: Najnowsza lista w Polsce.
3: Hit Planeta. Inaczej być nie mogło. Jak zawsze zaczynamy od 2 bardzo gorących propozycji do listy. Jest to Katy Perry i Chief Keef w nowej wersji wielkiego hitu z roku 2013 Legendary Lovers, a następnie Offenbach i Four to the Floor.

0: Słuchając tej propozycji przychodzi tylko jedno zdanie do głowy. Jakie to jest dobre, jakie to jest letnie, jacy oni są świetni. To duet Offenbach i Four to the Floor. Jeszcze niedawno oni na Hit Planecie gościli i to dość długo z piosenką Cynical. Równie świetna, równie wciągająca, równie taneczna. A teraz Four to the Floor. Jeszcze w propozycjach do Hit Planety. Z tym fantem coś na pewno trzeba zrobić. Dajcie koniecznie znać, czy waszym zdaniem Four to the Floor powinno znaleźć się w najbliższym notowaniu Hit Planety, a my szybko rzucimy uchem teraz na to, co działo się wczoraj na samym szczycie listy.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Z miejscem drugim pożegnała się Bebe Rexha i David Guetta. Sad Girls delikatnie spadli, ale za to wciąż na podium, na miejscu trzecim. Już o tej piosence można mówić. Zdecydowany letni hit, hit tych wakacji. Męskie granie orkiestra 2026. Tańczę. Wczoraj po raz pierwszy na podium, po raz pierwszy na miejscu pierwszym Yearbooks i Babylon.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
3: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
11: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby Twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
12: Po reklamie.
13: Hi Poland, I'm Drenchil.
14: Hi, I'm Alice Chater.
15: Hey, we're Ten Fei.
16: Hi, this is LP.
17: Hey Poland, what's up?
18: We're Sunset City and you are listening to Hit Planeta on Musician Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
19: Skakujemy do listy dziś z topową 40. Wita się artysta, który na pewno już teraz być może ma próbę generalną albo na pewno mentalnie się szykuje do wielkiego koncertu w Gdańsku i który obecnie jest podczas trasy obrotowy Tour 2026 i wszyscy już dokładnie wiedzą, o kogo chodzi. Chodzi o Dawida Podsiadło. On jest nie do zatrzymania. Mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo w czerwcu dobrych informacji. Między innymi mieliśmy premierę piosenki Na Błysk, która już dzisiaj melduje się w topowej 40 i już niedługo będziecie mogli na nią głosować.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Meghan Trainor i Hash. To nagranie wczoraj również polecaliśmy Wam prawie na samym dole hit planety. No i decyzja jeszcze cały czas nie zapadła. Jeszcze cały czas możecie głosować na nagranie Hash, ponieważ być może już jutro się z nim nie usłyszymy, jeżeli nie otrzyma odpowiedniej ilości głosów. Dlatego zachęcamy Was do wpadania na naszą stronę muzyczneradio.pl i zostawieniu tam coś po sobie. Napiszcie, które utwory najbardziej podobają Wam się na hit planecie. To możecie robić na naszym radiowym Facebooku, a na naszej stronie możecie zostawić kciuk w górę przy nagraniach, które Waszym zdaniem powinny zdecydowanie jeszcze zostać na hit planecie, oraz kciuk w dół przy piosenkach, które już mogłyby się z nią pożegnać. A my przechodzimy do kolejnego nagrania. Naprawdę dziś dzieje się bardzo, bardzo dużo w naszej topowej 40. Na miejscu 38 Lost Frequencies, którzy dopiero co weszli na hit planetę i szli naprawdę jak burza w górę, w stronę podium. Byli wczoraj na miejscu 19 z piosenką Leave It All, a dziś wczorajsze miejsce 19 wykrakało 19 miejsc w dół. To jest naprawdę potężny spadek, a to dopiero początek naszej listy. Uwierzcie, koniecznie zostańcie z nami, bo dziś będzie dużo się działo.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery.toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Cześć, sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
6: Hi, I'm Uncle Lima.
7: Hey, tu Daria.
8: What up, this is Echo.
9: Hi, I'm Olivia Adams.
10: Hey, this is ATB and you're listening to Hit Planeta.

0: Bardzo przyjemna gitarowa pozycja Depend If It Ain't Us. To nagranie wczoraj debiutowało na Hitplanecie na miejscu 40, a dziś już miejsce 37 należy do tego nagrania. Letnie nagrania już z dnia na dzień podbijają coraz bardziej Hitplanetę i obiecujemy, że z dnia na dzień coraz więcej tych słonecznych brzmień będziemy przedstawiać Wam podczas naszego hitplanetarnego spotkania. I obietnicy już teraz dotrzymamy, ponieważ sięgamy po pierwszą z naszych dzisiejszych premier, a ta jest naprawdę bardzo interesująca, zdecydowanie dla fanów house'u. Olivier Endes, Sam Harper, oni połączyli siły i wydali już letni, ale bardzo taneczny singiel Satisfy.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Fakes i Coca-Cola to nagranie wczoraj w roli nowości na Hitplanecie, a sprawdźmy, co dziś gramy po raz pierwszy w głównym zestawieniu.
1: To jest Hitplaneta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Na miejscu 35 całkowicie nowa wersja wielkiego hitu Michaela Jacksona Billie Jean w wykonaniu Vedat.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
0: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
4: Po reklamie.
5: Hello, this is Macho Kos.
6: Hi, I'm Minelli.
7: Hi, we are the Rasmus.
8: Cześć, tu zespół Błysk.
9: What's up guys, I'm Tiesco and you're listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio.
10: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Stormzy i 24 Hours. To nagranie na miejscu dziś 34, czyli trzy oczka w dół, ale to, co teraz się zadzieje przy tym, co zaraz wam powiemy, to ten spadek to naprawdę nic. Teraz będzie wesoło, a w zasadzie nie wesoło, na pewno dla Par of Stellar, Ani Szlagowskiej i Meduza. Dziś Par of Stellar i Black Lilies 12 miejsc w dół, zmieniają miejsce 21 na 33. Następnie Ania Szlagowska i piosenka Ile, kolejne polskie nagranie, które polecamy wam dziś na Hitplanecie, opuszcza 22 pozycję, 10 miejsc w dół, 32 miejsce dziś należy do Ani Szlagowskiej, no i Meduza miejsce 20 zamienia na 31. To są trzy nagrania, które zdecydowanie potrzebują wsparcia waszych głosów, a wy możecie je oddawać na naszej stronie muzycznaradio.pl w zakładce Hitplaneta.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt po łezu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiad, kolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie, komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty, artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie, miejsce, do którego chce się wracać.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.

0: w czasie wojny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po raz drugi umorzono śledztwo w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Chodzi o odpowiedzialność instytucji publicznych za tragedię. Prokuratorzy z Gdańska, którzy prowadzili to postępowanie, nie znaleźli dowodów na to, by pracownicy socjalni, kuratorzy czy lekarze nie dopełnili swoich obowiązków, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
1: W tym postępowaniu karnym ważne jest, czy umyślnie popełnili przestępstwo niedopełnienia obowiązków bądź narażenia tych małoletnich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Nie można zarzucać komuś, że nieumyślnie spowodował takie przestępstwo.
0: Brak wystarczających dowodów do postawienia zarzutów karnych nie oznacza jednak, że instytucje publiczne stanęły na wysokości zadania.
1: Ewentualna odpowiedzialność dyscyplinarna w ocenie prokuratora wchodziłaby w grę, natomiast to już jest decyzja odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych i prokurator w tym zakresie się nie wypowiada. Dowodów na popełnienie przestępstwa ściganego według przepisów kodeksu karnego po prostu w tej sprawie nie ma.
0: Postanowienie o umorzeniu postępowania nie jest prawomocne, może zostać zaskarżone. Za znęcanie się i zabójstwo Kamilka skazani zostali jego matka i ojczym odpowiednio na 16 i 25 lat więzienia. Polska intensywnie zabiega o stałą obecność amerykańskich wojsk na terenie naszego kraju. Z dowódcą 5. Korpusu Armii USA Charlesem Costanzą rozmawiał dziś na ten temat szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. W ostatnich dniach premier i Ministerstwo Obrony informowali, że Pentagon jest przychylny budowie w Polsce stałej bazy. Dziś zdecydowana większość amerykańskiej obecności w Polsce jest rotacyjna. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, przekazały źródła w rządzie USA. Strona izraelska zaznaczyła, że jej żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah będzie stanowić zagrożenie. Według agencji AFP porozumienie wynegocjowali amerykańscy i katarscy mediatorzy. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury, które zostały zagrabione w czasie II wojny światowej. Minister kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska nie chce ujawnić, jakie zabytki zostaną zwrócone. Twierdzi jednak, że proces ich restytucji już jest na ukończeniu.
2: Restytucja bardzo lubi ciszę. To są czasami po prostu bardzo trudne negocjacje i dlatego po prostu nie powiemy, co to będzie. Natomiast te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu i w tym roku oczekujemy na te zwroty.
0: Do Polski wróciły właśnie pierścień króla Zygmunta Starego i najstarszy zapis hymnu Gaudium De Mater Polonia. Na ekrany kin wchodzi właśnie film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Został znakomicie przyjęty na festiwalu filmowym w Cannes. Dostał nagrodę za reżyserię. Przed nami upalny weekend. Polskie miasta przygotowują się na schładzanie mieszkańców. W Krakowie po raz pierwszy w tym roku stanęły kurtyny wodne. Pojawią się na rynku głównym, na małym rynku, rynku podgórskim i na Alei Róż. W Katowicach miasto pamięta też o zwierzętach. Przed urzędami miejskimi staną miski z wodą.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.
4: Kochamy muzykę. A po 18:00.
3: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
4: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
5: Czas na dwie nowości prosto z naszej muzycznej poczekalni. Propozycja to Two Pilots i One Night in Mykonos oraz Lucas Estrada i Devil in the Sun.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: reklamie. Hey, my name is Bollier.
1: Hello, my name is Sky Holland.
2: Big hello, I'm Graham Candy.
3: Hello, Poland, I'm Ingrid.
4: Hello there, Sam Feltus here, and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
5: 12 minut po godzinie 18. Czas wylądować na miejscu 29 naszego dzisiejszego notowania topowej 40 w Muzycznym Radiu. Tu znajduje się naprawdę bardzo ciekawe nagranie, które wyróżnia się na tle innych, to na pewno. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa połączyli siły i wydali Girl Next Door. Dziś tak gramy na miejscu 29.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

Energia klubowa zdecydowanie tak. Alan Dixon, Gravity, to nagranie cały czas jest z nami na Hitplanecie. Bywały lepsze dni dla tego nagrania, ale dziś nie jest źle. Wczoraj spadło na miejsce 33, a dziś podnosi się po tym upadku i to aż o 6 oczek w górę. Dziś polecamy Wam na pozycji 27. Kolejny jest Twin Seeky, Perfect on Paper, miejsce 26.

0: nie chodzi na zakupy?
1: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
6: Cześć, z tej strony Food Hills.
7: Cześć, tu Daria Zawiałow.
8: Cześć, tu zespół Komodo.
9: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
10: Hej, hej, tu Calvi i Remi. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia.
11: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: miejsce 24. Bausa i Magnetic. Przechodzimy teraz do naszych premier. Czas na kolejną z nich, a to jest naprawdę bardzo ciekawa. W niej Dub Dogs, czyli grupa, która robi dość kontrowersyjną rzecz, można powiedzieć, ponieważ biorą na warsztat już znane i kochane hity i przerabiają je na totalnie coś innego, ale zachowują ten znany już charakter. No i często jak jacyś artyści robią taki właśnie zabieg, że biorą już znaną melodię lub znany tekst i przerabiają to, to często okazuje się to być totalną klapą, ale powiem wam tyle, w tym przypadku tak zdecydowanie nie jest. Dub Dogs wiedzą, jak odświeżyć wielki hit. Ostatnio na Hit Planecie byli z nagraniem How Does It Feel, czyli odświeżoną wersją piosenki z lat 80. Blue Monday. Tym razem coś nowszego, bo jeden z pierwszych hitów od Milky Chance, Stolen Dance, piosenka, która w oryginale jest dość spokojna, bardzo melancholijna, a Dub Dogs postanowi z tego zrobić klubowy, szybki hit. Posłuchajcie jako premierę.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

serca. Czy będziemy się pamiętać kolejne polskie nagranie, które skutecznie podbija naszą listę, naszą hit planetę? Serca zmienia miejsce 29 na już dość wysokie 23. A teraz wracamy do tych klubowych dźwięków. Biki Duke, Storm in My Hips.

0: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Hi, we are people.
4: Hi, this is Paulina.
5: Hey, yo, I'm DTE.
6: To Monika Lewczuk.
5: Well, hi there, I'm Orji Nielsen, and right now you're listening to Hit Planeta and Musiczne Radio.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Kim K, Summer Again, czyli lato ponownie, no i nie da się z tym nie zgodzić. Lato już wita nas nie tylko na Dolnym Śląsku, ale tak naprawdę już w całej Polsce. Kim K, Summer Again, prawie w połowie, ale to i tak jest naprawdę bardzo duży sukces. Wczoraj na pozycji 34 jeszcze, czyli dość nisko, praktycznie na samym dole Hit Planety, a dziś wystrzeliło to bardzo letnie nagranie na miejsce 21. Dobre informacje nie tylko dziś dla Kim K, również dla Dubs i Nelly Furtado, którzy połączyli siły i wydali Torture of the Heart. Świetne nagranie, równo w połowie Hit Planety na miejscu 20. Dobra informacja, 12 oczek w górę.

0: MLK, Nobody Else, prosto z miejsca 19.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 18. Felix Carter i Scream udało się, utrzymują dziś pozycję właśnie z nagraniem Scream. Pozycję 18.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.

0: Chojnickim.
1: Taka temperatura nie występowała nigdy od czasów pomiarów, przynajmniej od 1981 roku, kiedy satelity umieszczono nad Pacyfikiem i mierzona jest permanentnie temperatura powierzchni Pacyfiku. Obserwacje przebiły nam sufit. Nigdy czegoś takiego nie obserwowaliśmy.
0: Do niedawna sądzono, że El Niño nie ma wpływu na pogodę w Polsce, ale wszystko wskazuje na to, że powódź sprzed niemal 30 lat miała związek z anomaliami generowanymi właśnie przez El Niño, mówi zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mirosław Miętus.
2: W przypadku występowania tych ekstremalnych El Niño pojawiają się w Polsce zjawiska również ekstremalne o gwałtownym przebiegu, między innymi powódź 97 roku. Parę lat temu była w czasie silnej fazy La Niña powódź w Holandii i w Niemczech.
0: Synoptycy przewidują, że rekordowe El Niño krótkoterminowo podwyższy temperaturę globu. Gorąco jest już we Francji. Wczoraj było ponad 40 stopni. Odwołano przejazdy niektórych pociągów. W szkołach skrócono lekcje. Maturzyści nie mogli się skupić na egzaminach.
3: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
4: Upał utrudnia przede wszystkim koncentrację, ponieważ musimy poświęcać więcej energii na naukę. Jest też druga strona medalu. Pogoda jest piękna, ale nie możemy wyjść na zewnątrz, bo musimy się uczyć. Przeważnie uczę się rano, ponieważ wtedy jest mniej gorąco. Sprawdzam prognozę pogody, aby dostosować ubiór oraz ocenić, ile butelek wody i jedzenia powinnam ze sobą zabrać na egzamin.
0: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczna policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pobicie obywatela USA w jednym z warszawskich tramwajów. Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia. Napastnikiem okazał się 31-letni mieszkaniec warszawskiej Woli, dobrze znany stróżom prawa. Był już karany za posiadanie narkotyków oraz kradzieże i napady. Sztuczna inteligencja pomoże wcześniej wykrywać demencję, tak twierdzą polscy naukowcy z Uniwersytetu UMCS w Lublinie. Opracowali metodę, która pozwala wcześniej wykrywać demencję na podstawie analizy mowy za pomocą AI. Właśnie mowa może najwcześniej zmieniać się pod wpływem choroby. Na ulicach Poznania pojawili się rycerze, postacie z bajek, gier RPG i czarodzieje. Zaczął się festiwal fantastyki Pyrkon, jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. Obejmuje ponad 60 koncertów, spotkania, prelekcje, potrwa do niedzieli. Motywem przewodnim tej edycji jest kosmos.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.
6: A po 19:00
5: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
6: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
5: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
7: Z naszej poczekalni polecamy Wam teraz Henry PFR, Sola oraz Meek Beautiful Freaks.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie, komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty, artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie, miejsce, do którego chce się wracać.
1: Po reklamie.
2: Hey guys, I'm Kygo.
3: Hey guys, I'm Zara Larsson.
4: Hey, it's Morten Birch.
5: Hi everybody, this is Lia Ru.
6: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
7: Czas na miejsce 14, 11 minut po godzinie 19 i już coraz bliżej naszego piątkowego finału, ale zanim finał, to jeszcze kilka naprawdę mocnych muzycznych propozycji, między innymi piosenka Talk to You prosto z miejsca 14.

0: Mocny hit. Na miejscu numer
1: 12. Mocny hit i bardzo stadionowy, z potencjałem na naprawdę największe festiwale na świecie. Mikolas Trips, Hard to be Humble.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.

0: wiesz. Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Bonjour, c'est Indila.
4: Hi, it's Oliver Ice here.
5: Hey, I'm Kaiser.
6: Hey, Ed Sheeran here.
7: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną muzycznego radia i Hit Planety.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: świetny skład Gibbs, Ego, For Money, Ostatni Dzień Lata. To nagranie otwiera dziś w zasadzie ostatnią dziesiątkę na Hitplanecie, tę najwyżej notowaną na miejscu 10. Powoli kończy się nasze piątkowe, już weekendowe, tak spokojnie możemy mówić, spotkanie na Hitplanecie. Dlatego to już odpowiednia pora, to już ostatni dzwonek, żeby sięgnąć po ostatnią z naszych dzisiejszych premier. Ta, która przed nami będzie na pewno nostalgiczna, ale też taneczna. Jubel, duet muzyczny powraca w kolejnej odsłonie, tym razem w piosence Ocean House. To nagranie pełne nostalgii i tanecznej energii. Jest to opowieść o chwilach, które chcielibyśmy zatrzymać na zawsze.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.
2: Hello everybody, we are Jubel. Check it out at Hitplaneta on Musician Radio.

tego pana przedstawiać nie trzeba, ale zawsze robimy to z wielką chęcią, zwłaszcza na Hit Planecie. Ale Farben, Heroes of the Night, jeszcze nie na podium. Kilka razy już było, ale teraz delikatnie spadło. Wczoraj na miejsce 10, a dziś delikatnie w górę. Heroes of the Night na miejscu 9. Kolejna na naszej liście, w drodze do podium, jeszcze cały czas jest Blanka, miejsce 8, Dance to This.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
5: What's up, Holem? It's Jubal.
6: Hi, I'm Karinin.
5: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
7: Hello, people, this is Holy Molly.
8: Hello, Poland.
9: Hi, we are Blang & Jones.
8: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Takie oto trio, Leon i Marcus and Martinus Moonlight, to nagranie zatrzymuje się przed samym podium, na miejscu czwartym, czyli dość wysoko, ale jeszcze nie najwyżej. Czas poznać nagrania, które podbijają dziś sam szczyt hit planety, a jest to na pewno Męskie Granie Orkiestra 2026. Skład już pewnie wszystkim doskonale znany, ale nie zaszkodzi przypomnieć. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, Tańcze, czyli drugi singiel, bardzo wyjątkowe nagranie, bo nigdy wcześniej w historii Męskiego Grania tego drugiego singla nie było. Tak gramy na miejscu trzecim, na miejscu drugim pojawiła się dziś Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls i na samym szczycie po raz kolejny Yearbooks i Babylon. Tym nagraniem zakończymy dzisiejsze lądowanie na planecie pełnej hitów. Zapraszamy Was już teraz na kolejne zestawienie topowej 40 w Muzycznym Radiu już jutro po godzinie 17. A ja dziękuję Wam bardzo za dziś. Marta Wojtunik, do usłyszenia.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
1: Autopromocja.
3: Welcome back to the world of trance and progressive.
4: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
5: w nowym miejscu,
4: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
6: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
4: State of Trance.
3: State of Trance.
4: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
7: To jest

0: z wielu prywatnych wiadomości, z którą się nie zapoznał. Opozycja w Radzie Miasta domaga się wyjaśnień, wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Mówi Jan Mencfel, radny, miasto jest nasze.
1: Wygląda to trochę tak, jakby koledzy kryli kolegów i na takie standardy nie może być zgody.
0: Sesja odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Wczoraj w związku z aferą odwołany został cały zarząd Szpitala Południowego. Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej ma być jeszcze dziś doprowadzony do lubelskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Śledczy go przesłuchają, po czym sąd może zdecydować o aresztowaniu. Premier Donald Tusk wypowiedział się dziś na ten temat. Sprawa wymaga poważnego potraktowania ewentualnych zagrożeń. Ukraina nie robi kroku w tył w sprawie nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk rozmawiał o tym z Wołodymirem Zełenskim. Jak relacjonuje, Zełenski zapewnił go, że nazwa batalionu nie miała na celu uderzenia w Polskę. O żadnych próbach naprawy tej sytuacji ze strony Ukrainy nie było mowy, choć Polska tego oczekuje.
2: Rolą i zadaniem Ukrainy jest, żeby sojuszników, szczególnie tak aktywnych i tak niezbędnych jak Polska, żeby szanować.
0: Po decyzji Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że odbierze mu order Orła Białego, który Zełenski otrzymał 3 lata temu. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Idą upały, pytamy, czy w taką pogodę można trenować na powietrzu. Można, mówią eksperci, ale pod pewnymi warunkami. Najważniejszy to pić dużo wody.
3: Można trening spokojnie, w miarę możliwości oczywiście, wykonać w godzinach porannych czy w godzinach wieczornych. Kiedy już jest troszkę chłodniej, może zmniejszyć delikatnie jego intensywność. Pamiętać, że nie należy podejmować wysiłków w te upały, gdy nie mieliśmy z tym wysiłkiem tak naprawdę do tej pory do czynienia.
0: Radzi dr Paweł Banaś ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. Na piłkarskim mundialu grają niezależnie od pogody. Awans do fazy pucharowej mogą sobie dziś zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu rozbili Paragwaj 4-1 i liczą na kolejne zwycięstwo. Ale na drodze stoi teraz Australia, która też spisuje się dobrze, wygrała niespodziewanie z Turcją. Musimy na nich uważać, mówi obrońca USA Anthony Robinson.
4: Australijczycy w tym pierwszym meczu czuli się bardzo pewnie w defensywie i dawali z siebie absolutnie wszystko, a do tego są oczywiście ogromnym zagrożeniem przy kontratakach. Dlatego ostatnie treningi skupiały się wokół tego, jak zneutralizować ich atuty, a także na jakie pozycje musimy wychodzić, żeby rozmontować ich linię obrony i, co oczywiste, spróbować się strzelić gole.
0: Mecz USA-Australia o 21:00. Turcja i Paragwaj też jeszcze myślą o awansie, zagrają przeciwko sobie. Kto chce to zobaczyć, pobudka jutro o 5:00 rano.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
6: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
5: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.

na przestrzeni wieku. Od Westbama do Rejela zmieniały się pokolenia, muzyka i świat. To dzięki przeszłości wiemy, co jest dobre, a co złe. W piątek, zawsze razem, o tej samej porze w muzycznym radiu z DMC. My i wy.

0: To jest najlepszy dzień tygodnia. To jest piątek, DMC, początek, 17 po 20. Maciej, bo witam. To jest ten moment tygodnia, kiedy zegarek przestaje mieć znaczenie, a liczy się tylko rytm, vibe, beat. Przez najbliższe 6 godzin, tak jest. 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Bez hamulców, przez najlepsze trensowe brzmienia. Będzie elektro, trochę house'u, będą klasyki, będą nowości. Będzie ciekawie, a na finał deser. Od niego.
1: Hey, this is Armin van Buuren, and I invite you to a brand new episode of my radio show A State of Trance after the DMC at Musician Radio.
0: No, moje głośniki są gotowe, mam nadzieję, że wasze też są. Moi drodzy, bowiem dzisiaj sporo muzyki, no 21 nowych numerów, które podbijają 1434 wydanie listy DMC. Ile z tych numerów zostanie na liście, nie mam pojęcia. W każdym razie mówię wszystkim dobry wieczór, witajcie. Pozdrawiam wszystkich wieczornych Marków i mam nadzieję, że dzisiejsze zestawienie rozkręci was przed sobotnimi pląsami. Gotowi? 3, 2, 1.
2: DMC w muzycznym radiu. Muzykę z najlepszym napędem. Reklama.

0: limit 8 sztuk w delikatesach Centrum. Grill Patrol. Po reklamie.
1: A ja powiem, że w Wolkowie już się potężne pąsy rozpoczęły i teraz to przenosimy na koncertem w muzycznym radio. Będzie kilka vibe'ów, które was zaskoczą, między innymi ten pierwszy numer. Chemical Brothers, Go Rework, taka fajna poprawiona wersja. No, wiecie o co chodzi, prawda? Z tych ostatnich zmagań kinowych i tak dalej. Także polecamy bardzo gorąco i serdecznie ten remix, który za chwilę, mam nadzieję, zaskoczy tych, którzy kochają klasyczne brzmienia od Chemical Brothers. Następnie Giacomo i Giara, nagraniu The Stars. Pamiętacie Passion? Słynny numer Fleets, potężnie odświeżony. W sobotę byłem, moi drodzy, na Artbat i jak usłyszałem remix Axwella, to mówię, o, trzeba dzisiaj wpuścić na listę, może wam się spodobać. Pamiętacie Sunglasses That Night, czyli Tiga? Mamy nowy numer, który zaskoczy tych, którzy są na pozycji numer 47. Głosowanie na muzyce radio.pl, Paul Oakenfold i Markus Schulz też dzisiaj zaskoczą wszystkich po drugiej stronie. Gaja zaatakuje. Adam i Roman. Będą grali też Alex Morf i, uwaga, Indecent Noise. Polskie dźwięki są coraz lepsze. No i wjeżdża skuterek, ten sprzed tygodnia. Zapomnieliśmy o nim tydzień temu, no to dzisiaj wlatuje nam na listę. Gotowi? Bo ja tak.

Bardzo gorąco w DMC pozdrawiam wszystkich wielbicieli Michaela Jacksona. Ten remix jest, słuchajcie, Laytona, no kosmiczny. Masano, Lost My Mind w tej chwili. Wcześniej Max Stage, Phantom, Right Place, Bugway, You Know Why, Kiga, Beltrax, Grand Cordio i Kemi.

0: reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DNC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC.

Yeah.

of the real world around you, but you're still

0: muzyczne radio, to 1434 odcinek listy DMC, a to Olivia Sebastianelli. Don't lose your mind. 36 miejsce listy DMC. Ale nam ładnie wystrzeliło, co praktycznie każdy numer wam się podobał. I do tego dążymy. 18 po 21 czas na DMC News, a później już poleci z górki.
1: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Po reklamie.
0: DMC News. Tom Dud do dzieła.
3: DMC News już frunął do was wraz z chemicznymi braćmi i albumem Further. A propos albumów, Hot Sense 82 zapowiada pierwszy od 6 lat krążek singlem Shaded, a Carl Cox, no właśnie, Carl Cox jest zaszczycony wyróżnieniem, jakie otrzymał za zasługi dla muzyki. Więcej szczegółów u nas już za moment. DMC News 3210. Startujemy.
2: DMC News.
3: W 2010 roku The Chemical Brothers po latach budowania pozycji jednego z najważniejszych duetów elektroniki nie sięgnęli po kolejną serię klubowych hymnów ani też radiowych singli. Zamiast tego stworzyli album składający się z 8 utworów i 8 wizualnych odpowiedników z jednym wspólnym mianownikiem, mianowicie podróżą. Każdy z numerów otrzymał własny film autorstwa Adama Smitha i Markusa Layala, tworząc spójny audiowizualny projekt. Był to powrót do myślenia o albumie jako całości, doświadczeniu, które należy przeżyć od początku do końca. Płyta została świetnie przyjęta przez krytyków, którzy podkreślali jej konsekwencje oraz odwagę w odejściu od komercyjnych schematów. Album Further działa jak zamknięta całość. Nie jest zbiorem singli, lecz przemyślaną sekwencją, w której każdy utwór wynika z poprzedniego i prowadzi do kolejnego etapu.
2: DMC News.
3: A propos albumów, ale już tych nowych. Hot Sense 82 zapowiada nowe wydawnictwo. Nowy album będzie czwartym studyjnym krążkiem tego właśnie artysty i pierwszym od czasu Recovery z 2020 roku. 9 kompozycji ma stanowić powrót do brzmienia, które wyniosło tego producenta do światowej czołówki muzyki house na początku poprzedniej dekady. Płyta Obsessions powstawała w trakcie intensywnych tras koncertowych pomiędzy kolejnymi lotami i występami, stając się zapisem poszukiwania równowagi między nieustannym ruchem a chwilami wyciszenia. Jak przyznaje sam artysta, motywem przewodnim wydawnictwa jest samoakceptacja oraz próba odnalezienia własnego miejsca po ponad 2 dekadach spędzonych na scenie. Pierwszą zapowiedzią tego krążka jest singiel Shaded, utwór oparty na samplu kultowego Sounds of Eden grupy Shades of Rhythm. Premiera Obsessions odbędzie się 4 września nakładem wytwórni Nie Deep In Sound.
2: DMC News.
3: Tymczasem jeden z najważniejszych ambasadorów muzyki elektronicznej na świecie został uhonorowany przez brytyjską monarchię. Carl Cox, bo o nim mowa, otrzymał tytuł Officer of the Order of the British Empire za zasługi dla muzyki. Wyróżnienie znalazło się na tegorocznej liście urodzinowych odznaczeń króla i jest jednym z najbardziej prestiżowych odznaczeń cywilnych przyznawanych w Wielkiej Brytanii. Odznaczenia trafiają do osób, które wniosły szczególny wkład w rozwój kultury, nauki, sportu czy działalności społecznej. W przypadku Carla Coxa doceniono jego wieloletni wpływ na rozwój muzyki elektronicznej oraz popularyzację kultury klubowej na całym świecie. Brytyjski DJ i producent nie krył wzruszenia po ogłoszeniu decyzji. Jestem absolutnie zachwycony i głęboko zaszczycony, powiedział. Muzyka była moim życiem tak długo, jak tylko pamiętam. Miałem szczęście robić to, co kocham i dzięki niej spotkać wielu wspaniałych ludzi. To wyróżnienie nie należy wyłącznie do mnie. Należy do wszystkich, którzy byli częścią tej podróży, powiedział Carl Cox. Niewiele osób pamięta, że jako 24-latek artysta otrzymał grant w wysokości 1000 funtów od organizacji charytatywnej założonej przez obecnego króla, działającej dziś jako The King's Trust. To właśnie te środki pomogły mu postawić pierwsze profesjonalne kroki w roli DJ-a. Kilka tygodni temu artysta spotkał się z królem podczas uroczystości z okazji 50-lecia fundacji w Buckingham Palace. Carl Cox, tu i teraz, przed wami, Officer of the Order of the... The British Empire w nagraniu Open Your Eyes.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Chodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DNC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DNC.
6: Forum czeka, GG czeka, muzyka czeka i taki stary klasyk sprzed wielu, wielu lat dla przypomnienia. A wyładujcie GG 12 32 19 10. Kiedy to było, co?

Jeśli ktoś szuka w rozgłośni radiowej, w programie radiowym jakiegokolwiek ognia, to u nas dostanie. To pewne. W każdy piątek ogniście. Podkręcamy vibe, podkręcamy gatunki muzyczne. Tu muzyka bez limitów. Od trensu, który niesie człowieka zupełnie inny wymiar. To różne elektro kombinacje. Takie piękne wokaliki, proszę coś innego. O. Wlatujemy, mówię. Wlatujemy na GG 12, 30, 2, 19, 10. Kto żyw? Niech da znak, że jest. To muzyka z niezwykłą mocą. Nie pyta ani o wiek, ani o zawód, ani jaki mieliście dzień. Wystarczy dobry beat i wszystko zaczyna się kleić.

0: Ale nasz numer niosą, niosą no, nas w eterze, ale też na DAB+. A szukajcie DAB-u w Warszawie na kanale 11B, we Wrocławiu kanale 12B, w Krakowie kanał 9A, w Katowicach 10B, w Gdańsku 5C, Szczecin 12B, Gliwice 5B, Bielsko-Biała 5B i Andrychów 8D.
1: Siemaneczko, siemaneczko, DMC Maniaki. Pozdrawiam, jak zwykle w trasie, do domu już niedaleko. Piotrek z Wałbrzycha.
0: Pamiętajcie też naszej aplikacji. Tam możecie się nagrywać. Dowoli, składać życzenia, nie wiem, cokolwiek chcecie.
2: Witaj Macieju, z tej strony Misiek Irek. Chciałbym za twoim pośrednictwem i DMC złożyć życzenia dla Miśki, która w niedzielę obchodzi swoje 18 plus VAT urodziny. Skarbuś, wszystkiego najlepszego ci życzę. Samych wspaniałych chwil ze mną, dzięki mnie, dzięki nam. Wszystkiego najlepszego, Skarbuś. Kocham cię bardzo.

Tutaj witam wszystkich serdecznie, pozdrowienia od Romka z Jawora. Byłem obecnie za kierownicą pracy, ale przed IMC kilometry, żeby uciekałem. Moc będzie z wami. Do zobaczenia jutro. Hej.

0: Jedyna taka lista w Polsce.
1: No widzę, że powolutku nam GG nabija się jak karabin i bardzo dobrze. 12:32, 19:10. Jeśli masz ochotę, bądź z nami DMC Maniakami, bardzo proszę. No, a za chwileczkę polecimy coś fajnego. Dlatego Mary, która ma dzisiaj swoje 16 urodziny, ale nie tylko. W ogóle dzisiaj sporo urodzinek widzę. Piszcie, czekam. Pierwszy będzie od Magdy z Lubomierza.

Widzę, że niektórzy z was wracają z imprezy, ale nie jest ważne, gdzie słuchacie. Czy w aucie, czy w domu, czy w pracy, czy nie wiem, jadąc na imprezę, wracając z imprezy, liczy się jedno. Jesteśmy razem. Kilka godzin muzyki, która wywołuje uśmiech i sprawia, że głowa sama zaczyna się kiwać. Yo.

Dłużej nie ma co dawać kontry. Dobry wieczór, DMC Maniacy, całą ekipę pozdrowienka ma. Przesyła Magda. Niech muzyka niesie was do białego rana. Każdy bit dodaje energii i dobrego humoru. Bawcie się, grajcie i kochajcie jak najwięcej.

0: Karolinka napisała do nas takie: znieje chłodu z Wielkopolski. Dobry wieczór. Gorące dzisiejszy dzień. Pozdrawia. Pozdrowionka dla Ani, Werki i Krzysztofa. Niezawodne. Piątkowe bity. No staramy się, żebyście się nigdy nie zawiedli. Czesio napisał: macie jakiś klasyczny numerek? GGD, a go, jakoś tak. Stino, Nino, coś takiego.
1: DMC. Jedyna taka lista w Polsce.
0: Masz tu taki slep

Jak to jest, moi drodzy, wystarczy czasem jedna melodia, jeden numer, kilka sekund, już wiadomo, że to jest to. To jest ta moc elektroniki.

Oleśnica, moi drodzy, burza w Oleśnicy. Ja specjalnie nic nie mówię o burze, bo o, jeszcze 6 minut i skończy się koncert Bednarka. W Bolkowie i będzie okej. Okay. A póki co, melodię przygrywa nam lista DMC, jest okej. Okay. Pozdrowionka dla całej rodziny DMC Artur z burzowej Oleśnicy.

Cześć, Marek z Oławy. Pozdrawiam prowadzącego, pozdrawiam całe muzyczne radio i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. A w Oławie burza szaleje.

Są stacje radiowe, są programy, moi drodzy, które dopiero po zmroku zaczynają żyć. Odpalają muzę, dobry klimat, dobrą, fajną energię i ładujemy. Muzyka bez granic. Piotr Polskiego, dobry wieczór, DMC Maniacy. Pamiętajcie o nas, DXR-ach, radiowców. Dobry wieczór z nocnej zmiany, pozdrowionka dla Kalego i Roberta siedzącego w garażu. Kamil. Jest Romek. Well Chlebowski. Szprotawa, pozdrawiam. Mechow Polska, dobry wieczór. Moją zgagę, Edytkę pozdrowi i córeczkę Hanie. DMC jak co tydzień, ładujemy akumulatory na resztę tygodnia. Hania miała wtorek urodziny, wszystkiego najlepszego, Mechow. Złóż jej życzonka od nas.

0: DJs. You're the greatest, greatest, greatest, greatest, greatest, greatest, greatest DJs. Go, go, go, DJs.
1: Kalinka napisana, niestety przez burzę przerwali nasze leszczyńskie airshow. Ludziska, uważajcie na siebie, bo idzie na niebie. Armagedon. Dziękuję za ostrzeżenie. Pozdrowy z Kaczorowa, do zobaczenia jutro w Bolkowie. Michał. Macieju 31. Po burzy już jest bardzo fajnie. Marcin z Żaba.

Szemeka tam z Szymonem razem całe żary podsłuchują DMC. Marek, dobry wieczór, czy Laskowice się kłaniają. Najlepszego dla chłopaków ze Skrajani. Ze Skrajani, dobra? Upierdliwy spawacz się kłania zza płotu. Marek. Małgosia melduje się jak co tydzień. Moc uścisków dla wszystkich. Sebek, Krystian, MW oraz cały świat. Gosia z Ulesia. Szpieg z Krainy Deszczowców pozdrawia gorąco. Melduje się i pozdrawiam. Burze w Lwówku. Pozdrowy dla Rysia i Szyszunie.

potęga mocy w piątkowe wieczory. Pozdrowionka dla wszystkich. Malak. Piotrek, dobry wieczór. Na pokładzie jestem. Najlepszy dzień tygodnia. To piątek. Piotr ze Szprotawy. Rufus. Pozdro, Skuto Festiwal dla DMC Maniaków. Rufus, przyjaciele. Jestem w Gdyni, ale trzymaj się, Oleśnico. Pozdrowienia dla kończących sesję. Ostatnie 5 egzaminów. Zdamy w weekend i będzie ok. Damian, Oleśnica. Żary, żagań latają z wami, DMC Maniakami. Borys. Maciejku, jestem z rocznika 8.2 i w niedzielę świętuję urodzinki. Wszystkiego najlepszego. Marcin z Knokę.

To są te klasyki. To jest ta muzyka, która nie wychodzi z klubów. Zobaczcie, tyle lat kotujemy te numery. Albo taki dancing, dancing, dancing, dancing, dancing.

No biedna Trotka, boi się bardzo, boże. Holender, co tu robi? Troteczka, dzisiaj nie ma. Trzymaj się głośnika i będzie okej. Okay. Po prostu wystrzegomia Klaudia.

degustatorze skalniku. Pozdrawiam DMC Maniaków jak co tydzień, obowiązkowo. Najlepszego dla działkowców, Rod Barburka w Polkowicach, która się harcuje przy grylu. Dinozaur, DMC. Chris, Poznań.

Maciejku, pojedz w całości, nie pojedz, tylko pojedz w całości. Posłuchaj dla festiwalu w Kucobutach dla słuchaczy muzycznego radia i DMC oraz Rufusa, Jasia, Sylwii, Asi i Martulani. My sobie tak grillujemy, degustujemy najlepszego i w ogóle jest okej. Słuchamy sobie. Jutro Rufusik bawią się na socie na Arminku w Warszawie.

0: Scotland. I'm Armin van Buuren and you're listening to DMZ on Muzyczne Radio.
1: Wojciechów pozdrawia wszystkich, całą swoją rodzinę. Emil. Deszczem walnęło, burza na mnie straszna. Przed DMC Bartek i Miłosz ze Złotowa. Oleśnicy, Trzebnicy, Milicza, okolic. Kanada idzie z wami, pamiętajcie, Krystek.

pozdrowy Macieju dla ciebie, dziękuję. Big M, pozdrowionka również dla wszystkich z Lwówka Wielkopolskiego. Krzysiu, trzymaj się. Full power dla ciebie.

Maciejku dzisiaj osobno, ale i tak razem. Uściski dla moich gości. Pozdrawiam całej familii DMC. Maciej i Jo z Nowej Soli. Wszystkiego najlepszego dla Urszuli z okazji 20. rocznicy ślubu. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Jasienica Lubuskie. Ściskamy, życzenia składa Muzyczne Radio i Arek, zakochany po uszy. Full power dla Patrycji i Grażyny ze Starych i Budkowic. Marek. Dobra muza, Maciej. Konrad, trzymaj się, 500 km przed tobą. Dasz radę. Full

12:32:19:10. Kwachu pozdrawia Sylwka i dziadka i Sebę też. Kolejny piątek razem z wami, BMC Maniakami. Pozdrawiam Bronka w rytmach DMC.

pozdrowy dla wszystkich. Oj, ten Masza Pik był dobry 30 minut temu. Boski. W ogóle takie fajne granie. Pozdrowy macie od Tomka z Wrocławia. Irlandia. Batka, masz pozdrowionkę od Rafała. I córeczka Martynka też. Facet nie może się doczekać, żeby was nie ukochać. Patryk, dobry wieczór. Z trasy jak co tydzień. Dobra transmisja ever. Najlepszego dla stajni Krystiana z Malty. Oni zawsze obecni. Patryk. Oskar. Klaudia napisała, że jesteś najważniejszym facetem w jej życiu. Macieju, kucoby, a nie kucobuty. No to niech będzie kucoby. Ja dzisiaj się nastałem na scenie, trochę się nagadałem także. Przejęzyki mogą być. Lubiechowa, dobry wieczór mówi wszystkim. Marcin. Oj, teraz jasność nam się zrobiła. Ekipa przy ognisku pozdrawia mocno. Jawor, Marcin. Hojnów, hojnów, hojnów, ciut później. Ale jak co tydzień jest z wami. Monisie mają pozdrów koniecznie. To jest 44 urodziny, Tomaszek. Maniek najlepszego, pozdrowionka dla wszystkich. Ogień po prostu. Waldorf z Żaru.

0: Michał, pierwszy raz z DMC.
1: Niemiecka firma...
0: Najlepszego.
1: Wystupając, który jest własną nowa projekta DOS pod nazwaniem Sputnik, Sputnik, Sputnik, Sputnik, Sputnik.
0: Klaudia, pozdrowa Maciejko. Spędzamy wieczór z DMC. Kotek, Buziola, Oskar, Berlin. Grzesiu, witam serdecznie wszystkich DMC maniaków zakręconych. Maestro, uściski, bez wątpienia rozruchy dzisiaj. Jutro system Wolkowie się rozleci. Do zobaczenia. Pozdrawiam ekipę Forda. Władzie Buziole, przyjaciela Adiego, Wiktorii. Tych, którzy wracają z pracy, mają już weekend. Gorące pozdrowienia dla Michała, który towarzyszy mi dziś. I świetnie się bawimy. Przydarcie. Uściskaj brata mojego, Macieja, Dorotę. Mega pozdrowienia dla teamu DMC. Bez was wszystkich. Mega lot. Grze, grze, grze, grze, grze. Gregor.

burza we wrocławskim Brochów na posterunku z DMC. Jutro też możliwe burze. Łowca burz. Kasia. Maciej. Summer. Maciejku, wędkarzy pozdrów Adama, Macieja i Fabiana. A pisze, biorą czy nie biorą, coś łapiecie, wypuszczacie, coś się dzieje, czy tylko kijek moczycie. Dziku najlepszego, Krzysiu. Studniska, szykujemy Simpsony na kowary. Simpsony, naprawdę. Jacek, przyjdź jutro do nas, nie siedź w domu, pozdro, Marcin. Oleśnica, w ramach DMC leci z wami Arek. Nowogrodziec, Darek, trzymajcie się. Pozdrów wszystkich rudych z Wałbrzycha, Bartek. U nas tak delikatnie, Patryk. Biorą, widzę, dobrze. No to chłopaki, zróbcie zdjęcie, podeślijcie coś. No napisać każdy może.

No, Air Show przerwali, ale DMC 2 to jest najważniejsze, napisała Lucynka. No na razie póki co jest okej. Niemcy pozdrawiają DMC maniaków z całego świata. Jak najbardziej. Coś fajnego. W dobrym tempie. Mocne, energetyczne. Tak 153, 4, 5. House, house. Srebrny Ford leci sobie, słucha muzycznego radia. Grzesia pozdrów. Adrian i Wiktoria.

No, widzę, że Dublin nie śpi, lata po ścianach. Brytnie DMC. Pozdrowionka dla DMC Maniaków. Ślązoka, z którym jutro mam pojedynek na szkło. No to trzymamy kciuki. Sir Tom Dublin, Degustator.

No Martin, Martinelli się obudził bardzo dobrze. Po Armagedonie, koło lotniska, w końcu jestem z powrotem w zasięgu. Coś na grubo w okolicach, bo wyją syreny, a my z Masieńką dżemy z truskawek sobie robimy. W końcu płodno. Oni mają słodkie życie, słuchajcie. Jak dżemów nie robią, to i tak miłość kwitnie. Gratulacje. Martini Martinelli. I Madame Well Barbara. Dżemy sobie robią.

Ale wam się te refy spodobały, no to ja też lubię poezję. Na Marcino, taty Michała. Dzieci DMC.

0: радіо. Музика з найлепшим напентем.
1: Dalej trochę historią, czy wjeżdżamy na nowe klimaty? Waldor, wrzary, pozdrow młodego. Mańka i przyjaciół. Uściski dla mojego kochanego Bolkowa, Ola. Chroba niespokojnych nóg, tak? Brodka będzie dobrze. Ćwicz, a będzie okej. Okay.

prawie 30 lat. Napędzę nas kartka papieru, słuchajcie, 50 numerów. A na niej Roman Adam, Ends Control. W eterze, tam gdzie słuchacie teraz, rozpędza się, napędza wasze głośniki, wasze głośniki. Trends to tak trochę jak dobry film. Ma swój początek, rozwija historię, buduje napięcie i zostawia emocje po zakończeniu. DMC!

Trabasco nad nami w głośnikach, przednia muza. Straight UK, 19 miejsce listy DMC. Pozdrawiam tych, którzy jeszcze czuwają i ładują swoje nadwątlone bateryjki. Tu DMC, tu przed nami podróż bez mapy, bez nawigacji. Tu kierunek wyznaczają kolejne utwory. Drogowskazami są melodyczne trendy. Mamy, zapinamy pas i lecimy dalej!

0: Podoba ci się ta muza? Okej. Okay. Oddaj swój głos na www.muzyczneradio.pl. To ważne, aby DMC układało się po twojej myśli.
1: Bardzo mocno pozdrawiam wszystkich lataczy. Piątkowe wieczory.

Gana Zory. Dźwięki w 1434 wydaniu listy DMC. Gorąca pozdrowienka, jestem na zmianie. Pozdrawiam wszystkich, Michał, Środa Śląska. Kasia z Olszyny. Nie podajemy się. Deszcz pada, ale jest dobrze. Zuch harcerka.

Bartek, Dawid z Prochowic, najlepszego. Oni walczą w garażu, a ona słucha. Asieńka z Żabki. Prochowice okolice.

No słuchajcie, moi drodzy, z tego co widzę, Martini chyba będzie sprzedawał. Jeszcze gorące, truskawkowe, świeżutkie, pachnące, dżemiki. Miłością napędzane. Obowiązkowo na nasłuchu Maciejko z Nowej Soli. Zdjęcie maniakami.

Uštisk stufa. Drinol. Dla Artura Soleśnic. Bronko, Jawor.

No jak tak spojrzeć, to spore to królowanie Always You, Armin, Durant, na miejscu pierwszym listy Dance Mix Chart. No cóż moi drodzy, 0:30, czas na Armina. Dziękuję za dzisiaj, dzisiaj też się widzimy, wieczorem jeśli ktoś chce, zapraszam, potężne uderzenie, dużo klimatów DMC, dobra zabawa murowana. Do zobaczenia w Bolkowie.

rewire your brain. This is your sequence to stop.